wirze marzeń wyruszmy stąd, spychając kamień przeszłości, zbudzimy kontakt.

Nad jeziorami puste plaże milczą. Ostatni turnus był dekadę temu. Rozpruta siatka, pogubiony ping-pong. Kajaki w tatarakach giną w cieniu. Woda jest dobrym przewodnikiem, popatrz, jak spokojnie gra światło wody. Lecz nie ma już nikogo, kto pokocha te kiczowate wschody.

czuję się dalej od przyjaciół, dalej od rodziców. Mam daleko do domu, w swoim nowym życiu. Jeszcze dalej od tych ulic, znałem je na pamięć. Tyle się zmieniło.

bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie, czy w drodze na Jasień, czy róg Dąbrowskiego i Żurawiej. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

powinny zwolnić. Bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych propsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie? Nigdy nie wiesz, czy na Dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: usłyszenia w każdą niedzielę od 16 w polskim eterze na 98.6.
1: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16.30.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Pociąg do Caipiry, czyli toccata z Bakiana z Brasileiras numer 2 brazylijskiego kompozytora Heitora Villa Lobosa. Grała London Symphony Orchestra pod dyrekcją Sir Eugena Gusensa. A ja wam dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Krótko o klasyce. W każdą niedzielę o 9:30. Daj się zaczarować dźwiękom.
1: Autopromocja.
2: Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12:00.
3: Nieznane utwory znanych wykonawców.
4: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
3: Znani, nieznani.
4: Każdą niedzielę o 18:00.
3: Tylko w Radio Afer.
5: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
6: Poniedziałek, godzina 21:00. Now kick this one here for me and my team.
7: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
8: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grupson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio Afera.
7: Reklama.

No, taki wielki wykop i to jest oczywiście jakoś tam wylane, tam, nie wiem, czy betonem, czy jakąś kostką. Jest po prostu dosyć szara dziura na razie powstała w tym miejscu. Ale już właśnie czytam o tym, że to jest tylko początek tych prac, które już trwają kilka miesięcy, ale ogólnie tutaj w planach jest bardzo, bardzo dużo zieleni. Jest budowany plac zabaw dla dzieci. Będą stałe między innymi ławeczki, będą stojaki na rowery, będą kosze na śmieci. Pojawi się też bardzo dużo nasadzeń i w ogóle takich zielonych elementów, bo i trawniki, i krzewy, i drzewa. Tutaj wokół zbiornika pojawi się podobno aż 90 nowych drzew i 10 tysięcy krzewów. Do tego trawy ozdobne i byliny. Jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie ostatecznie, bo myślę, że ta okolica na pewno zyska na takim terenie troszeczkę parkowym. A do tego warto wspomnieć, że tutaj jest skwer...

cierpi. No, u nas w Poznaniu też się cierpi, ale jak widać we Wrocławiu też można cierpieć. Cafe Trauma tutaj przychodzi z drugim swoim singlem z debiutanckiej płyty. Tu będzie dosyć mocno, będzie właśnie bezkompromisowo, dużo ostrych cięć, trochę ostrych gitar. No, jestem ciekawa, jak wam ten utwór przypadnie do gustu. To trochę taki zapach lat 20. No, intrygująca propozycja. Mnie ona

0: taśmę wyprzedził warszawską Legię, która nie zagra w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Także no było sporo emocji wczoraj. No i my poznaniacy mieliśmy powody do świętowania.
1: No tak, ta feta, z tego co wiem, to trwała praktycznie do białego rana.
0: I trwało, chociaż ja się zawinęłem wcześniej, bo około pierwszej w nocy, ale tak, trwało, to było głośno, było wesoło.
1: Tak, ja nawet dzisiaj jadąc do radia jeszcze widziałam osoby, które myślę, że wracały z tego eventu.
0: Mogło tak być.
1: Zajrzyjmy jeszcze do Formuły 1, zobaczymy, co
0: ja
1: tam się
0: dzieje. Jeszcze na chwilę przy piłce pozostał.
1: Tak?
0: Nie samą Polską.
1: No dobrze, to zaskakujesz
0: mnie. Polską człowiek żyje.
1: No dobrze, dobrze.
0: Bo chociażby Liga Premier League faktem się kończy dopiero dzisiaj, no ale wczoraj były baraże o awans z Championship do właśnie Premier League i awans wywalczyło Hull City. To też warto tak po prostu wspomnieć. Dodatkowo w Realu Madryt pożegnanie klubowej legendy Daniela Carvajala. Koniec sezonu właśnie w hiszpańskiej La Lidze, koniec sezonu w innych europejskich ligach. I też był chociażby finał Ligi Mistrzyń Kobiet, jeżeli chodzi o piłkę nożną, to też tutaj można wspomnieć, no bo właśnie zagrała drużyna FC Barcelony, gdzie gra Ewa Pajor,
1: tak,
0: nasza polska
1: tak
0: zawodniczka, więc tak, należy o tym wspomnieć, no bo została ona królową strzelczyń rozgrywek. Właśnie Barcelona ostatecznie zwycięstwem 4-0 wywalczyła tytuł najlepszej drużyny kobiecej w Europie, także no warto o tym wszystko wspomnieć.
1: O, to widzisz, dobrze, że mnie zatrzymałeś. Ewa Pajor zdecydowanie zasługuje na nasze gratulacje. Tak, tak. Uznanie, masz rację, bardzo
0: tak,
1: dobrze.
0: Gratulujemy bardzo serdecznie.
1: Dobra, czy to była cała piłka?
0: Myślę, że już chyba tak.
1: To teraz możemy zajrzeć do Formuły 1.
0: Tak, możemy zajrzeć do Formuły 1, tak, gdzie się rozgrywa weekend wyścigowy po dosyć długiej przerwie. Powracamy do rywalizacji. No cóż, zadowoleni pewnie w Mercedesie, bo i George Russell, i Andrea Kimi Antonelli zarówno wysoko w wyścigu sprinterskim, gdzie George Russell wygrał, Kimi Antonelli był trzeci, jak i w kwalifikacjach, gdzie wywalczyli pierwsze dwa miejsca. Dalej kierowcy McLarena, Lewis Hamilton z Ferrari na piątej pozycji, Max Verstappen i Isaac Hadjar. No i w top 10 kwalifikacji dosyć sensacyjnie Franco Colapinto z Alpine. Także zobaczymy, jak to będzie w dzisiejszym wyścigu o Grand Prix Kanady. Dodatkowo ściga się Formuła 2. Tutaj króciutko wspomnę, no bo jeździ tam nasz Polak, Roman Biliński. No i Roman Biliński we wczorajszym wyścigu na 8 pozycji zakończył. Także dosyć udany występ. Tak woli ścisłości wyścig wygrał Meksykanin Noel León. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o motorsport.
1: No okej, dobra. No to jeszcze zakończmy sobie koszykówką. Jestem ciekawa, co tam się wydarzy
0: aktualnie.
1: No
0: w koszykówce NBA i finały konferencji.
1: Okay.
0: Także sezon zbliża powoli. W dzisiejszej nocy mecz New York Knicks z Cleveland Cavaliers wygrany przez Nowojorczyków, którzy już prowadzą w serii 3-0. No i raczej musiałaby się wydarzyć katastrofa, żeby nie awansowali do wielkiego finału NBA. No kibiców koszykówki bardziej pewnie interesuje to, co się dzieje w drugiej konferencji, bo tam OKC Thunder z San Antonio Spurs, dosyć zacięta rywalizacja. Na razie zeszłoroczni mistrzowie właśnie z Oklahoma City Thunder prowadzą 2-1, natomiast tam się jeszcze może wszystko wydarzyć. Także jeżeli ktoś dzisiaj o 2 w nocy nie będzie mógł zasnąć, to może sobie rzucić okiem.
1: Takie rozwiązanie na bezsenność. Dobra, czy dzisiaj na coś czekamy? Na jakieś mecze, jakieś rozgrywki, coś dzisiaj?
0: No chociażby, jeżeli chodzi o piłkę nożną, no to jeżeli ktoś się interesuje przede wszystkim Premier League, ostatnia kolejka, tam się może bardzo dużo w lidze angielskiej jeszcze wydarzyć. Dodatkowo chociażby dla kibiców holenderskiej piłki można zobaczyć na mecz Ajaxu, który rywalizuje o prawo gry w lidze konferencji, tam finał playoffów, bo tam mają system, że o ligę konferencji, czyli europejskie puchary rozgrywają jeszcze dodatkowe playoffy.
1: Okay.
0: Okay. Jest właśnie finał Ajax z Utrechtem. Dodatkowo dla fanów tenisa coś, bo rozpoczyna się

0: Roland Garros, także tak, warto zobaczyć, szczególnie, że dzisiaj swoje mecze rozgrywa czy to Magdalinet, czy to Magdalena Fręch, także poznanianka o godzinie 13, łodzianka kilka godzin później, także można sobie też na to zobaczyć, no dosyć intensywnie, jeżeli chodzi o sport.
1: No to jest co oglądać, jest na co czekać, my już jesteśmy na bieżąco ze sportem, Aleksander Szwarc i serwis sportowy, dzięki.
0: Proszę bardzo.

to Happy Pills z utworem Our Fairy Tale. No, zrobiło się trochę tak jak z bajeczki, tak trochę marzycielsko. A my teraz przychodzimy do Was z naszą kolejną nowością muzyczną. I tu będzie Madame Affair z utworem Orlando. I mi się to, oczywiście ten tytuł kojarzy bardziej z Virginią Woolf i z dosyć, myślę, znaną książką właśnie o tym samym tytule Orlando, która jest no dosyć taka przewrotna i opowiada właśnie o losach takiego młodego arystokraty, który nie dość, że żyje bardzo długo, bo wydaje mi się, że tam ze 300 lat to wszystko chyba trwa, ale możecie mi poprawić. To potem w trakcie swojego życia pewnego dnia budzi się jako kobieta i bardzo ciekawa i dosyć znana powieść Virginia Woolf, która mi się tutaj napatoczyła trochę, kiedy zobaczyłam ten utwór Madame Affair, a tutaj z kolei usłyszymy troszeczkę więcej o takim w sumie cichym lęku, który pojawia się wtedy, kiedy ma się wrażenie, że życie stoi w miejscu, o tych godzinach pracy oddanych bez reszty, które mimo to wydają się puste, o ciągłym czekaniu na dobre wieści, które nie nadchodzą i kryzysie wiary we własne możliwości, który po prostu sabotuje wszystkie działania. O tym teraz sobie posłuchamy w naszej nowości pod tytułem Orlando. No to opinam.

Virginia Woolf. Moim zdaniem to trochę było o tym. Dosyć ważny temat pojawia się ostatnio w internecie. Mianowicie małe ptaki. Jest ich teraz bardzo dużo i bardzo dużo możecie znaleźć gdzieś takich właśnie małych ptaszków, które wyglądają na zagubione, może na ranne, może na jakieś zdezorientowane i wiele osób odruchowo no, chce je ratować, co oczywiście jest jakby dobrą intencją, ale też specjaliści alarmują, że nie każda taka interwencja rzeczywiście pomaga. I w okresie lęgowym właśnie na taki poznański dziki SOR trafiają setki zwierząt, a część z nich została często zebrana z natury zupełnie niepotrzebnie. Tutaj czytamy, że na SOR właśnie przy ulicy Jugosłowiańskiej od początku roku tutaj trafia coraz więcej zwierząt i obecnie pod opieką fundacji znajduje się około 350 zwierząt. SOR jest prowadzony przez fundację z dzikiej strony. Oczywiście fajnie, że takie miejsce jak właśnie dziki SOR istnieje i można tutaj różnego rodzaju zwierzątka przywieźć. Ale też należy pamiętać, że na przykład to, co w tym momencie najczęściej widzimy, czyli właśnie te małe takie ptaszki, takie trochę niektóre pisklęta, może podloty, które dopiero uczą się latać, to będą trochę różne jakby przypadki i też różnie będziemy interweniować w zależności od tego, co się rzeczywiście z tym ptaszkiem dzieje. Generalnie taki widok takiego ptaszka na ziemi nie zawsze powinien oznaczać dla nas tragedię. Na przykład podloty często właśnie opuszczają gniazda jeszcze przed osiągnięciem pełnej sprawności i przez kilka dni uczą się właśnie takiego samodzielnego życia. Ale pod okiem rodziców, którzy zwykle gdzieś tam się w pobliżu znajdują. Także lepiej nie zabierać takich ptaków od razu do domu. W wielu przypadkach wystarczy na przykład podnieść takiego właśnie małego ptaszka i gdzieś go przenieść w takie bezpieczne miejsce, na przykład na gałąź, na jakieś wyższe miejsce, z dala od ruchu samochodowego, no i też z dala od spacerujących psów. I to tak naprawdę już wystarczy. Do takiego punktu, do tego soru dzikiego często trafiają zwierzęta, które właśnie tej pomocy być może nie potrzebowały. Chociaż oczywiście zdarza się też tak, że znajdziemy ptaszka, który na przykład jest tylko jeszcze małym pisklakiem i po prostu na przykład zostało zniszczone jego gniazdo. Może jest ranny, może po zderzeniu na przykład z samochodem czy szybą, to wtedy jak najbardziej możemy takie zwierzątko zawieźć na ten SOR. Tam trafiają także jeże, wiewiórki, zające, kuny czy nawet lisy. Jeśli macie wątpliwości, czy interweniować, czy nie w sytuacji jakiegoś zwierzęcia, to najlepiej na przykład na ten SOR najpierw zadzwonić i zwykle taka krótka rozmowa może pomóc właśnie ocenić tą sytuację i uniknąć różnych błędów, które dla zwierzęcia czasami bywają tragiczne. Warto też pamiętać o jednej z najważniejszych zasad ratowania dzikich zwierząt, czyli rannych lub osłabionych osobników nie należy samodzielnie karmić ani poić. Dodatkowo dla mnie bardzo ciekawa zasada 3 razy C, jeśli chodzi o takie przypadki, kiedy jest konieczny transport tego zwierzęcia. 3 razy C, czyli cicho, ciepło i ciemno, czyli zwierzę, które zostaje umieszczone w takim spokojnym, zaciemnionym miejscu, mniej się stresuje i to też zwiększa jego szanse na przeżycie i późniejszy powrót do natury, bo wiadomo, że często sam ten stres jest po prostu dla wielu dzikich zwierząt nie do zniesienia i jest nawet dla nich dużo bardziej szkodliwy. Także jeśli macie jakieś wątpliwości, to zawsze najlepiej na taki dziki SOR właśnie zadzwonić. No a jeśli znajdziecie takie ranne zwierzę, które ewidentnie wymaga interwencji, to możecie na ten SOR z nim właśnie przyjechać.

charakterystycznych żółtych bluzach albo koszulkach z napisem Can I help you? Stąd właśnie czasami są nazywani helpikami. To jest takie słodkie. No i ich zadanie to jest właśnie pomóc podróżnym w odnalezieniu się w tej lotniskowej rzeczywistości, która, no wiemy, tam dużo się dzieje na lotnisku, jest często presja czasu, dużo różnych takich zasad, których trzeba przestrzegać. Jeśli ktoś podróżuje na przykład po raz pierwszy, to to może być bardzo takie przytłaczające i skomplikowane doświadczenie. A tutaj właśnie te osoby w tych żółtych koszulkach z napisem Can I help you? To są osoby, które mają właśnie pomóc nam, jeśli na przykład podróżujemy po raz pierwszy. Mogą na przykład wskazać nam odpowiednie stanowisko odprawy, na przykład pokazać, jak się poruszać po terminalu. Tutaj, jeśli mamy jakieś pytania, to możemy się do nich zgłosić, a oni też obsługują w różnych językach, więc też jeśli ktoś przylatuje z zagranicy, to też na spokojnie tam się dogada. Dodatkowo w ogóle tutaj została właśnie wprowadzona jeszcze usługa związana z tymi nowymi wózkami dla dzieci, no bo rzeczywiście tutaj generalnie często był taki problem, że no te wózki rodzice często oddają do luku bagażowego jeszcze przed kontrolą bezpieczeństwa. No i co potem? A teraz te nowe wózki będzie można znaleźć tuż za strefą kontroli bezpieczeństwa w specjalnie oznaczonym miejscu. I one tam nie wymaga to żadnych formalności ani opłat. Wystarczy zabrać wózek i korzystać z niego podczas pobytu w strefie odlotów. Po zakończeniu podróży będzie można zostawić taki wózek przy dowolnej bramce. A wózki przeznaczone są dla dzieci powyżej 6 miesiąca życia. Mają udźwig do 25 kg. Tak samo mają pasy bezpieczeństwa. Więc można z nich dowoli korzystać. Oczywiście ławica już ostatnio idzie bardzo, bardzo do przodu. Tak jak pojawiły się na przykład tutaj te możliwości, że właściwie ta kontrola już teraz jest bardzo taka no, przyjemna i szybka. Pasażerowie mogą przewozić w bagażu podręcznym na przykład płyny w pojemnikach nawet do 2 litrów, co na wielu lotniskach jeszcze jest zupełnie nie do pomyślenia. No to teraz właśnie tutaj jest taki gest w kierunku osób, które być może są na lotnisku pierwszy raz, albo właśnie są to rodziny z małymi dziećmi, więc jeśli gdzieś tam wybieracie się w podróż, no to właśnie myślę, że te tematy na ławicy mogą być dla was bardzo przydatne.

konsekwencjami na przykład bycia powstańcem, czy to po prostu względy zarobkowe. Powody były różne, w każdym razie było tam dosyć duże skupisko Polonii, no i ta Polonia trochę ukształtowała poglądy Emilii Szczanieckiej, no bo mogła ona się tam spotkać w Dreźnie z dawnymi żołnierzami Kościuszki, z legionistami Dąbrowskiego, z weteranami wojen napoleońskich. No i właśnie to starsze pokolenie przekazywało temu młodszemu takie patriotyczne postawy. No i właśnie tam ona pobierała naukę, tam uczyła się patriotyzmu. No i cóż, po zakończeniu nauki powróciła do rodzinnego domu i tam czekały ją zmiany pod tym względem, że przejęła w spadku majątek ziemski. No i cóż, jako dosyć młoda dziewczyna musiała się nauczyć rozporządzać majątkiem. Nauczyć rozporządzać majątkiem, no bo chodziło o to, żeby po pierwsze sam majątek jakby na siebie zarabiał, funkcjonował, a po drugie po to, żeby te ziemie nie zostały przejęte przez Prusaków, co się dosyć często wówczas na terenie Wielkopolski zdarzało. No i cóż, ostatecznie udało jej się tym majątkiem w miarę dobrze rozporządzać. Miała w tym czasie czas na różnego rodzaju podróże, na poznawanie nowych kultur. No i ostatecznie można zrobić, myślę, że przerwę w roku 1830. 26-letnia wówczas Emilia przeżyła początek powstania 1930 roku, powstania listopadowego. No i to wtedy, myślę, zaczyna się taka kariera Emilii Szczanieckiej, jeżeli chodzi o takie patriotyczne postawy. Ale o tym już za chwilę. Czas na chwilę muzyki.

też wyróżniało na tle jej współczesnych, no bo nie... chciałem powiedzieć, że nie współpracowała ze żadnym stronnictwem, ale to właśnie współpracowała, tylko że nie współpracowała, w sensie nie należała do żadnego stronnictwa. Jej działalność miała taki zakres ponadfrakcyjny, ponadpartyjny. Działała w różnych częściach ziem polskich. Spotykała się z wieloma przedstawicielami właśnie polskości, czy to z Adamem Mickiewiczem, czy to z Joachimem Lelewelem i z innymi znakomitościami właśnie tego okresu. Powróciła wtedy do Wielkopolski po upadku powstania listopadowego. No i cóż, tworzyła i wspierała inicjatywy edukacyjne, zabiegała o dostęp do nauki dla tych najuboższych, właśnie cały czas angażowała się w pomoc medyczną. To była działalność legalna, ale jednocześnie trochę budująca takie struktury przeciwkozaborcze, no bo owszem, właśnie to było legalnie, prawda, i tego zaborcy nie mogli zakazać, a jednocześnie wzmacniało tą polskość taką pracą właśnie u podstaw, która się wtedy pojawiła. Wtedy się pojawiło to pojęcie właśnie pracy organicznej, pracy u podstaw, no ale o tym pewnie mieliście na lekcjach historii, także nie będę o tym przynajmniej dzisiaj opowiadał, może kiedyś w audycji opowiem o samej pracy organicznej jako procesie. No i cóż, 1846 rok. Tutaj myślę, że postawiłbym jeszcze na chwilę kropkę i zaraz wrócimy do tego, co wydarzyło się w roku właśnie 1846 i dlaczego to również jest dosyć ważne.

rannymi, organizując lazarety. Przeskakujemy kilka lat do przodu. Powstanie styczniowe, 1863 rok. I tam również pojawia się Minia Strzelecka. I tam również prowadzi ona działania organizacyjne, działania właśnie pomocy rannym, chorym i tak dalej, i tak dalej. No generalnie Emilia Strzelecka brała udział we wszelkich większych wydarzeniach w XIX wieku. I powstanie listopadowe, i powstanie styczniowe, i Wiosna Ludów, i przygotowania do możliwego powstania wielkopolskiego. Dodatkowo cały czas praca nad właśnie poszerzaniem poziomu edukacji, nad edukowaniem chłopów. Jednocześnie cały czas zajmowała się swoim majątkiem ziemskim. Bardzo ciekawa postać, o której niewiele się mówi, nawet tutaj na terenie Wielkopolski, no bo myśląc praca u podstaw, myśląc praca organiczna, mamy zwyczaj na myśli Hipolita Cegielskiego, Karola Marcinkowskiego i innych tego typu postaci, a Emilia Strzelecka gdzieś tam czasami jest wymieniona, czasami nie jest, a niesłusznie, bo to była bardzo ważna postać, jeżeli chodzi o Wielkopolskę XIX wieku i warto, myślę, o niej pamiętać. 11 maja 1896 rok, Emilia Strzelecka umiera, mając 90, jeżeli dobrze liczę, 92 lata. Prawie 92 lata. No i cóż, w testamencie poprosiła ona o cichy i skromny pogrzeb. Ale jednak tak się nie stało. Jej pogrzeb stał się wielkim wydarzeniem patriotycznym, wielkim wydarzeniem, że tak powiem, manifestacji polskości. Przyszły ją pożegnać olbrzymie tłumy. No i cóż, w 2024 roku została jedną z honorowych patronek Poznania. No i myślę, że to była opowieść o jej życiu, o życiu Emilii Strzeleckiej, kobiety, która pomagała przy powstaniach, która była jedną z czołowych działaczek pracy u podstaw i która jest postacią, myślę, wartą zapamiętania. A na dzisiaj już myślę, że koniec audycji Twierdza Poznań. Słyszymy się już za tydzień o godzinie 11.30. Realizowała mnie Zofia Kirluk, a mówił do was Aleksander Szwarc. Do usłyszenia.

0: już też, bo myślę, że nie mamy tutaj tak aż tak dużo czasu nad tym, żeby sobie o tym wszystkim myśleć. No to wiadomo, że idąc już tak od samego początku, to matka na początku jest kojarzona z takim pewnym archetypem dzikiej matki, matki związanej z naturą, matki związanej z przyrodą, takiej wielkiej też matki, o tym się mówi. I to jest ta matka, która jest blisko ziemi, natury, która jest trochę z nią utożsamiana, dlatego, że zarówno matka, jak i natura oczywiście daje życie. I wbrew pozorom to jest bardzo istotny motyw, dlatego, że pojawia się właściwie bardzo często, nawet dzisiaj, w momencie, w którym myślimy sobie o języku, o całym przekwitaniu, o porównywaniu kobiet, czy różnego rodzaju właśnie interpretacji, w których zestawiamy mimo wszystko ze sobą te dwa środowiska czy aspekty. I co też ciekawe, to nawet w kontekście, w którym myślimy sobie właściwie o zupełnie innej odmianie interpretacji czy teorii, to nawet w momencie, w którym myślimy sobie dzisiaj o ekologii czy o tej teorii takiej środowiskowej, w której mimo wszystko skupiamy taką soczewkę czy swoją wrażliwość na kwestie związane właśnie z ekologią, z tym, co jest już w jakimś rodzajem katastrofy, z czymś, co też w jakimś stopniu jest powiązane właśnie z tym takim rodzajem jakiejś takiej przemocy, na którą wpływają tutaj ludzie. I bardzo często zestawia się też ten aspekt oczywiście w myśleniu z kobiecością, więc to są jakieś takie odłamy, które są tutaj pokazane. I tak jak w tym pierwszym przypadku, bardzo często mówi się oczywiście o takim przedmiotowym tego charakterze. To znaczy, że wiadomo, dajemy jedną rolę matce, no czyli właśnie to rodzenie. I oczywiście pytamy się, czy kobieta nie funkcjonuje też trochę poza tym myśleniem, tą skalą. Ale no, to też jest oczywiście czas historyczny, na co należy zwracać uwagę, bo oczywiście nawet w momencie, w którym przesuniemy się dalej i będziemy sobie myśleli o Orzeszkowej czy o Konopnickiej, no to wiadomo, że nawet jeżeli te utwory były w jakimś stopniu emancypacyjne, być może trochę właśnie nawet feministyczne, używając tego stwierdzenia już współczesnego, no to one były oczywiście emancypacyjne czy feministyczne, ale na tamten czas, że nie wszystko właściwie, co czytamy, możemy przenosić tak bardzo, bardzo współcześnie, że mimo wszystko te realia historyczne są istotne czy znaczące w tym całym procesie myślenia. Więc to jest taki jeden ważny punkt, na który bym zwróciła uwagę. Natomiast też zapewne pojawi się ten aspekt myślący o tej kobiecie, która się trochę wyłamuje, o tej kobiecie buntowniczej być może trochę, bo nawet jeżeli weźmiecie sobie Biblię, czyli znowu jeden z takich najstarszych właściwie przekaźników, wydaje mi się, no to znowu pojawia nam się bardzo często obraz kobiety, która albo czeka, bo właśnie na to dziecko jest tą matką, albo też mimo wszystko jest w niej jakaś taka siła, żądza, jest w niej mimo wszystko ta pokusa. Myślę sobie o Judycie w tej chwili, o tej postaci, zapewne pamiętacie, która właściwie podstępem, wykorzystując walory swojej atrakcyjności, udało jej się dzięki temu tak naprawdę pomóc w walce, w wojnie. I że to również jej spryt czy mądrość była w tym momencie w jakiś sposób wychwalana. Więc oczywiście to nie jest tak, że kobieta funkcjonowała tylko w jednym określonym modelu. My oczywiście też nie możemy streścić w tak szybkim czasie czegoś, co właściwie wydarzało się na przestrzeni wieków, że jesteśmy też ograniczeni w tym stopniu, więc to także ma swoje przecież bardzo, bardzo silne znaczenie. Mamy także tradycję tutaj już Kochanowskiego, w której właściwie ta matka jest utożsamiana już z takim ładem, harmonią. To również będzie myśl klasycystyczna, która zwróci się mimo wszystko później w XX wieku, bo w momencie, w którym mamy Czarodziejską Górę, w momencie, w którym mamy Prusta, czy stykamy się także u Dostojewskiego czy Tołstoja, czyli w tym wielkim czasie początku XX wieku, czasami jeszcze końca tego XIX wieku, kiedy zestawienie właściwie tego obrazu matki równa się z takim największym cudem, największym pięknem w jakimś stopniu życiu. I to, co wydaje mi się tak naprawdę ciekawe, no to jest to, że to są te historie pisane przez mężczyzn. I że z jednej strony dopiero tak naprawdę trochę później zaczynają się te właściwie opowieści kobiece. To też nie jest tak, że nie mamy wcześniej żadnych poetek, tylko one też nie pojawiają się w kanonie. Niekiedy wiadomo, że kobiety miały inną funkcję, rolę społeczną, więc to nie było znaczące. Natomiast te opowieści czy myślenie o kobiecie pojawiają się i o właściwie macierzyństwie pojawiają się w, tak chyba najsilniej w tym XIX wieku, tak myślę. Natomiast oczywiście one są w jakiś sposób eksplorowane głównie przez ideę pozytywistyczne i przez te idee, które właściwie są związane z straszną, czy właściwie taką tragiczną sytuacją państwa w tym momencie, co oczywiście też jest tutaj jasne i zrozumiałe. Później mamy oczywiście Młodą Polskę i ten cały modernistyczny charakter. Natomiast skupiając się już na XX wieku, bo to właśnie ten czas mnie najbardziej interesuje i myślę, że też w jakimś stopniu jest on bliski z tego względu, że jesteśmy w stanie jeszcze się utożsamić. Jesteśmy w stanie trochę widzieć zależności między tą historią. Nie potrzebujemy chyba aż tylu dopowiedzeń, nie potrzebujemy aż tylu momentów, w których musimy sobie coś tłumaczyć, że tam trochę jeszcze możemy sobie pozwolić na to czucie, które myślę, że jest znaczące oczywiście dla literatury, bo w momencie, w którym czytamy, no to zapewne chcemy czytać, bo czujemy świat trochę intensywniej, bo czujemy, że to życie przebiega nam w zupełnie innym aspekcie, więc także myślę, że warto tutaj w jakimś stopniu zauważyć te konotacje. I jeżeli chodzi o dwudziestolecie międzywojenne, no to też są bardzo różne odbiory, ale chyba bardzo często pojawia się ten taki obraz krytyczny oczywiście społeczeństwa. Zauważenie różnego rodzaju patologii, przemocy, problemów też społecznych, z którymi mierzą się oczywiście matki. To jest ten czas, w którym pojawiają się wszelkiego rodzaju pisma, oświadczenia, różnego rodzaju eseje, które mówią o przemocy właściwie tutaj kobiet. Tutaj mamy i Boja Żeleńskiego, ale mamy też Zofię Naukowską. Oczywiście poza tym, że to jest autorka Granicy czy Medalionów, no to też kojarzymy ją z takiej działalności na rzecz właśnie tutaj kobiet i zwrócenia uwagi na pewne aspekty, z którymi się mierzą. Więc to jest ten taki czas, w którym ta literatura pełni też w jakimś stopniu takie funkcje społeczne, publicystyczne, zwraca się uwagę właśnie na pewne problemy. Choć oczywiście dalej w tym wszystkim jest jakaś forma sztuki, jest forma zabawy językiem, humorem i spojrzenia na trochę inną formę, inną rzeczywistość. To jest ten też czas rosnącej tutaj awangardy. No bo z drugiej strony mamy futurystów, którzy po prostu nienawidzą kobiet i którzy są mizoginami i stawiają kobiety znacznie, znacznie w niższej pozycji, na co również wydaje mi się, że warto tutaj zwrócić uwagę. Więc są bardzo różne tutaj odłamy tego, jak właściwie spogląda się na te kobiety. Natomiast przechodząc już do tego czasu powojennego, to oczywiście wojna zupełnie zmieniła ten przebieg z tego powodu, że właściwie niezależnie chyba od płci, to jest po prostu takie doświadczenie graniczne, które dotyka w jakimś stopniu człowieka na tyle silnie, że on nie jest w stanie później być tą samą osobą, że to jest takie doświadczenie transgresyjne, w którym mimo wszystko przestajemy być tymi samymi osobami, przestajemy być tym kimś samym. I myślę, że Tadeusz Różewicz, którego zapewne kojarzycie właśnie z tej poezji powojennej, z tego całego opisywania rzeczywistości, która uległa jakiemuś takiemu kryzysowi. I mam wrażenie, że w przypadku Różewicza można mówić właśnie o tej spełnionej apokalipsie, że ta wojna zmieniła wszystko, tą całą rzeczywistość i że jak teraz się odnaleźć w tym świecie, jak odnaleźć piękno, czy w ogóle można mówić o pięknie? To oczywiście jest to pytanie, które też stawia Adorno i do którego Różewicz się bardzo, bardzo mocno tutaj odwołuje. Natomiast w momencie, w którym czytamy sobie właściwie różnego rodzaju teksty z tego czasu, to możemy zobaczyć, że właściwie pierwszy, ten debiutancki tomik Różewicza oscyluje wokół tematów śmierci, eschatologii, pewnego rodzaju kresu końca, ale tam bardzo często też pojawia się postać kobiety i kobiecości. I ta kobieta też u Różewicza, szczególnie w tych późniejszych tomach oczywiście, będzie przybierała formę starości, czyli to niekoniecznie będzie to tradycyjne przedstawienie kobiety a la Mickiewiczowskiej nimfy, czy jakiejś takiej ulotnej, lekkiej, zwiewnej dziewczyny, która przychodzi i mąci trochę w głowie. Tutaj mamy obraz matki, która jest właściwie powieszona, bo sam tytuł nazywa się Matka Powieszonych. Matka Powieszonych ociera się o szorstką skórę tłumu, czytamy. I dalej jest. Tu po ulicy chodzi Matka Powieszonych, czarna, srebrną głową niesie w dłoniach. Ach, jaka ciężka bryła, wypełniona nocą, rozsadzona światłem. Pomylona krąży i śpiewa. W butach z krzywym obcasem, z jałowym łonem, zwiędłą piersią pomylona wyje do obrzękłego księżyca. Ołowianymi stopami stąpa po betonie ulic, Matka Powieszonych z powrotem uszy idzie na dno. I oczywiście mamy tu postać matki, która chodzi po ulicach, która tutaj jest Matka Powieszonych i jest ona skąpana w jakiejś takiej ciemności, która właśnie jest rozsadzona światłem, która krąży, śpiewa, ale to nie jest ten taki obraz, o którym sobie myślimy w momencie, w którym mamy na myśli matkę, prawda? To znaczy tutaj jest to oderwanie, ten świat przyrody trochę nie istnieje, nie ma tej przyrody, nie ma już niczego w tym świecie i jedyne co pozostaje to taki fragment kresu, w którym ktoś jeszcze przychodzi, w którym jakaś ta forma świętości, czy ta forma wzniosłości, która tutaj powinna być, przestaje być. Ale z drugiej strony ten swoisty brak, który miałby stanowić o tym, że właśnie to nie jest coś świętego, mówi jednak o tym, że w jakiś sposób nas to porusza i nas to dotyka. I że jednak coś jest w tym obrazie, co sprawia, że zastanawiamy się nad tą rzeczywistością. Możemy sobie myśleć o tym w kontekście religijnym, myślę. To znaczy ta matka, która stoi, wiadomo, Stabat Mater Dolorosa, czyli ta stała matka boleściwa, która stoi pod krzyżem swojego syna i zastanawia się nad tym, co zrobić. Płacze, która jest właściwie przy tym synu i trochę nie umie sobie poradzić z tym, co ją zastaje. Tutaj natomiast ta matka przychodzi po ulicy, chodzi i także w jakimś stopniu rozpacza, ale że to wszystko jest właściwie gdzieś na nic. I wydaje mi się, że to jest taka rzeczywistość, która jest opisywana w jeszcze innym momencie. To znaczy, gdy czytamy żywi umierali, zamurowani żywi umierali. Czarne muchy składały jaja w mięsie ludzkim. Z dnia na dzień ulice brukowali obrzękłymi głowami. To jest wiersz dotyczący już tutaj sytuacji w getcie i powstania w getcie. I oczywiście to będzie bliski dla Różewicza temat, dlatego że matka Różewicza, która w późniejszym czasie już była właściwie katoliczką, ale na samym początku urodziła się jednak jako Żydówka, więc to żydowskie pochodzenie i ten żydowski taki pierwiastek, który wiadomo w czasie wojny był znaczący, również będzie w jakimś stopniu odbijał się trochę na twórczości Różewicza. On również będzie bardzo bliski dlatego czytaniu, myśleniu, reinterpretowaniu trochę twórczości Kafki. Będzie się nad nią zastanawiał, będzie myślał o niej w jakimś stopniu. I tutaj, o ile mam wrażenie, że w twórczości Kafki znacząca i kluczowa jest postać ojca, o tyle właśnie w twórczości Różewicza to matka. I sam Andrzej Skrędo, który też jest słynnym badaczem twórczości Wojaczka i jeżeli zetknęliście się kiedyś z wyborem poezji wydanym w Bibliotece Narodowej, no to zapewne mogliście czytać właśnie opracowanie, które napisał do tego wyboru. I Andrzej Skrędo podkreśla, że jest to taki poeta wyrosły z matki, że jest to poeta, który z tą matką miał niewątpliwie bliską i znaczącą relację, że ta matka pojawia się trochę jak taki model źródła, ładu, harmonii i to przerwanie i to myślenie o ciągłym takim braku i swoistym defekcie życia, w którym nie ma już niczego, to jest trochę taki obraz nostalgii i tęsknoty za powrotem do tej całości, do całości, która jest znana, do całości, którą rozumiemy w jakimś stopniu i z którą potrafimy sobie chyba też trochę poradzić, bo myślę, że to również jest tutaj znaczące. I tak jak Różewicz właśnie, także w życiu swoim prywatnym, w biografii Różewicza, możemy znaleźć ten niezwykle silny, intensywny pierwiastek relacji z matką, o tyle wydaje mi się, że w twórczości Wojaczka rzadziej się o tym mówi, aczkolwiek przeglądając listy, czy zastanawiając się nad jego relacją, to mamy trochę podobny schemat, w którym ten ojciec jest taką postacią chłodną, zdystansowaną, trochę nieobecną właściwie w jego życiu. I no, zdaję sobie sprawę też, że możemy tutaj zastanawiać się po prostu trochę nad rolą ojca w tej rzeczywistości powojennej, w rzeczywistości PRL-u. Tym ojcem, który wychodził do pracy, wracał, mamka podawała obiad i później ojciec znowu szedł, coś robił i znikał i nikt nie wiadomo, gdzie był. I ojciec nie musiał mówić o swoich uczuciach i emocjach. On nie musiał być niezwykle wylewny. I trochę była jego taka rola. Natomiast to matki stanowiły ten cały element emocjonalnego poświęcenia, oddania. I że mimo może bardzo często też pracowały i zajmowały się oczywiście domem, to także tutaj jest ta swoista przemiana, trochę taka społeczna, kiedy kobiety wracają i idą do pracy, ale jednocześnie wciąż zajmują się właśnie swoim gospodarstwem, dziećmi i mają bardzo, bardzo dużo obowiązków. Natomiast tutaj wydaje mi się, że właśnie chodzi o taką szczególną relację. Tadeusz Różewicz też pisze słynny i niezwykle znaczący dla polskiej poezji tą Matka odchodzi, który również wydaje mi się, że opowiada o właśnie tej niezwykle silnej relacji. Z kolei u Wojaczka ta matka pojawia się niezwykle często w różnego rodzaju zobrazowaniach i wierszach, tak właściwie w jego twórczości. I oczywiście ojciec też jest tam, natomiast te role się różnią i co wydaje mi się takie ciekawe i chyba w pewien sposób też zajmujące, To, że właśnie pomimo, że w tych listach i w jego takim życiu prywatnym ta matka jest kimś bliskim, to w przypadku poezji ta matka wielokrotnie i kobieta zresztą też sama jako postać przez się jest tą postacią doznającą wielkiej, wielkiej przemocy i bardzo często jest ona zobrazowana w skrajnych przypadkach właściwie. W wierszu, który wydaje mi się, że jest też znany i znaczący tutaj dla Wojaczka, czyli w tym słynnym otworze mit rodzinny, w którym wydaje nam się może, że na samym początku będzie to jakiś taki zapis biografii czy jakiegoś takiego drzewa genealogicznego rodziny poety, natomiast stykamy się z zupełnie inną formą, bo czytamy: to jest kiełbasa, to jest moja matka jadalna, ona wisi na niklowym haku i pachnie kominem. Ona i Stania zresztą nigdy się nie drożyła, bo wyrozumiała i znała możliwości. Ja jestem synem mojej matki, pewnego młodzieńca, który nie był ostrożny, a pewnie był złośliwy, a może tylko nie wiedział. Matka wtedy była zamroczona, a potem było jej żal. Teraz ja jestem głodny, a moja matka wisi. I oczywiście to nie jest tutaj cały wiersz. Myślę, że możecie sobie przeczytać sami tutaj całość. Natomiast coś ciekawe, no to oczywiście mamy ten moment, w którym matka staje się jakimś towarem, staje się przedmiotem. W jakim stopniu jesteśmy w stanie ją kupić, ale też czujemy ją, czujemy jej trochę brak i jej takie pragnienie, wydaje mi się, bo tutaj zwracamy się oczywiście do takich już psychoanalitycznych być może trochę odczytań. Aczkolwiek myśląc o tym pragnieniu, wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na ten głód, który jest takim chyba słowem kluczem w myśleniu i o twórczości tego poety, a mianowicie to, że w tym wypadku, w którym właśnie czytamy sobie Wojaczka i zastanawiamy się nad jego twórczością, to ten głód łączy się oczywiście też z jakimś takim swoistym poczuciem braku, ale to nie jest tylko głód fizyczny, to jest też głód metafizyczny. I właśnie w tym obrębie trochę sytuują się te dwa wiersze, to znaczy one opowiadają o jakiejś takiej sytuacji, w której w postaci matki widzimy też to uczucie duchowe. Matka jest także tą postacią wyrosłą z Biblii, czyli z tej właściwie pierwszej takiej znanej, najbardziej znanej księgi nam, z którą obcujemy od samego początku. I w tym przypadku też matka obrazuje jakieś takie uczucia duchowe, religijne, myślenie o absolucie. I to wydaje mi się, że również jest w jakimś stopniu intrygujące z tego powodu, że to nie pojawia się w każdej religii, no bo oczywiście mamy wznieślonego Boga, mamy Jezusa, mamy różnego rodzaju postaci męskie, natomiast w samej właściwie Biblii ta Maria nie pojawia się zbytnio i ona jedynie jest tą postacią, która ma pewien określony cel, to znaczy ma urodzić Jezusa, ma później przy nim być, umrzeć. Natomiast tutaj ona dostaje jakąś taką formę podmiotowości mimo wszystko, mimo że ta podmiotowość jest poćwiartowana, mimo że ta podmiotowość jest pokierszowana, to też sprawia wrażenie, czy trochę też nie zrobiliśmy tak właśnie z tą postacią. Czy w tej całej rzeczywistości, w której tutaj się znajdujemy, w której tutaj jesteśmy, to czy też w jakimś stopniu nie zapomnieliśmy trochę o niej i o jej podmiotowości? Czy ona jeszcze istnieje poza tymi przedmiotami? Czy w momencie, w którym właśnie tutaj ta matka miałaby być, to jest trochę zastanowienie się, co ona by zrobiła, jaka by była? I w momencie, w którym myślimy sobie też o postaci matki, no to właśnie i o tej całej figurze, to będzie takim chyba pierwszym i dla mnie znaczącym czynnikiem tego, że w tym PRL-u pojawia się ta figura po to, aby, która też później przeniknie całą niemal literaturą współczesną, bo oczywiście mamy teraz dużo bardziej takie dosadne czy radykalne treści. Wydaje mi się, że takie kiedyś jeszcze Wojaczek mógł oburzać, tak dzisiaj chyba już nie zupełnie, no aczkolwiek to pewnie zależy też od waszej wrażliwości. Podobnie jest z Różewiczem, że te wszystkie aspekty krytyczne, o których się czyta, trochę wydają się dzisiaj z tej naszej perspektywy wręcz aż takie nierealne, no bo dzisiaj ta literatura nie boi się używać wulgaryzmów, nie boi się tego, aby sięgać po pewnego rodzaju środki, aby pokazać surowość właściwie tego świata i żeby w jakiś sposób za pomocą języka i słów oddać też jakieś takie zimno i ten chłód, który w nas tutaj spoczywa, to silne niezadowolenie, które zapewne też wynika z całej tutaj rzeczywistości. A więc wydaje mi się, że to wszystko oczywiście jest ze sobą powiązane i związane, no bo dzisiaj współcześnie, gdy myślimy sobie o tej matce, no to najczęściej właśnie interpretujemy ją też w kontekście absolutu Boga, religii, bo to jest taki pierwotny chyba narzucony wzorzec, ale też w kontekście kultury i pytamy się właśnie o te relacje matki z naturą, o to. Zwracamy się oczywiście też do jakiejś takiej fizyczności, bo w momencie, w którym czytamy sobie Jolandę Brachczajnę, to widzimy, że chociażby ten poród i kwestia porodu nie jest aspektem czysto cudotwórczym i trochę jest odwrócenie chyba tej relacji i zauważenie, że ten aspekt będzie oczywiście tutaj powiązany z tym całym myśleniem na temat tego, że mimo wszystko ciąża jest jakimś takim procesem biologicznym, fizycznym, że wszelkiego rodzaju wydzieliny, mazie i tak dalej to jest kwestia naturalna i że powinniśmy też kształtować literaturę na ten wzór, na kształt rzeczywistości, bo oczywiście współcześnie mamy też, wydaje mi się, taki silny powrót do realności, chyba też potrzebę, wydaje mi się, żeby opisać to, co jest obecne, bo tej obecności w naszym życiu jest zwyczajnie mało. To znaczy mamy wszystko skumulowane gdzieś w swoich komórkach, telefonach, w laptopach i wiecie, jakby mamy dużo mniej dotyku, wydaje mi się, no bo jesteśmy w stanie wszystko, niemal wszystko, to też jest przesada oczywiście, ale znaleźć w naszych ekranach i że to trochę nas oddala od tej takiej rzeczywistości. W momencie, w którym czytamy sobie o jakimś takim szumie, o tym, o tych takich detalach, które przychodzą do nas, to też w jakimś stopniu opowiada nam o rzeczywistości, o też takiej rzeczywistości, być może, którą powoli tracimy i za którą bardzo mocno tęsknimy. I wydaje mi się, że literatura jest tą jedną z form, która bardzo mocno opisuje w jakimś stopniu też formę nostalgii, tęsknoty za danymi rzeczywistościami i za tym, co taki piękny sposób jest właściwie chyba trochę utracone. I to też wydaje mi się, że właśnie sprawia, że sięgamy po tę literaturę, no bo jesteśmy czegoś spragnieni i nawet nie wiemy o tym, że jesteśmy tego spragnieni. I że wystarczy ta jedna książka, która nam powiedziała o tym, jak to pięknie jest słyszeć szum morza właściwie, czy to we Włoszech, czy też w Polsce. Jak pięknie jest wyjść gdzieś i coś zobaczyć. I że to trochę też nasila chyba nasze pragnienia i naszą całą rzeczywistość i pozwala myśleć i czuć właśnie intensywniej. Z tą myślą też was na dzisiaj zostawiam i mam nadzieję, że będziecie mogli sobie rozwinąć sami, pomyśleć o matce, o tej figurze, zastanowić się nad nią, bo to jest intrygujący i znaczący temat i zapewne jak będziecie czytać coś, czy to zarówno XX-wiecznego, czy XXI-wiecznego, to możecie na to zwrócić uwagę. Ja natomiast życzę wam miłej niedzieli, trzymajcie się ciepło. Hej, cześć. Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12:00.
1: Mój stary to fanatyk kultury.
2: Opera. Spotkania autorskie, wernisaże.
3: Osobiście nie lubię bawić się w płciową binarność, ale tego wieczoru mam coś dla dziewczyn i dla chłopców. Ja jestem Wiku Kozieja, a to moje przynęta.
1: Przynęta kulturalna.
3: Piszesz wiersze? Chcesz je komuś pokazać, ale się trochę cykasz? Myślę, że potrzebujesz dobrego impulsu. W schronie o 19:00 w ramach festiwalu Dziewczyny robią sztukę scena zostanie oddana kobietom, dziewczynom i osobom z doświadczeniem dziewczyńskim na slamie poetyckim. Możesz wystąpić, możesz się przysłuchiwać. Twój wybór. Tak i tak będzie to miejsce wsparcia dla każdej, która pragnie wybrzmieć głośniej. Kto jest dobrym chłopcem? W kinie Rialto kończy się cykl spotkań filmowych z psychoanalizą. Na finał zostanie zagrany najnowszy film Jana Komasy Dobry Chłopiec. Śledząc historię 19-letniego Tomiego, zmagającego się z uzależnieniem, mogą przyjść na myśl pytania: gdzie się zaczyna wolność? Gdzie kończy się troska, a zaczyna kontrola? Czym jest wychowanie, a czym tresura? Odpowiedzi na nie znajdziesz na Jeżycach o 18:45.
4: Portret sprawcy.
5: Usłysz kryminalne historie. Historie.
6: W niedzielę o 12:30.
4: Tylko w Radio Afera.
7: Szalony naukowiec. Czy zastanawialiście się kiedyś, czy taka osoba naprawdę istnieje, bądź istniała? Oczywiście, jak się spodziewacie, nie mówię tego bez przyczyny. Tak to będzie temat dzisiejszej audycji. No niestety, nie do końca pobranej z Poznania, ale jej główny, jeden z głównych elementów ma odrobinę wspólnego z Poznaniem, ponieważ no, w Poznaniu znajduje się też taka dzielnica. Mowa o Łazarzu. A jak dalej to rozumieć i dlaczego, to powiem wam przez najbliższe pół godziny, więc zostańcie z portretem sprawcy i ze mną, Paulina Kurek, żeby usłyszeć tę straszną, ale też bardzo ciekawą historię, bo wszystko, co kontrowersyjne, jest bardzo ciekawe, jak zwykle. Dobrze, więc wyobraźcie sobie laboratorium takiego człowieka. Jest dosyć mroczne i absolutnie nie jest świątynią higieny. To piwnica z ciężkim powietrzem, zapachem smaru i chemikaliów. A na środku stoi coś bardzo dziwnego. To rodzaj ruchomej platformy z pasami, a na niej umieszczone ciało. Tak, zimne sztywne, fioletowo-sine i ewidentnie nieżywe. Pasy okalają jego klatkę piersiową, ramiona i uda. Głowa opada jak u marionetki bezwładnie, ale ten szalony naukowiec podchodzi do tajemniczej, choć przerażającej maszyny i wprawia ją w ruch. Postać kołysze się. Góra, dół, góra, dół. O co tu chodzi? Wiem, jak to brzmi i jak to wygląda, ale krew siłą rzeczy pchana jest przez grawitację do mózgu i do stóp. Równocześnie pompowane jest powietrze w usta martwego człowieka i do jego krwioobiegu trafia chemiczna mieszanka. Do czego to wszystko prowadzi? Tak jak w najlepszym filmie science fiction, do próby wskrzeszenia człowieka. Tak, takie zdarzenie w historii świata już miało miejsce w XX wieku. I o tym człowieku, i o tym zdarzeniu, i jego drodze tak naprawdę, sposobie myślenia, ambicji i czemuś, co wykracza poza granicę i czemuś, co mogłoby teoretycznie zmienić bieg historii, ale zostało w pewnym momencie zatrzymane. Robert E. Cornish, bo o nim mowa, to rocznik 1903. Urodził się w Kalifornii. Wtedy też to na początku XX

momencie byś mógł go bardzo szybko wskrzesić. Źle się zastarzeją te słowa, przyznaję, bo znam już ciąg dalszy tej historii i to miało prawo się wydarzyć. Tym bardziej, że Cornish to zawzięty gość. No oczywiście, Uniwersytet Berkeley odwrócił się od niego i w związku z jego uporem kazał mu odejść. Stwierdzono, że jego eksperymenty są w naturalny sposób zbyt kontrowersyjne i psują reputację tak dobrej uczelni. A Robert nie zniechęcił się. Zrobił coś, co każdy szanujący się naukowiec w historii, kiedy świat odwraca się do niego plecami, zrobił sobie domowe laboratorium i zwrócił oczy ku zwierzakom, ku psom konkretnie. Foxterrierom. Dlaczego właśnie ta rasa? No, myślę, że odpowiedź jest prosta. Były dość małe i chyba wtedy po prostu dostępne dla niego. Zdobywa kilka psów właśnie tej rasy. To nie będzie przyjemna historia, ostrzegam. I angażuje je do swojego okropnego eksperymentu. Można powiedzieć, że nazwał je wszystkie jednakowo Lazaro. Czyli po polsku Łazarz. Lazaro 1, Lazaro 2 i Lazaro 3. Nie jest to zbyt czułe, przyznajcie sami, a raczej traktowane jako narzędzia. Coś powtarzalnego, co może potwierdzić albo zaprzeczyć tezom, które naukowcowi przyjdą do głowy. Więc ta piwnica, to domowe laboratorium, wyglądało właśnie tak, jak wam opisałam w pierwszych minutach, czyli było brudne, ciemne, niesterylne, i dość przerażające, naprawdę. Ale jak postanowił, tak zrobił. Cornish przywiązał do maszyny pierwszego z łazarzy i zaczął go huśtać. Wstrzykiwał zwierzęciu nadmiar eteru albo zagazowywał go azotem. Innymi słowy, po prostu go zabijał z zimną krwią, by potem sprawdzić puls, oddech, nieruchome źrenice, czekać i potwierdzić, że pies jest martwy. Cornish nie zaczynał reanimacji od razu. To by było za proste. On chciał pokazać światu, że może cofnąć śmierć, a nie tylko uratować kogoś, kto trochę zemdlał i czekał tak 10 godzin i 5 minut. Tak. Dobrze słyszycie. Naprawdę nie rozmieniał się na drobne. Myślę, że wiecie o tym i słyszeliście chociażby przypadkowo, że mózg umiera niedotleniony albo zaczyna obumierać po kilkunastu minutach, więc trzymanie zwierzęcia i wierzenie w to, że wróci do żywych w pełni sprawny, wesoły, machający ogonem jest bardzo odważnym twierdzeniem. W chwili, kiedy pies był definitywnie martwy, Cornish podłączał rurki z tlenem i faszerował go chemią, umieszczając jednocześnie na swojej maszynie. Pierwsza próba, porażka. Lazaro 1 pozostał martwy. Przetnijmy tę historię krótką piosenką. Do usłyszenia za chwilę.

Kornisz chyba za bardzo się tym nie zniechęcił. Pozmieniał proporcje i zastanawiał się dalej. Miał w sobie ciągle ten sam upór z okresu wodnych okularów. Poprawił, tak jak mówiłam, parę zmiennych. Zmienił kąt nachylenia swojej maszyny. Regulował tempo bujania i podszedł do eksperymentu jeszcze raz. Kolejna porażka i kolejna. Ale świat wstrzymał oddech przy łazarzu numer 4 i 5. Tak, stało się zupełnie coś innego. Posłuchajcie. Kornisz i jego asystenci patrzą na mierniki i jedna ze wskazówek porusza się. Zaskakująco porusza się. Pies zaczyna oddychać i to naprawdę nie jest pomyłka. Klatka piersiowa unosi się. Raz, drugi, a serce, które przestało bić na 60 minut, nagle zaczyna pracować jak zwykle. No i ciśnie się na usta. Robert Kornisz dokonał niemożliwego. Wskrzesił martwe zwierzę, ale jest w tym wszystkim bardzo, bardzo, bardzo duże ale, bo wbrew pozorom i wbrew temu, na czym zatrzymał się Kornisz, człowiek nie jest tylko maszyną. A to, co wróciło, mimo tego, że zostało uruchomione, to już nie ten sam pies. Lazaro 4 ożył, naprawdę ożył, tak technicznie jadł. Kiedy postawiono mu miskę pod nos, nawet szczekał, ale to nie było szczekanie psa, który widzi listonosza. To było puste, mechaniczne wycie. Poza tym psy wybudzały się ślepe, obijały się o ściany, nie potrafiły chodzić, przewracały się, warczały na wszystko i tak naprawdę na nic. Były agresywne i puste w środku. To było tak naprawdę zwierzęce zombie, które powstało z martwy, ale czy naprawdę żyło? Kornisz zapomniał o jednym. Zapomniał o neurobiologii. Zapomniał o ludzkim mózgu. A ten przecież dowodzi całym mechanizmem. I co z tego, że pompa pracuje, skoro tak zwany komputer pokładowy nie działa, umarł. Nie da się go jeszcze raz odświeżyć. Wszystko, co zostało, to tak naprawdę pień mózgu, więc same zwierzęce instynkty, które niby to kierują ciałem i sprawiają, że ktoś istnieje, ale czy żyje i jest taki sam? No nie. Przeciętnemu człowiekowi pewnie serce by pękło, a Kornisz uznał to za swój sukces. Wzywał do prasy i cieszył się, że udało się tego dokonać, a mózg traktował jak drobnostkę, którą naprawi się za chwilę. Prasa oszalała, poświęcała mu artykuły i nagłaśniała całą sprawę, ale naukowcy całkowicie się od niego odwrócili. Uniwersytet Kalifornijski dosadnie wyraził swoją opinię. Robert został sam, bez wsparcia asystentów, bez laboratorium, bez funduszy, ale ze swoim ogromnym ego i pewnością, że to, czego dokonał, jest czymś ogromnym i prawdziwym. No ale pieniądze są w tym wszystkim bardzo ważne. No i bez nich badanie nie pójdzie dalej. Na co padł przekorny Kornisz, który nomen omen miał wizerunek amanta, jeśli patrzy się na jego zdjęcia, ale zachował się bardziej jak przebiegły influencer z dzisiejszych czasów. Postanowił nakręcić film, w którym zagrał samego siebie. Film pojawił się w kinach w 1935 roku pod tytułem Life Returns, życie powraca. No ale czy był to dokument? No nie był. Była to jak najbardziej wersja filmu science fiction, w którym szalony naukowiec stara się wskrzesić zmarłych, dosłownie, i sprzeciwić systemowi, który go nie wspiera. No ale to była, na szczęście chyba, filmowa klapa. I tak Robert Kornisz pozostał sam ze swoją obsesją, aż do roku 1947, kiedy wojna się kończy, a świat się zmienia. Robert jest już starszy, bardziej zgorzkniały, niecierpliwy, ale tak samo uparty w tym temacie. Jednocześnie wie, że eksperymenty na zwierzętach to za mało, żeby udowodnić w całości swoje teorie. Ale skąd wziąć człowieka, który zgodzi się, by jego ciało zaraz po śmierci wskrzesić? No jest to dość trudne, ale ochotnik znajduje się sam. Zbawienie przychodzi z więzienia San Quentin. Dokładnie Kornisz dostaje list od jednego z więźniów. Nadawcą jest Thomas
Henry McNagle. I tutaj musimy mu oddać chwilę uwagi. Kim był McMoggle, nie był miłym gościem, któremu powinęła się noga i trafił za kratki. To był prawdziwy potwór w ludzkiej skórze. A to, co zrobił, naprawdę zasługiwało na najwyższy wymiar kary. Jest rok 1947, tuż po wojnie. Mundur żołnierza to ważny, niemal święty rekwizyt. Ludzie ufają wojskowym bezgranicznie. Są bohaterami, zwycięzcami. Wiecie, o co chodzi. McMoggle o tym wiedział. Był prawdziwym drapieżnikiem. Ukradł kufer od jakiegoś marynarza i wyciągnął z niego mundur US Navy. Ubrał go, wyjechał na polowanie. Jego ofiarą padła 15-letnia dziewczyna, Zora Chamberlain. Zaczepił ją zwyczajnie na ulicy. Uśmiechnięty w mundurze wzbudził jej zaufanie. Zaproponował jej pracę, opiekunki i to jeszcze z dobrym wynagrodzeniem. Powiedział, że ją podwiezie, a mundur naprawdę zadziałał. Dziewczyna wsiadła do samochodu i to była jej ostatnia podróż w życiu. Kiedy Zora zorientowała się, że nie jadą do żadnych dzieci, próbowała się bronić, a McMoggle chciał ją wykorzystać, ale stawiała duży opór, więc po prostu ją zabił. Ale czy to wystarczyło? No nie. Ciała pozbył się w okropny sposób. Wyrzucił je do rury kanalizacyjnej, a wszystko, co znaleziono później, to jedynie jej skarpetki. Kiedy go złapali, proces tak naprawdę był formalnością. Dowody były miażdżące. Ława przysięgłych nie miała żadnych wątpliwości, a świadczy o tym czas trwania narady, która była bardzo krótka. Trwała 38 minut. Wyrok śmierci w komorze gazowej. McMoggle siedzi więc w celi śmierci w San Quentin i wie, że jego dni są policzone i że za chwilę naprawdę zginie. Więc co ma do stracenia? No absolutnie nic. Więc pisze do Cornisha: skoro i tak mam zniknąć, to weź moje ciało. Może uda ci się coś z tym zrobić. I tak, szalony naukowiec i morderca współdziałają. Mają plan. Plan, który zakładał, McMoggle zostaje zamordowany, zabity właściwie. Według procedury w komorze gazowej siada na krześle, strażnik wrzuca pastylkę cyjanku do kwasu, powietrze unosi się gaz. Więzień bierze oddech i powoli umiera. W chwili, gdy lekarz potwierdza, że nie żyje, cała ekipa Cornisha wbiega do środka w maskach tlenowych i zabiera ciało, póki jeszcze dosłownie jest ciepłe, i przystępuje do procedury wskrzeszenia. Ale ciału trzeba podać antidotum, bo na tamtą chwilę miałaby w jego żyłach płynąć cyjanowodór, który po związaniu z krwią blokuje oddychanie komórkowe, więc potrzebny jest na to wszystko lek błękit metylowy, który zneutralizuje cyjanek, wyczyści krew, żeby mogła znowu przyjąć tlen. Ciało zostaje umocowane, rozhuśtane i obłożone poduszkami elektrycznymi. To wszystko miało trwać 90 minut, by z całą pewnością pacjent się obudził. Cornish widział i czuł dosłownie ten sukces. Wtedy do akcji wkroczyła najpotężniejsza przeszkoda, jaką można sobie wyobrazić: administracja i biurokracja. Władze więzienia San Quentin i Sąd Stanowy Kalifornii powiedzieli nie. Dlaczego? Zwyczajnie bali się zombie? Czy bali się, że McNagle wstanie i wszystkich wykiwa? No właśnie, bali się prawników, bo według prawa nie można kogoś zabić dwa razy. Więc morderca, który już swoją karę przyjął, mógłby faktycznie żyć po śmierci. A co to znaczy? No, jak precedens. Co prawda w przerażającej sprawie, ale musiałby być powtarzalny. Więc gdzie byłaby przeszkoda i który więzień zostałby naprawdę zabity? Pewnie żaden. Więc ryzyko jest wielkie.

nie przestaje działać. Przez lata dosłownie dobija się do innych więzień i pisze do władz Stanów o pozwolenie do Colorado i Arizony. Był jak ktoś, kto proponuje więźniom życie i próbuje je sprzedać. Tylko że nikt nie chce go kupić. Świat nauki ostatecznie go wyklucza. Został wariatem, doktorem Frankensteinem i człowiekiem, którego nikt nie traktuje poważnie. Następuje tutaj dość zabawny zwrot akcji, bo ten wykluczony naukowiec musiał się w pewien sposób przekwalifikować. Wrócił do domowego laboratorium, ale nie budował już swoich maszyn, a zajął się produkcją pasty do zębów. Ale nawet tutaj nie potrafił być zwyczajny. Jego pasta była niezwykła. Była naładowana witaminą D i fluorem, co w tamtych czasach było dość nowatorskie i sprzedawane przez niego pod marką Dr. Cornish Tooth Powder. Umiera nagle w marcu 1963 roku w wieku zaledwie 59 lat. Dzisiaj w encyklopedii i w skrócie biograficznym przeczytamy jedynie, że to amerykański biolog i fizjolog, jeden z najbardziej kontrowersyjnych i makabrycznych naukowców XX wieku, który w 1932 roku, mając zaledwie 29 lat, zaczął obsesyjnie zajmować się ideą wskrzeszania zmarłych. I w tej idei tak naprawdę pozostał coraz bardziej zgorzkniały i nieszczęśliwy, ale uparty do końca swojego życia. To był portret sprawcy. Ja nazywam się Paulina Kurek i dziękuję Wam, że byliście ze mną. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera.

0: Dobranocka.
1: Nieznane utwory znanych wykonawców.
2: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
1: Znani, nieznani.
2: W każdą niedzielę o 18:00.
1: Tylko w Radiu Afera.
3: Rytmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w Poznaniu na solidną dawkę rocka. Polski punkt słyszenia w każdą niedzielę od 16:00 w polskim eterze na 98.6.
4: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Uwaga, uwaga! Audycja archiwalna.
5: Przestał już jechała?
6: Tak. No, odjechała właśnie.
5: A co teraz pojedzie?
6: Teraz...
7: Soul Train!
8: Witam was wszystkich bardzo serdecznie. 2 minuty po godzinie 13:00. Zaczynamy z Soul Train. Ja nazywam się Jędrzej Wieloch. Jak zwykle dziś zaprezentuję wam funk, soul i tematy pokrewne. Zaczniemy od utworów, które wpisują się w piękną tradycję moich wykopalisk. Będzie to utwór artysty, którego pseudonim to Baba Sucks. On tak naprawdę nazywa się Charles Sucks i na przykład...

pewna wspólna cecha, czy może podobieństwo raczej z artystą, który teraz Rick Moll, to jest trębacz. Trębacz pochodzący z Holandii, trębacz, który, co ciekawe, na samym początku kształcił się w kierunku trąbki tej klasycznej na Haskim Konserwatorium, jednak ze sprawą kontaktu z jazzem, z jego żywiołowością i również jakimś tak zwanym masterclass, to są takie specjalne warsztaty dla muzyków, gdzie uczestniczą też no, wirtuozi, czy ważne, czy właśnie jacyś maestro, mistrzowie. Podobno taki masterclass z Wyntonem Marsalisem, amerykańskim trębaczem, już nie aż tak młodej daty, a jednak i tak cały czas ja gdzieś bym go zaszufladkował jako jeden z tych nowych trębaczy, to za sprawą tego Wyntona Marsalisa Rick Moll skręcił w kierunku muzyki popularnej i jazzowej. I zaprezentuję teraz jedną z jego jazzowych propozycji. Będzie to taki ukłon w kierunku wszystkich tych, którzy kochają jazz do windy, bo być może moglibyśmy tak to nazwać. Ja określę to jako jazz, który próbuje łączyć właśnie muzykę popularną z tymi elementami, które w jazzie kochamy, z tym wyrafinowaniem, muzykalnością. Jest to takie, nazwałbym to jako easy listening. Muzyka doskonała do tła, więc z tego powodu ta złośliwość skierowana w kierunku mnie samego, to znaczy jazz do windy. Mam nadzieję, że jeśli jesteście w windzie, będzie wam się jechać tą windą dużo przyjemniej. Jeśli chillujecie, niech też chilluje wam się lepiej. Full Moon, Rick Moll.

był utwór Full Moon, utwór trębacza pochodzącego z Holandii, który nazywa się Rick Moll. I ja ten utwór puściłem, żeby zrobić swego rodzaju intro do utworu, który moją uwagę mocno do tego Ricka Molla przyciągnął. Ten utwór ma tytuł Dangerous i kurczę, nie byłem w stanie znaleźć informacji, kto występuje w tym utworze, dlatego że nie tylko Rick Moll i jego band. Tam pojawi się również pojawią się partie wokalne, pojawią się refreny w wykonaniu pięknego żeńskiego wokalu oraz również partie hip-hopowe, więc w zasadzie będziemy mieli tutaj do czynienia z niezwykle przyjemnym blendem. Z jednej strony właśnie to jazzowe podejście, jazzowy sznyt, kupa hip-hopu i trochę soulu i R&B z lat 90. Słychać tam te inspiracje pewną nostalgią, tak jak mocno, myślę, można zaobserwować wokół nas. Lata 90. wracają do łask i chyba to też jest trop, w obliczu którego patrzyłbym na utwór Dangerous, który właśnie teraz w audycji Soul Train.

Rick Moll, Youth for Dangerous. I skoro jesteśmy w Europie, bo Rick Moll to przedstawiciel holenderskich muzyków, to skoczmy kawałek dalej. Niedaleko przecież znajduje się Republika Francuska i właśnie z tej Republiki Francuskiej przedstawicielka teraz. Pewną konstatację wprowadza mnie to, jak czytać jej pseudonim. Czytając to po angielsku, to by było Holly Brune, ale jest problem w tym, że pierwsza część Holy, to znaczy święty, przymiotnik i też rzeczownik, tak druga część tego pseudonimu to po francusku brązowy czy brunetka. Musiałem sobie to sprawdzić i próbowałem też się nauczyć, jak to się czyta, chyba Brune, więc to by było chyba pół na pół, Holly Brune, i tak myślę, że moglibyśmy przy tym pozostać. Za tym pseudonimem kryje się francuska wokalistka, która doskonale umie złapać sznyt lat 80. Tak jak mówiliśmy o nostalgii, to teraz w tej nostalgii robimy jeszcze skok do tyłu. Ta nostalgia na lata 80. myślę od jakiegoś czasu nam towarzyszy. Ją niezwykle dobrze udało się Holly Brune złapać w utworze Catching Feelings, który właśnie teraz w Radio Afera.

To jest Holly Brunet, czyli francuska wokalistka. Za tym pseudonimiem kryje się Laura Chaudet. I my pozostajemy przy jej muzyce. Zanim kolejny utwór, to może spróbuję trochę tę nostalgię zdekonstruować. Otóż co tworzy klimat tych utworów? Po pierwsze, myślę, że w tym wokalu słychać nałożenie efektów takich tworzących echo, reverb. I w zasadzie te wokale są zepchnięte trochę na drugi plan. To też jest coś, co myślę charakteryzowało przede wszystkim końcówkę lat 80., a na pewno lata 90., ich początek z całym ruchem neo soulu czy AC jazzu, gdzie zdarzało się, że te wokale faktycznie stawały na równi raczej z instrumentami niż były postawione na pierwszym planie. Tutaj te miksy, one są zrobione tak, że w zasadzie na ten wokal jest mnóstwo miejsca. Nie ma zbyt wielu instrumentów w tych pasmach, w których słyszany jest jej głos. Melodię prowadzi syntezator brzmiący dużo bardziej basowo. Do tego gdzieś pojawiają się takie delikatne w tle dźwięki syntezatora, te, jak ja to lubię określać, kosmiczne syntezatory. Przełom lat 70. 80. to była niezwykła popularność właśnie tych brzmień i przez pewnego rodzaju taką estetyczność, prostotę tej formy, te wokale Holly Brunet nigdzie nie znikają. Wręcz w zasadzie razem z tymi pogłosami tworzą swego rodzaju głębie, tworzą niezwykle spójną całość też z jej takim scenicznym wyglądem. Mam tu na myśli wszystkie jej zdjęcia, czy to jak też wygląda na okładkach, jest ubrana właśnie w takie atłasowe, miękkie, spływające tkaniny i z tym właśnie materiałem skojarzyłbym jej muzykę. Teraz czas na tytułowy utwór dla jej epki, dla jej krótkiej płyty, wydanej w 2022 roku. Tytuł tej epki i utworu, który teraz, to Joyride.

Holly Brune i utwór Joyride, czyli tytułowy utwór dla jej epki. Ja odsyłam was do tego wydawnictwa, jest niezwykle przyjemny. Tylko jeden z utworów jest w języku francuskim, niestety. Ja wybrałem je w kluczu tego, jak mi się najbardziej podobały. A teraz przejdziemy do kolejnej mojej propozycji. Teraz będzie w dzisiejszym programie pewien taki moduł. Ten moduł zarezerwuję dla producentów. Producentów, którzy wywodzą się często z rejonów muzyki elektronicznej i często też chwytają się już w momencie, gdy mają możliwości, za tworzenie rzeczy trochę bardziej wyrafinowanych we współpracy z muzykami, wokalistami, i nie inaczej jest w przypadku projektu Division. Projektu niezwykle interesującego, stworzonego przez dwóch artystów. Pierwszym z nich jest Christian Taylor, który posługuje się pseudonimem Con. I on przez wiele lat był związany ze sceną muzyki elektronicznej, ze sceną muzyki house'owej, i zajmował się generalnie DJ-ką. Połączył on swoje siły wraz z Benem Westbatchem, który jest wokalistą. Wokalistą przede wszystkim obracającym się w klimatach soulowych, lecz nie tylko. Tych dwóch panów stworzyło duet, który nazywa się Division, i mają na swoim koncie jeden album, który po prostu też nazywa się Division. Album interesujący o tyle, że ma niesamowicie długą listę też ciekawych gości. I właśnie w tym kluczu wybrałem utwór, który teraz, utwór o tytule Wasting. Utwór dość taki nieuczesany, trochę połamany, mający w sobie pewien taki niepokój muzyczny. Niepokój, który to może nie popisze się zbyt takim dokładnym opisem, czy zbyt wyrafinowanym. Niepokój rodem z muzyki jazzowej, i też usłyszymy jazzowego gościa, jakim jest Roy Ayers, czyli legendarny wibrafonista, niezwykle mocno związany z sceną tak zwanego soul jazzu, z całą muzyką lat 70. Ten Roy Ayers aktywny jest cały czas bierze udział w projektach dużo młodszych artystów, nie inaczej było w przypadku duetu Division. Usłyszymy jego wibrafon pod koniec tego utworu oraz takie wstawki mówione, więc tu nie ma mowy o tym, żeby to było po prostu zasamplowane z przepastnego dorobku Roya Ayersa. Nic z tego. Tu mamy do czynienia z ich kolaboracją. Division, Wasting i Roy Ayers.

0: You gotta believe. Gotta believe in yourself. Yeah.
1: The Vision, utwór Wasting z gościnnym udziałem Roya Ayersa. To on na samo zakończenie tego utworu mówi o tym, że musisz uwierzyć w siebie. Cały ten utwór, jego tekst zachęcał do tego, żeby nie tracić cennego czasu w życiu. I słuchajcie, otworzyłem sobie listę kolaboracji Roya Ayersa. Ona jest przepastna i znalazłem informację. Przyznam się, że wcześniej o tym nie wiedziałem, że w marcu tego roku niestety Roy Ayers zmarł, więc tym bardziej cieszę się, że może poświęcę mu jeszcze chwilę czasu tej mojej opowieści. Ja Roya Ayersa kojarzę głównie właśnie z, w pierwszej kolejności, kojarzę go głównie z tych gościnnych występów. Otóż on funkcjonował jako swego rodzaju mentor dla wielu młodych artystów, dla też różnych gatunków muzycznych, bo był obecny na płytach hip-hopowych, był obecny na płytach R&B. Wypełniał rolę tego swoistego mentora muzycznego. On sam też, jego dyskografia zawierała bardzo dużo takich treści, będących często może w pewnej kontrze do tego narzekania, czy do niepokojów społecznych czasów, gdy była wydawana. Zawsze pełna jakiegoś optymizmu, afirmacji do świata, deklarowanej miłości. Zawsze wręcz hipisowska i tym ciekawszą, myślę, postacią Roy Ayers był. Z tych nazwisk wymienię na przykład Tribe Called, czyli undergroundowy hip-hop z Nowego Jorku. Parę razy słyszałem go na albumach Alicia Keys. Mamy Jerry DeJamaya, czyli też klasyczna scena, lata 90. Nowy Jork. Rick James, czyli lata 80. Mary J. Blige, R&B lat 90. Ona współpracowała w pewnym momencie z Nasem, czy nawet była z nim w związku, pamiętam, czyli też z reprezentantem tego nowojorskiego rapu. Tyler, the Creator, z tych nowych artystów o nieszablonowym stylu i podejściu. Lista jest olbrzymia. Oczywiście Erykah Badu i Neo Soul lat 90. Tam gdzieś pojawiła się jeszcze na tej liście Jill Scott, więc Roy Ayers, myślę, że za sprawą właśnie tych kooperacji, tych występów, nigdy zapomniany nie będzie i to był też pierwszorzędny powód, dla którego wybrałem utwór o tytule Wasting, duetu The Vision. Kolejny utwór, który wybrałem, zabrzmi już trochę inaczej, za sprawą również innych gości. Otóż z jednej strony odda hołd klasycznej muzyce funkowej. My dzisiaj takim klasycznym funkiem zaczęliśmy tę audycję. Z drugiej strony będzie miał pewien twist. Twist zapewniony przez producenta, który jest głównym motorem muzycznym tej produkcji. Producenta tworzącego duet The Vision o pseudonimie Con. Otóż usłyszymy trochę house'u, trochę muzyki właśnie takiej w sam raz na parkiet muzyczny. W utworze tym gościnnie wystąpił taki zespół wokalny, trio z Detroit, który nazywa się James Brown. I oczywiście chodzi o to, żebyśmy skojarzyli to z Jamesem Brownem, więc cały czas gdzieś krążymy wokół muzyki funkowej. Ten James Brown polecam wam w kooperacji z Ampem Fiddlerem oraz zespołem Jim Sessions, chyba, jeśli dobrze pamiętam. Wracając, dziewczyny z Detroit razem z elektroniką, która właśnie tam w Detroit w tych latach 80. zaczęła być popularna i oczywiście z dużą ilością soulowego sznytu. To jest utwór Down, duet to The Vision. What you say? It's time to get down. Come on. What you say?

To był utwór Down zespołu duetu Division, stworzonego przez producenta o pseudonimie Con i wokalisty Bena Westbecha, którego chyba w tym utworze nawet nie usłyszeliśmy, bo pierwsze skrzypce zagrały James Brown, czyli wokalne trio prosto z Detroit. Detroit, o którym też, jak wspomniałem, było miejscem urodzin współczesnej muzyki elektronicznej i ja trochę przy tej elektronice zostanę, bo teraz czas na kolejną propozycję duetu Division. Propozycję, która nie wiem z jakiego powodu, nie umiem tego zwerbalizować, przypomina mi tą brytyjską elektronikę, ten brytyjski house lat 90. właśnie, w którym często były samplowane wokale soulowe, wokale funkowe. Tu mam na myśli między innymi artystów takich jak Fatboy Slim i chyba tego jedynego teraz wymienię w kontekście tych moich skojarzeń, bo utwór, który teraz Remember, będzie, myślę, mocno nawiązywał do jakiejś takiej właśnie estetyki, trochę może pomieszanej z trip-hopem, może trochę liźniętej tym brytyjskim acid jazzem. I to wszystko będzie się wokół tej Wielkiej Brytanii kręciło, bo w tych latach 90. tam niezwykle dużo ciekawych muzycznie rzeczy wydarzyć się wydarzyły. Brytyjska jest również wokalistka, która gościnnie wystąpi w tym utworze. Jest to Andrea Triana, wokalistka, która na dzień dzisiejszy, myślę, idzie właśnie w kierunku bardziej elektroniki. W swoim repertuarze ma albumów parę, z tego co widziałem, ostatnio też występowała z zespołem Jungle, więc tych połączeń elektroniki z muzyką soul trzyma się dość blisko i też chyba to jest powód, dla którego utwór, który teraz, Remember, wyszedł tak ładnie. Division, czyli duet, którego teraz słuchamy, z utworem Remember, z gościnnie Andreą Trianą.

0: our song. Now, when I am really ready.
1: The Vision, Youthful Remember, gdzie gościnnie pojawia się na wokalu Andrea Triana. Myślę, że chyba najbardziej celnym skojarzeniem, przynajmniej jeśli chodzi o początek tego utworu, był jednak ten trip-hop. Pamiętam, że tam te partie smyczkowe były wykorzystywane dosyć mocno i jeden z hymnów trip-hopowych, teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jak się nazywał. Pamiętam, że tam była z nim związana taka historia, że producent właśnie z zespołu The Prodigy staje się... sprzedał na chwilę swój samochód, żeby nagrać smyczki, żeby wynająć po prostu kwartet smyczkowy. No, ale to taka ciekawostka, którą muszę zostawić na rzecz artysty, którego jeszcze dzisiaj w audycji chciałem zmieścić. Artysty, który też jest producentem muzycznym wywodzącym się z muzyki elektronicznej, z tego środowiska hip-hopowego, który jednak, no muszę przyznać, przeszedł sam siebie. I mówię to dlatego, że jego ostatnie dziecko, płyta Chasing the Sun, no to jest taka płyta, do której wracałem przez pewien czas bardzo, bardzo chętnie. Niezwykle zróżnicowana, niezwykle ciekawa. W porównaniu do wcześniejszych albumów jest, no, jeśli chodzi o aranżację, taką muzykalność, dużo, dużo lepsza. Te wcześniejsze albumy artysty, jakim jest Sola Rosa, to jest po prostu przyjemna elektronika. Tu już mamy do czynienia z czymś naprawdę takim, smacznym. Sola Rosa to jest tak naprawdę Andrew Sprague, producent mieszkający w Nowej Zelandii. I posłuchamy na otwarcie utworu, który nazywa się For the Mighty Dollar. Ten utwór, zorientowałem się dzisiaj, ma teledysk, który mocno wam polecam, bo on powstał w momencie, kiedy wybuchła pandemia i w zasadzie ten teledysk pokazuje dwie rzeczywistości. Pierwsza rzeczywistość to Oakland, które jest zupełnie puste. Te ulice, na tych ulicach nie ma nikogo. Są ujęcia pokazujące pociągi puste, tramwaje, ulice, te centra handlowe, gdzie nie ma żywej duszy. To jest obraz tym ciekawszy, że myślę, że już dawno zapomnieliśmy o tych trudnych dla nas wszystkich czasach. W tym teledysku jest to później skontrastowane z momentem, kiedy ludzie wychodzą na ulicę, mogą się cieszyć siedzeniem po prostu w parku, graniem w piłkę. I to wszystko jest w tych pięknych, zaklęte w pięknych ujęciach prezentujących Oakland. Ale zostawmy teledysk. For the Mighty Dollar, utwór mający w sobie cechę pewnego takiego patetyzmu, takiej epickości ze sprawą dogranych tutaj instrumentów dętych. Sam utwór też wpisuje się w taki nurt w ramach muzyki soulowej, pewnej krytyki rzeczywistości wokół. I jest to krytyka pewnego takiego naszego społecznego zagubienia, że w pewnym momencie ten tytułowy dolar staje się tym celem, jednocześnie wartością nadrzędną. W refrenie usłyszymy, że dla niektórych dolar, dla innych funt brytyjski, dla innych pewnie złotówka lub euro. Jest to taki hymn, który w szczególności w okolicznościach tej pandemii wybrzmiewa właśnie z potężną mocą, żeby zrewidować, jakie rzeczy są dla nas najważniejsze. Słucham tego utworu już któryś raz, za każdym razem z dużą przyjemnością, więc tym lepiej, że mogę wam też go zaprezentować. For the Mighty Dollar to utwór producenta Soli Rosy, gdzie gościnnie na wokalu Kevin Mark Trail, a na refrenach Charlene Hector.

Sol Rosa, For the Mighty Dollar, Kevin Martrail i Charlene Hector to są wokaliści, którzy w tym utworze wzięli udział. Mówiłem o nim, że on absolutnie przekroczył oczekiwania. No, myślę, że jest to uzasadnione w kontekście, tak jak już opowiadałem, tego, że wcześniej tworzył muzykę elektroniczną i wielu z tych DJ-ów, z tych producentów elektroniki udało im się zrobić pewien zwrot w kierunku tej muzyki. Uważam, dużo trudniejszej muzyki organicznej, muzyki, którą trzeba tworzyć z innymi artystami, aranżować, pisać, szukać wykonawców, mieć różne pomysły brzmieniowe. To jest, myślę, taki interesujący rozwój tych artystów. Rozwój, myślę, niezwykle trudny. Część z nich nie ma formalnego wykształcenia muzycznego. Nie wiem, jak jest w przypadku Soli Rosy. No, na pewno to, co zaprezentował na swoim albumie o tytule Chasing the Sun z roku 2020, totalnie, myślę, nie zdradza jego przeszłości. To jest wydawnictwo w całości niezwykle smaczne, dobre, również różnorodne. I niech tą różnorodność udowodni utwór, który teraz, You Don't Know. Co lubię w tym utworze? Otóż z jednej strony mamy bardzo przyjemnie brzmiącą, taką bardzo melodyjną gitarę na jakimś efekcie. Ona w zasadzie w tej części rytmicznej utworu, no, cały czas gdzieś będzie pobrzmiewała. Strasznie mi się to brzmienie podoba, a do tego mamy cały zespół dęciaków. Dęciaków też, tu przyznam, od strony produkcyjnej, myślę, że zrealizowanych fenomenalnie. To

0: Ja nazywam się Jędrzej Wieloch. Słyszymy się już za tydzień, a wy zostańcie z nami, bo już za chwilę Kanada pachnąca muzyką. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.
1: Co to był za tramwaj, co odjechał?
2: To był...
3: Soul Tram!
4: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Autopromocja.
5: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
6: Jezu, gdzie jestem?
7: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00.

0: czytasz i wiesz. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
1: Sisters in Jazz w polskim wydaniu w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Zapraszamy na koncert polskiej wibrafonistki i kompozytorki Izabeli Effenberg z zespołem. Przyjdź na Jazz Zamek w niedzielę 24 maja na godzinę 19. Bilety www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera, studenckie radio polityczne.

Zespół The Brooks, piosenka zatytułowana Last Chance. Piosenka, która no, obchodzi w tym roku dekadę, można powiedzieć, od chwili wydania, ponieważ ukazała się w roku 2016 na płycie Pain and Bliss zespołu The Brooks, właśnie zespołu z Montrealu. Do śpiewania frankofońskiego będziemy jeszcze dzisiaj wracać. Oni akurat po frankofońsku nas nie uraczyli, ale to jeszcze dzisiaj będzie. No a wracając do wątku tego, o czym dzisiaj mówimy, no ciągniemy, mówiąc kolokwialnie, ten wątek filmu We Want The Funk, którego nie mogliśmy wcześniej jakoś w tej audycji eksplorować, dlatego że przeznaczyliśmy ostatnie audycje na zupełnie inne rzeczy, nie mniej ważne. Natomiast teraz ta inspiracja, którą wyniosłem ja, jak widać, jak słychać w aferze, nie tylko ja, z tego filmu gdzieś te audycje dzisiaj nam ukierunkowuje w kierunku funku właśnie. To chyba jest oczywiste po tym, co słyszeliście i po tym, co powiedziałem. We Want The Funk. O czym innym możemy dzisiaj mówić? Co innego możemy dzisiaj grać? Sięgamy do czasów, których ten film bezpośrednio dotyczy, ale czasów, ale innego miejsca. To są ten sam czas i inne miejsce, bo mówimy o latach 70., ale w Kanadzie tam funk też wtedy był.

Zespół The Sidewinders, tak nazywają się artyści, tak nazywa się zespół, którego piosenkę zatytułowaną Like Your Stuff przed chwilą usłyszeliście. Mam nadzieję, że wam ten staw się też podobał. Piosenka, która pochodzi, czy wydana została w 1977 roku przez zespół, który no, uchodzi za legendarny, kultowy, używając znów tego wyświechtanego pojęcia, zespół, który no, nagrał zaledwie jeden album, który w dodatku w niewielu egzemplarzach się pojawił na rynku i w pewnym momencie no, był bardzo poszukiwany, dopóki nie został wznowiony, a muzyka nie pojawiła się w pewnym już momencie na różnego rodzaju platformach streamingowych, muzyka zespołu The Sidewinders, ale faktem jest, że no, otacza legenda nagranie tego albumu, sam ten album, sam zespół, który no właśnie, tym jednym albumem zatytułowanym roboczo Flathead Hustlin' zdołał zawojować serca Kanadyjczyków i nie tylko ich. Zabawna jest jedna rzecz, to znaczy to, że ci muzycy spotkali się i tworzyli w miejscu pozornie i czasie też najmniej takim kojarzonym, można powiedzieć, na pierwszy rzut oka z muzyką funkową, ponieważ ci panowie pochodzą z Halifax, z Nowej Szkocji i ponoć ten album nagrywali zimą. Jak sami twierdzą, w nieogrzanym studiu się spotkali, żeby ten swój album jeden, jedyny nagrać. No, warunki do nagrywania muzyki funk, przyznacie, no takie specyficzne. O, takiego słowa tutaj użyjmy. Tak jak powiedziałem, siedmiosobowy zespół z Halifax, z Nowej Szkocji. Mówiłem, że płyta Flathead Hustlin' była zatytułowana. Teraz zatem tytułowy utwór z tej właśnie płyty w wykonaniu zespołu The Sidewinders.

Leadfoot Hustling, tak jest zatytułowana piosenka zespołu The Sidewinders, która przed chwilą właśnie wybrzmiała. Przypominam, że słuchacie Kanady pachnącej muzyką i ta muzyka funkowa, którą przed chwilą słyszeliście, też jest z Kanady, jest z Halifax. Dzisiaj audycja, która no właśnie jest inspirowana filmem We Want The Funk, filmem, który w ramach Millennium Dogs Against Gravity można było zobaczyć w Poznaniu swego czasu, pewnie jeszcze online można to zrobić. Natomiast my no idziemy trochę, można powiedzieć, śladem tych muzyków, ale nie do końca dokładnie tych samych muzyków wam prezentujemy. Chociaż kiedy czyta się no takie porównania, podsumowania, jakieś recenzje, czy nawet wypowiedzi samych muzyków, o których dzisiaj wam gram, to słychać tam inspiracje dokładnie tymi samymi osobami. Te same nazwiska padają, te same nazwy zespołów, które w tym filmie się pojawiły. Ale Kanadyjczyków tam zbytnio sobie nie przypominam, chociaż pewien kanadyjski wątek można by wyprowadzić. O tym za chwilę. Na razie przechodzimy, czy pozostajemy w sumie, jeśli chodzi o miejsce, bo geografia jest ta sama. Teraz z kolei zmieniając miejsce, zmieniamy czas. Bo jesteśmy cały czas w Halifax, ale zaglądamy do spadkobierców, można powiedzieć w jakiś sposób szeroko to ujmując, zespołu The Sidewinders, do zespołu, który taki podobny, a taki inny, można by powiedzieć. Dlaczego? O tym za chwilę. Roxy and the Underground Soul Sound teraz przed nami.

Roxy and the Underground Soul Sound. Dawniej chyba Roxy and the Underground po prostu. W pewnym momencie ta nazwa się rozwinęła. Piosenka zatytułowana Mistakes, piosenka, która pochodzi sprzed dosyć długiego już czasu, bo zespół działa od 2013 roku. Płyta, na której ten kawałek się znalazł, została wydana w czerwcu 2015 roku, a więc 11 lat jej stuknie już za chwilkę. Don't You Know była zatytułowana. Powiedziałem, że zespół tak podobny, a tak inny od tego, co słyszeliście przed chwilą, czyli od zespołu The Sidewinder. O co chodzi? Po pierwsze, powiedziałem, że miejsce to samo, a więc Halifax, ale to są muzycy, grający współcześnie. Oni grają do dzisiaj, co udowodnię wam za chwilę, prezentując ich najnowsze dokonanie, ale to, co też, na co można zwrócić uwagę, choć to w żaden sposób istotne dla muzyki nie jest, to, że o ile zespół zespół The Sidewinders to byli muzycy wyłącznie czarni, o tyle zespół Roxy and the Underground to muzycy biali, którzy tę czarną muzykę wzięli i zaczęli, tworzyć, w tym gatunku po prostu tworzyć. Zespół z Halifax, jak to się rzekło, zespół współczesny, zespół, który wydał ostatnie swoje muzyczne dokonanie 11 lipca 2025 roku. Wobec płyty w tym akurat dniu wydanej obojętnie przejść nie można, nawet jeśli powiedziałbym, że gdybym miał wybierać między tę piosenką, która za chwilę zabrzmi, a tę, którą przed chwilą wam zaprezentowałem, to chyba wolę tę wcześniejszą. Ale posłuchajmy, jak brzmi zespół Roxy and the Underground w roku 2025, piosenka zatytułowana Daylight.

Daylight śpiewał zespół Roxy and the Underground Soul Sound. No właśnie, w Poznaniu troszkę nam niebo pociemniało, gdzieś tak w powietrzu chyba deszcz wisi, ale wciąż nie nadchodzi. No oby was nie złapał, a tymczasem my cały czas jesteśmy w klimacie kanadyjskiej muzyki, która no w jakiś sposób jest muzyką funkową, czy jest funkiem inspirowana. Teraz muzyka, która no właśnie, będzie jakoś z funkiem połączona. Czy można tu mówić o inspiracjach? Pewnie tak. Raczej takiej może w sumie bardziej współzależności, czy współczesności też pojawienia się pewnego rodzaju stylów i ich mieszania, dlatego że teraz pojawi się inny wątek, który notabene też pojawił się w filmie We Want the Funk, który dzisiaj jest dla nas taką inspiracją do tworzenia Kanady pachnącej muzyką w rytmach funkowych. Otóż w tym filmie w pewnym momencie pojawia się postać Feli Kutiego i temat muzyki Afrobeat. I my teraz do tego właśnie też gatunku sięgniemy, oczywiście w wydaniu kanadyjskim, bo jakżeby inaczej, a takim można powiedzieć czołowym zespołem z tego akurat sortu, można powiedzieć, z tego gatunku, gdyby ich rzeczywiście do tego jednego gatunku jakoś tam szufladkować. Przedstawicielem jego byłby w Kanadzie zespół Papa Groove. Zespół, który, no właśnie, wprowadzi nam za chwilę wątek frankofoński, ale na razie ze swoją piosenką anglojęzyczną All of Us, Papa Groove teraz przed nami.

Follow Us i piosenka z albumu z 2017 roku, z października. The Hunt, tak był zatytułowany ten album i piosenka, która ten album właśnie promowała. Powiedziałem, że będziemy jeszcze iść w kierunku frankofonii dzisiaj. No i właśnie, Papa Groove ma nam ten frankofoński wątek wprowadzić i za chwilę to uczynią z bardziej może bliskim afrobeatowi jeszcze kawałkiem niż to, co przed chwilą słyszeliście. Ten utwór kolejny zatytułowany jest Kisse.

To jest Papa Groove i piosenka zatytułowana Kisse. No co prawda te dwa słowa po francusku tworzyły no prawie że całość tego, jeśli tych słów, które w tej piosence się pojawiały. No ale jednak do kategorii frankofonów oni wpadają w tym momencie. Papa Groove, czyli zespół, który no, wywodzi się z Montrealu, bo znów tam muzycznie dzisiaj byliśmy. Jakoś tak się złożyło notabene, że szukając dzisiaj funku w Kanadzie, szukaliśmy go w Nowej Szkocji, szukaliśmy go w Montrealu, nie szukaliśmy go w Toronto, które w sumie uchodzi za jedno, no, pod każdym względem w sumie ważne muzycznie miasto w Kanadzie, ale również, jeśli chodzi o muzykę funkową, to miasto, które sporo, któremu kanadyjska muzyka, zwłaszcza funkowa, wiele zawdzięcza, o tak można by powiedzieć. Dość wspomnieć, że George Clinton swego czasu sprowadził się w latach 70. na kilka lat razem z Parliament Funkadelic właśnie do Toronto, tam grali, tam nagrywali nawet, więc no, gdyby gdzieś tam dwa słowa o Kanadzie się pojawiły w tych wszystkich wywodach o tym, gdzie znajduje się amerykańska stolica funku, które to wywody w filmie We Want the Funk się pojawiły, no to pewnie byłoby miło, ale się nie pojawiły, w związku z tym pojawiają się tutaj w Radio Afera w audycji Kanada Pachnąca Muzyką, ale padają w chwili, w której na chwilę zawieszamy wątek funkowy, ponieważ na chwilę przejdziemy do rzeczy innej. Funk się jeszcze dzisiaj pojawi i to w takiej, powiedziałbym, jednorazowej sporej porcji. Wrócimy do czegoś, co już dzisiaj prezentowaliśmy, no koronując niejako to dzieło inspiracji filmem We Want the Funk, ale na razie temat 26 maja, a mianowicie temat Dnia Matki, no bo to jest właśnie ten dzień, to święto, które w tym dniu przypada. Pomyślałem sobie, że gdzieś tam do tego tematycznie też dzisiaj sięgniemy i taką muzyczną ilustracją, czy piosenką z najlepszymi życzeniami, tutaj wygrywaną dzisiaj w audycji Kanada Pachnąca Muzyką, będzie piosenka Kingo Hala and Dan Only, piosenka zatytułowana Praises to the Mother.

Powiedziałem, że zawieszamy na chwilę funkowe dźwięki. Rzeczywiście Catherine Calder, to co przed chwilą wybrzmiało If You Only Knew, to było zdecydowane odejście od tego, co muzycznie dzisiaj wam prezentujemy w Kanadzie pachnącej muzyką. Wcześniej Kinga Hola and Then Only, Praises to the Mother. To był utwór, który, no właśnie, ten wątek Dnia Matki nam wprowadził i utwór, który jest jedyną chyba prawdziwą nowością w dzisiejszej audycji tak naprawdę, bo sporo graliśmy rzeczy dawniejszych. Kinga Hola to jest, czy ta płyta, z której graliśmy, płyta This World Is Not Our Home, Kinga Hola i Dana Only. To jest płyta z marca 2026 roku. Płyta Are You My Mother, Catherine Calder, a więc no, wpisująca się w ten powyższy wątek, z której zagraliśmy, to jest rok 2010, czyli z kolei jedna ze starszych rzeczy, które dzisiaj się pojawiły poza The Sidewinders, to chyba najstarsza. No ale wciąż mam wrażenie dobre wrażenie robiąca, na mnie przynajmniej nieustannie Catherine Calder takie robi. Powiedziałem, że będziemy muzycznie podsumowywać dzisiejszą audycję utworem, który będzie znowu graniem funkowym, graniem kanadyjskim funkowym, ale z nawiązaniami do tego, co działo się w filmie Beyond the Funk, do którego dzisiaj tak często nawiązuję. Tam jednym z głównych bohaterów jest zespół Sly and the Family Stone i piosenkę tego właśnie zespołu w wykonaniu zespołu The Brooks na koniec wam dzisiaj zaprezentuję. If You Want Me to Stay. To jest no długo rozwijająca się kompozycja, która dziś audycję zakończy w wykonaniu The Brooks. Właśnie notabene mówiąc o nowościach, to jest ostatnie dokonanie zespołu The Brooks, to jest sierpień 2025 roku, więc roku jeszcze ten kawałek nie ma. Z tym was na dzisiaj zostawiam, tym tę dzisiejszą funkową Kanadę pachnącą muzyką kończę. Ja nazywam się Marcin Bzdawka, a my słyszymy się znowu za tydzień.

0: aktywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera. Każdą niedzielę o godzinie 14. Kanada pachnąca muzyką.
1: Autopromocja.
2: Wieczornik w Radiu Afera.
3: W niedzielę po godzinie 20.

utworem, który chciałabym wam zagrać, bo on trochę będzie się wiązał z kolejnym, który dla was przygotowałam. To utwór Solitude, dłuższy niż The Little Brown Book i w ogóle młodszy, bo Solitude pojawił się na płycie Masterpieces by Ellington z 1951. Solitude jest utworem młodszym od The Little Brown Book. Pojawia się na Masterpieces by Ellington w 1951 roku, ale sam utwór został skomponowany w 1934. Bardzo piękny, piękna ballada.

zaraz po tym, jak wybrzmiał Duke Ellington i jego Solitude, czyli samotność, chciałabym wam zaprezentować utwór, który nagrała Billie Holiday w 1952 roku i to jest właśnie ta popularna z tekstem piosenka In My Solitude.

Następna artystka jazzowa, Sara Vaughan, inaczej Sassy, taka trochę bezczelna, odważna Sassy. Sara Vaughan nagrywa In Sentimental Mood. To jest kompozycja też Ellingtona i umieszcza ją na płycie After Hours z 1961 roku. To pierwszy raz, kiedy Sara Vaughan jest w Czarnej Niedzieli i bardzo mnie to cieszy. Dodam tylko, że After Hours to był pierwszy album Vaughan, na którym akompaniował jej tylko kontrabas i gitara. In Sentimental Mood.

prawie od razu po Duke'u, którego wykonywa Duke'u Ellingtonie, którego wykonuje Sarah Vaughan. Przechodzimy do klasyki i klasyka właściwie jazzowego Summertime.

W dzisiejszej jazzowej czarnej niedzieli, w czarnym jazzie, który nam sobie płynie przez to niedzielne popołudnie, nie może zabraknąć Milesa Davisa i jego Kind of Blue. Według niektórych najważniejszy, najwspanialszy album jazzowy, jaki kiedykolwiek nagrano. Arcydzieło. I chciałabym, żebyśmy posłuchali dwóch utworów z Kind of Blue. Pierwszy to będzie 9-minutowy So What? I powiem wam tylko, że mamy do czynienia z muzyką, którą nagrano w 59 roku. Bardzo, bardzo dawno temu. Przed wami So What? Miles Davis, 59.

Kind of Blue, album przełomowy, wyjątkowy album Milesa Davisa, prowadził sextet w składzie saksofoniści John Coltrane i Julian Cannonball Adderley, pianista Bill Evans, basista Paul Chambers i perkusista Jimmy Cobb.

zgodnie z tym, jaki był Miles Davis, a przynajmniej taka o nim krąży legenda, nie wymagał prawie żadnych prób do nagrywania tego albumu, a muzycy mieli dosyć niewielkie pojęcie, co mieli nagrywać. Jak pisał w notatkach Bill Evans, Miles Davis dawał zespołowi jedynie szkice gam i linii melodycznych, do których mieli improwizować. A gdy muzycy już byli zebrani na miejscu, Davis udzielał im krótkich instrukcji do każdego utworu, a następnie zabrał się na nagrywanie właśnie w studiu. Mimo, że było dużo improwizacji rzeczywiście podczas nagrywania tego albumu i rezultaty są naprawdę imponujące, no bo mamy do czynienia z arcydziełem, na pewno jest nieprawdziwą ta legenda, że niby Kind of Blue został nagrany za jednym razem. To jest niemożliwe, tak się nie wydarzyło. A przed nami kolejny utwór z tego albumu, Blue in Green. No właśnie, czy smutek w zieleni, czy błękit w zieleni? Nie wiem, jak to do końca przetłumaczyć, ale to jest utwór, który po czterech próbach nieudanych, spowodowanych przez basistę Paula Chambersa, nagrano za piątym razem. I jest to jedyny utwór, w którym nie ma saksofonisty. Właśnie sprawdzam to jeszcze, ale chyba tak. W Blue in Green mamy taką przeplatankę. Najpierw jest Davis, potem Evans. Davis trąbka, Evans piano. Potem saksofonista tenorowy John Coltrane, a potem znów Evans i znowu Davis. Mamy taką intensywnie leniwą, wyciszoną grę Davisa, która składa się z bardzo długo trzymanych nut, a Evans z kolei wykazuje mocne panowanie nad barwą i brzmieniem w swojej grze. Słychać tutaj taką wczesną miłość Coltrane'a do lekkiego i zwiewnego brzmienia Lestera Younga. I odpowiednio tę miłość tutaj wykorzystuje. Podczas nagrywania producent Irene Townsend komentował piękne, piękne. I tak właśnie mamy Blue in Green.

na koniec dzisiejszej czarnej chciałabym, żeby wybrzmiał taki nieoczywisty utwór mojego ukochanego, no, bardzo białego zespołu Morphine, ale oddaję on hołd Milesowi Davisowi w króciutkim, prawie dwuminutowym utworze Miles Davis Funeral. Bardzo dziękuję za dzisiejszą czarną niedzielę, bardzo jazzową, i do usłyszenia za tydzień. Przed wami Ewa Chylak, a program zrealizowały Anna Brnowicka i Maria Zatorska.

0: Czarna niedziela, godzina 15. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
1: Autopromocja.
2: Nieznane utwory znanych wykonawców.
3: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
2: Znani, nieznani.
3: W każdą niedzielę o 18:00.
2: Tylko w Radiu Afera.
4: Dobranocka.

0: 16. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
1: Reklama. Normalnie o tej porze słuchasz Radia Afera.
3: Rytmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w Poznaniu na solidną dawkę rocka. Polski punkt słyszenia w każdą niedzielę od 16 w polskim eterze na 98.6.
4: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Mikołaj Olenicki. Rozpoczynamy polski punkt słyszenia po dwutygodniowej przerwie, ponieważ dwie poprzednie audycje poświęcone były Karnetowisku, czyli programowi, który przygotowywać was miał do najciekawszych polskich festiwali. I przez ostatnie dwa tygodnie, czy też przez ostatnie dwie niedziele po godzinie 16 rozmawialiśmy o Carbon Silesia Festival, który już 19 i 20 czerwca w Zabrzu. Z tego co wiem, w najbliższym czasie również na antenie radia Afera do wygrania będą karnety na ten wyjątkowy festiwal, więc słuchajcie nas nie tylko w niedzielę po godzinie 16, ale przez cały tydzień na 98.6 i na afera.com.pl. I tak właśnie lato zbliża się do nas wielkimi krokami, a sygnałem o tym, że lato się zbliża, są właśnie chociażby zapowiedzi festiwalowe. Nie inaczej oczywiście jest, że jeśli mówimy o lecie, warto też wspomnieć o męskim graniu. I męskie granie, jak co roku, przygotowało dla nas swój tegoroczny hymn. W roku 2026 jest to piosenka Nareszcie, gdzie pojawia się m.in. Igor Herbut.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Normalnie, gdybyśmy spotkali się na social mediach, pewnie zakończyłbym swoją rolkę, czy też instastory hasłem co uważacie o tegorocznym hicie męskiego grania. Natomiast, że jesteśmy w radiu, a nie ma co ukrywać, pewnie w taką pogodę większość osób chce słuchać muzyki niż dzwonić z telefonami, czy też udzielać się na forum, no to pewnie wiele opinii pozostanie w waszych sercach. Nareszcie, tak nazywa się utwór, który mogliście usłyszeć przed chwilą. Igor Herbut zaśpiewał. Wspominałem o tym. Pojawił się również Vito Bambino i Zalia. W tym składzie właśnie występuje w tym roku orkiestra męskiego grania. No i oczywiście w ciągu kilku najbliższych tygodni rozpocznie się ten cykl koncertów, który oczywiście nie ominie również Poznań. Jak co roku, od chyba 2 lub 3 lat, festiwal czy cykl koncertów nie kończy się w Żywcu, ale w Żywcu się zaczyna, a kończy się na koniec sierpnia w Warszawie na lotnisku w Bemowie. Tak więc oprócz, gdybyście chcieli rozpocząć, to zapraszam do Żywca, gdybyście chcieli kończyć, to zapraszam do Warszawy, a w międzyczasie wiele innych miast, między innymi Kraków, Wrocław, ale także Poznań. Mnie osobiście tegoroczny hymn męskiego grania nie zaskakuje, co jest oczywiście minusem, aczkolwiek myślę, że jest to utwór dość przyjemny, jednak spośród tych wszystkich, które do tej pory orkiestra męskiego grania wyprodukowała, no myślę, że ten tegoroczny z roku 2026 nie będzie największym hitem. Ale wspomnieć warto nie tylko o męskim graniu. Parę lat temu została również stworzona, nie chciałbym powiedzieć tutaj podróbka męskiego grania, bo to by było chyba zbyt krzywdząca opinia, natomiast gdzieś idea, która działa na podobnym patencie, czyli letnie brzmienie tworzone przez Poznańską Agencję Koncertową Good Taste Production. To jest bardzo podobny koncept, jeśli chodzi o cykl koncertów, no i bardzo podobny koncept pod względem promocyjnym, ponieważ w przypadku letniego grania pojawia się też zawsze skład żeński, który nazwany jest Babie Lato i co roku też przygotowuje singiel, który ma promować tą trasę. W tym roku jest to piosenka Dwa Słońca.

Jeszcze pozwoliłem, żeby wybrzmiał do końca ten utwór właśnie, Dwa Słońca, tak zatytułowana jest piosenka. Dla tych, którzy nie zdążyli rozpoznać, Natalia Grosiak, Bella Komoszyńska zespołu Sorry Boys oraz nasza poznańska Katia. To właśnie skład tegorocznego Babiego Lata, który przygotował singiel Dwa Słońca. Na żywo można było usłyszeć ten utwór podczas Next Fest Festival. Wtedy to właśnie ta trójka tych pań wykonała tą piosenkę przed Centrum Kultury Zamek. A gdyby ktoś był zainteresowany, żeby posłuchać tej muzyki na żywo, no to w tym roku nie wybiera się na męskie granie, tylko wybiera się na letnie brzmienia. To właśnie tam, w podobnym koncepcie, no nie ma co się oszukiwać, do męskiego grania będą się odbywały koncerty czołowych polskich artystów. Jeśli chodzi o te utwory, które mogliśmy usłyszeć przed chwilą, czyli hymn męskiego grania zatytułowany Nareszcie i hymn letniego brzmienia, czyli piosenkę Dwa Słońca, jeden z moich znajomych dobrze określił, że został stworzony rodzaj muzyki. I to nie jest, czy też gatunek muzyczny, który nazywany jest teraz Corpo Millennial Pop. No i chyba ciężko się z tym nie zgodzić. Rozkład i poszczególnych koncertów oczywiście bez problemu znajdziecie w sieci. Natomiast jeśli chodzi o jedną z artystek, która nagrała utwór Dwa Słońca, to Natalia Grosiak po wielu latach występowania tylko i wyłącznie z zespołem Micro Music w tym roku planuje wydać swój pierwszy solowy album. Kolejny singiel tydzień po premierze Dwóch Słońc trafił do sieci i za chwilę będziecie mieli okazję go usłyszeć. To piosenka Czule Mówię.

No i oczywiście piosenka, którą mogliście usłyszeć przed chwilą, to Serce, Street Season, czyli sesja uliczna. Tutaj sama Martyna na swojej gitarze i ze swoim wokalem. Tak właśnie brzmi Martyna Baranowska. Czekamy na płytę i oczywiście serdecznie zapraszamy was, drodzy słuchacze, na koncerty. Dość popowy początek dzisiejszego programu, bo ciężko powiedzieć, że oprócz utworu Honeybee, czyli w wykonaniu Lamy Sun, pozostałe piosenki, takie jak Nareszcie, Dwa Słowa, Czule Mówię, czy też Berlin, to utwory mocno rockowe, czy też skrajnie elektroniczne lub hip-hopowe. To tak naprawdę pop, ale bardzo przyjemny pop w mojej ocenie. Teraz przechodzimy do dziewczyny, która również szykuje się do wydania pierwszej solowej płyty po niesamowitym sukcesie razem ze swoim zespołem. Mówię ze swoim zespołem, bo trzeba przyznać, że tutaj rodzeństwo Sienkiewiczów, czyli Kasia i Jacek Sienkiewicz, byli najmocniejszym elementem zespołu Kwiat Jabłoni. Bardzo solidny debiut, potem właściwie inaczej rewelacyjny debiut, który spowodował, że zespół zyskał naprawdę dużą rozpoznawalność w Polsce. Solidna druga płyta, no i ta trzecia płyta, już nie ma co szykować, była dość wtórna. Teraz Kasia Sienkiewicz jako taki nowy powiew szykuje się do wydania swojej pierwszej solowej płyty i trzeba przyznać, że pierwszy singiel zapowiadający ten krążek, czyli piosenka Były Momenty, no to to jest piosenka, która nawet w repertuarze Kwiatu Jabłoni uchodziłaby za mocno popową. Ale w związku z dużą słabością właśnie do twórczości Kasi, jak i do samej Kasi, zaprezentujmy piosenkę Były Momenty, a ocenę, drodzy słuchacze, pozostawiamy wam.

Jeszcze wstrzymamy się z tym utworem, który już rozpoczął się podczas Polskiego Punktu Słyszenia, bo kilka słów na temat Kasi Sienkiewicz. Były momenty, tak nazywa się singiel, który zapowiada jej pierwszą solową płytę. Jest to pierwszy solowy singiel, o którym Kasia bardzo ciepło się wypowiadała. Drugi utwór, jaki mogliście usłyszeć, jest nieco starszy. To piosenka, gdzie Kasia została gościnnie zaproszona do wsparcia Wiktora Dyduły. I piosenka zatytułowana jest Nie mówię tak, nie mówię nie. No ja nie będę ukrywał, że jeśli twórczość Kasi Sienkiewicz pójdzie właśnie w tę stronę, która została zaprezentowana przez ostatnie dwa utwory, no to myślę, że coraz rzadziej będziemy mieli okazję usłyszeć tę artystkę na 98.6 i na afera.com.pl. Nie ze względu na to, że muzyka, którą tworzy, jest słaba, ale ze względu na to, że no już coraz bardziej odbiega i od profilu radia, i od profilu tej audycji oraz od profilu, od gustu muzycznego prowadzącego, a to w końcu on przeprowadza selekcję. Zobaczymy, gdzie kariera Kasi Sienkiewicz jako solowej artystki będzie osadzona w ciągu najbliższych lat. No ale wszystkie znaki na niebie wskazują, że raczej będzie to taka bardziej komercyjna strona. Natomiast jeśli oczywiście pojawi się jakaś dobra muzyka z jej repertuaru, to na pewno, czy też spod jej rąk, czy też spod jej głosu, to na pewno zostanie ona zaprezentowana w Polskim Punkcie Słyszenia. Wspominałem na samym początku audycji, że lato to czas festiwali, zapowiedzi tych festiwali, ale również to czas koncertów stadionowych. Ze względu na to, że w zimę takie koncerty ze względu na warunki atmosferyczne się nie odbywają, natomiast lato jak najbardziej do tego zachęca, pozwala i umożliwia. I tak w ciągu ostatnich dwóch tygodni, na przykład w Warszawie, na Stadionie Narodowym wystąpił Mata, a w ostatni weekend dwa koncerty dał Taco Hemingway. To bardzo zaskakujące, że polscy artyści grają koncerty na stadionie, czyli na ponad 50 tysięcy słuchaczy i są w stanie te stadiony wyprzedać. Tak więc parę lat temu rzecz, która była jeszcze nie do pomyślenia, teraz można powiedzieć, że stawia polskich artystów właśnie w równym, no nie chciałbym powiedzieć, że w równym szeregu z artystami zagranicznymi, natomiast pozwala im no na pewno zrobić przedsięwzięcie muzyczne, którego nie powstydziłby się żaden zagraniczny artysta. Taco Hemingway wydał płytę w zeszłym roku, która zatytułowana była Latarnie wszędzie dawno zgasły. I mieliśmy okazję prezentować dwa utwory z tej płyty, ale obiecałem wam wtedy, że do tego krążka jeszcze wrócimy. No i właśnie koncert, który odbył się w Warszawie, czy też koncerty, które odbyły się w Warszawie, no jakoś zachęciły mnie do tego, żeby do tego krążka wrócić. Dlatego posłuchajmy dwóch utworów z tej płyty. Zakochałem się pod apteką, to najpopularniejsza piosenka z ostatniego krążka, oraz Tramwaje, gdzie zostały wykorzystane bity, czy też fragmenty utworu Andrzeja Zauchy. Dokładnie którego utworu? No jak zapewne się domyślacie, oczywiście Byłaś serca bicie. A więc teraz Zakochałem się pod apteką, Tramwaje z płyty Latarnie dawno zgasły.

0: Pies bezpański za mięsem.
1: Tęsknię.
0: Biegnę jak dekadę wcześniej.
1: Tęsknię.
0: Już ciebie nie widzę we śnie.
2: Czemu?
0: Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co suka ci papla. Twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraf i czapla. Po prostu ciężko się skrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu. Cię

0: Pamiętasz jak złapał na skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkłady mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: Bardzo.
1: Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
2: Tak, o Hemingway. Latarnie dawno zgasły. Tak nazywa się płyta, która została wydana w zeszłym roku, więc no nie jest najświeższa. Natomiast jeśli jeszcze nie zaznajomiliście się z tym materiałem, to w mojej ocenie warto. Może nie jest to płyta aż tak przełomowa jak Trójkąt Warszawski, czy też Szlugi i Kalafiory, ale na pewno to jest krążek w mojej ocenie dużo lepszy na przykład niż Jarmark czy Europa, lub też Café Belga. Aczkolwiek zdania oczywiście są podzielone, bo przed koncertem piątkowym odbyła się krótka sonda wśród słuchaczy, którzy wybierali się na koncert Taco Hemingwaya przed Stadionem Narodowym i tam, jak ktoś miał wymienić trzy ulubione płyty Taco Hemingwaya, to muszę przyznać, że akurat odpowiedzi były bardzo różne i rzadko kiedy się pokrywające. Co nie zmienia faktu, że zachęcam, żebyście zapoznali się z tymi utworami takimi właśnie jak chociażby Zakochałem się pod apteką, czy Tramwaje, które mogliście usłyszeć teraz, a które znalazły się na ostatnim krążku Filipa z Warszawy. Teraz przechodzimy do najnowszego singla, który wydał Focus i Rahim, a do współpracy zaprosili Natalię i Paulinę Przybysz. To utwór, który zatytułowany jest Krok w tył. Panowie ze Śląska z projektu Pocahontas, a przedtem Paktofonika, wspominali o tym, że muzyka, którą tworzą oraz światy, w których się poruszają w chwili obecnej już w ogóle, zarówno Focus i Rahim, to jest totalnie odległy świat, jeśli chodzi o muzykę, którą tworzą w tym momencie Natalia Przybysz i Paulina Przybysz. Natomiast gdy w pierwszym momencie usłyszeli beat do utworu Krok w tył, to stwierdzili, że wokal tych dwóch pań będzie rewelacyjnie współpracował z ich nawiką i w mojej ocenie mieli rację. Naprawdę bardzo dobry hip-hopowo-soulowy singiel Krok w tył. Jestem święcie przekonany, że będziecie podzielać moje zdanie po jego wysłuchaniu. Now

Krok w tył, tak nazywa się utwór, który mogliście usłyszeć przed chwilą. Focus, Rahim zaprosili do współpracy Natalię i Paulinę Przybysz. Z tego co wiem, Focus i Rahim szykują się do wydania nowej płyty. Z tej nowej płyty pojawiło się już nawet kilka singli. Patrząc po okładce, zakładam, że Krok w tył również pojawi się na tym najnowszym krążku, natomiast nie znalazłem takiej oficjalnej informacji. Jeśli tak nie będzie, byłaby to wielka szkoda. I uważam, że rewelacyjnie byłoby się znaleźć na koncercie, gdzie ten utwór będzie wykonywany na żywo. Ale dopiero czas i przyszłość pokaże, czy tak rzeczywiście będzie. Za to na pewno na najnowszej płycie Focusa i Rahima pojawi się utwór Diamenty, gdzie gościnnie pojawia się poznaniak Paluch.

Diamentami się stają te twoje bzy. Łzy, przepraszam. Diamenty, tak nazywa się utwór, który już za nami. Singiel zapowiadający najnowszą płytę Focusa i Rahima. 25 lat od ich debiutu, tak więc naprawdę długo na scenie. Gratulacje panowie, czekamy na więcej. Ale to nie jest tak, że Rahim i Focus tylko zapraszają, są również zapraszani. Nie zostali zaproszeni do utworu Etiuda numer 11, czyli piosenki, która znajdzie się na najnowszej płycie Jim. O tej płycie będziemy jeszcze rozmawiać w przyszłości, ale na samo zakończenie zaprezentujemy jeszcze ten utwór. Ja tylko dodam, że nazywam się Mikołaj Olenicki, byłem z wami od godziny 16 i będę również za tydzień, w niedzielę po godzinie 16, tak więc zapraszam do słuchania audycji Polski Punkt Słyszenia. A już po godzinie 17 dzisiaj Sabotaż Kulturalny, czyli solidna dawka najważniejszych informacji ze świata kultury, z miasta Poznania. Zachęcam i zapraszam do słuchania. A na teraz trzymajcie się ciepło, cześć!

0: sytuacja męcząca, jak nieżyt, gdy niesiesz ciężar jak wezyr. Coś tam plotą suflerzy, jak młodzieży influencerzy.
1: Gdzie?
0: Cisną swe wizje, lepią genezy, a przekaz mocno nieświeży. Pośród pęcherzy chorych ambicji.

omaniony piołunek. W sumie rozumiem skrywanie sumień, niczym głosu za autotunem. W boomie strumień posunień zmienia kierunek, uderza w ciebie piorunę. Memezy sumiennie zlicza wolumen, a ty opłacasz rachunek.

fałszywi bohaterzy. Rysuję, kładę się w obrys kredy. Zamilkli dawni pionierzy, nieszczerzy, milczą podziemni raperzy. Nie można nikomu wierzyć. Autodestrukcja najgorszej imprezy. Kurwy, złodzieje i milionerzy.

teleskop emocjonalnej biedy. Mocno, ostro, prosto do mety. Lecę w kosmos aż do Andromedy. Niestety niszcząc tam całe planety. Bombardowanie, orbitalne rakiety. Drony, roboty, mówię, nie wiem o czym. Śnie na jawie, wywracają się oczy. Ego rozpuszcza się, gdy się długo mocza. Jest druga w nocy, chyba trzeciej nocy. Dolej, dosyp, czuję w głębi trzewi. Nigdy nie byłem bliżej odpowiedzi. Pustka, która we mnie siedzi, śledzi świeży przesył i strażnika wiedzy. Sukces Alfy, brud do Megi. Mówią mi, fajne auto dla mnie jak z kradzieży. I dla mnie miałoby to coś, gdyby to mi nie zdarzyło się, a sam pracowałbym. Tak to leży.

0: Podróż do bliskich nam krajów.
1: Ukłon się zaprosili na blisko pana stóp i wasze
2: audycja
0: Alternatywne Rambory.
3: Jesteś znudzony komercją, zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. W każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
4: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
5: 21 wiek, panika i afery.
6: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
7: Kultura, słucham.
8: Sabotaż kulturalny.
9: Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w audycji Ad Libitum w ramach Sabotażu Kulturalnego. Mówi dla was jak zwykle Maria Pińska, a realizuje mnie Martyna Bajon i Gabriela Korzyb. Dzisiaj uchylę przed wami rąbka tajemnicy i zajrzymy do murów Akademii Muzycznej w Poznaniu. Porozmawiałam ze studentami najróżniejszych kierunków, o których być może nawet nie macie pojęcia, aby uchylić przed wami rąbka tajemnicy. Więcej opowiem już zaraz, a teraz wysłuchamy kompozycji Byłaś serca biciem w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej w Poznaniu.

0: Czy wy w ogóle jesteście świadomi tego, że można studiować kompozycję? Dla niektórych może się to wydawać dość dziwne, ale naprawdę da się, bo na Akademii Muzycznej w Poznaniu poniekąd studiujemy swoje marzenia. I właśnie to jest w tym wszystkim piękne. Porozmawiałam więc ze studentką kompozycji, która nieco wam opowie o swoim kierunku studiów.
1: Jest ze mną Ania Kraszyńska, studentka kompozycji w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Cześć Aniu.
2: Dzień dobry.
1: Chciałabym zapytać, skąd w ogóle pomysł, żeby studiować akurat kompozycję?
2: No więc zaczęłam komponować już w szkole podstawowej i właściwie od tego czasu próbuję rozwijać jakąś tą pasję, dlatego zaraz po maturze i po szkole muzycznej zdecydowałam się studiować kompozycję, żeby jeszcze bardziej poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie i jeszcze bardziej móc się rozwijać.
1: A jak wygląda egzamin wstępny na studia z kompozycji?
2: Na egzaminie wstępnym trzeba zaprezentować swoją twórczość, trzeba przynieść swoją partyturę. Następnie jest krótka rozmowa o naszych zainteresowaniach też muzycznych, ale nie tylko, naszej twórczości, a później jest egzamin z kształcenia słuchu.
1: A czy trudne były te początki? Czy łatwo przychodziła ci ta wena, a może nauczyłaś się, skąd czerpać inspirację?
2: Nie było to łatwe i uważam, że wena nie zawsze przychodzi, a tworzyć trzeba, więc myślę, że ważniejsze tutaj jest wypracowanie jakiejś samodyscypliny i jakiejś też regularności w tym, ale najważniejsze to nie zgubić też radości z tego, co się robi.
1: I na kompozycji masz też swojego, powiedzmy, mistrza, mentora, czyli osobę, która prowadzi twoje zajęcia. Czy mogłabyś przybliżyć nam troszkę sylwetkę twojego wykładowcy, profesora?
2: Więc jest to profesor Artur Kroszel, u którego studiuję już 3 lata. Myślę, że mamy dosyć zbliżone upodobania muzyczne, twórcze.
1: A jak wyglądają zajęcia z kompozycji?
2: Zajęcia to głównie rozmowa z profesorem. Ja zawsze przynoszę to, co udało mi się napisać. Następnie to wspólnie omawiamy. No i oczywiście też profesor daje mi różne wskazówki, swoje pomysły, z tym, że zawsze zostawia mi przestrzeń do podejmowania decyzji, więc mogę te jego pomysły wykorzystać, ale mogę też zostać przy swoich. Ogólnie styl, w jakim mam pisać, nigdy nie jest mi narzucany.
1: A czy często masz okazję pokazywać, przedstawiać swoją twórczość innym?
2: Jeżeli chodzi o koncerty tutaj na Akademii, to są organizowane one raz w semestrze dla wszystkich studentów kompozycji, a poza tym można to robić również na własną rękę, znajdując sobie wykonawców czy konkretne koncerty.
1: A ja, jeśli miałabyś dać radę osobie, która chciałaby zacząć komponować, ale nie wie od czego zacząć, to co by to było?
2: Myślę, że powinna spróbować wyrażać to, co czuje, nie myśląc o ocenie innych i o tym, jak zostanie to odebrane. Myślę, że na początku najważniejsze jest, żeby poczuć radość z tego, co się robi.
1: Bardzo ci dziękuję za rozmowę i najważniejsze pytanie. Czy poleciłabyś studiowanie na naszej Akademii Muzycznej również innym?
2: Oczywiście, bardzo polecam. Jest to bardzo rozwijające, twórcze i dające wiele radości.
0: Na naszej Akademii najwięcej jest instrumentalistów, ale w końcu ktoś musi dla nich komponować utwory. Muzyka nie zatrzymuje się, nieustannie powstają nowe kompozycje, które możecie usłyszeć na naprawdę wielu koncertach w Akademii. Zachęcam Was jak najbardziej do przyjścia na takie wydarzenia, a już od jutra przez cały tydzień, jak zawsze, masa koncertów i to nie jeden dziennie, czasami nawet więcej, więc koniecznie wpadajcie. Jeśli macie doświadczenie muzyczne, lubicie komponować i być może chcielibyście się rozwijać w tym kierunku, to pamiętajcie, że Wy także możecie zostać studentami Poznańskiej Akademii Muzycznej. Rekrutacja kończy się jutro, więc macie jeszcze trochę czasu, ale lepiej nie zwlekajcie ze swoimi zgłoszeniami. Teraz czas na rytmikę. Kierunek trochę tajemniczy, trochę skomplikowany, ale taki, który zachwyca. Powiem Wam, że występy studentek rytmiki naprawdę chwytają za serce i ciężko odwrócić od nich wzrok. Więcej o rytmice w rozmowie z Julią Mężyńską.
1: Cześć, jest ze mną Julia Mężyńska, studentka 3 roku rytmiki. Cześć Julka.
3: Cześć, dzień dobry wszystkim.
1: A więc na początku zacznę od podstawowego pytania. Czym jest tak właściwie rytmika?
3: Rytmika to jest metoda stworzona przez szwajcarskiego kompozytora Emila Jacques-Dalcroze'a, która polega konkretnie na tym, żeby wyrażać muzykę za pomocą ruchu.
1: A jak wyglądają egzaminy wstępne na ten kierunek?
3: Są to dwa etapy. Na pierwszym etapie przechodzimy przez egzamin z rytmiki i improwizacji fortepianowej. Później, jeśli ten etap przejdziemy, w kolejnej części mamy egzaminy z kształcenia słuchu.
1: A co można robić po rytmice? Gdzie można pracować?
3: Te studia głównie uczą nas tego, jak zostać w przyszłości nauczycielem rytmiki, techniki ruchu, improwizacji fortepianowej. Dzięki temu możemy pracować w przedszkolach, domach kultury, szkolnictwie ogólnokształcącym, szkołach muzycznych i także w szkolnictwie baletowym. No i głównie takie studia przygotowują nas też do wykonawstwa oraz twórczości choreografii muzyki.
1: A jakie macie przedmioty na rytmice? Tak przykładowo, czy są to przedmioty związane z tańcem?
3: Tak, jest wiele takich przedmiotów praktycznych, związanych z ruchem, na przykład taniec ludowy, taniec współczesny, mamy też taniec klasyczny, no i także kształcimy naszą technikę ruchu.
1: Dobrze, a powiedz mi, jak to jest z inspiracją? Kiedy one wpadają ci do głowy? Czy to już jest jakiś wypracowany przez ciebie system, że po prostu tworzysz bez większej weny? Czy musisz mieć jakiś impuls do tworzenia choreografii, układów?
3: Głównym tak naprawdę naszym narzędziem jest, myślę, że muzyka. Słuchając muzyki często przychodzą nam do głowy różne pomysły. No i też dzięki temu, że występujemy i bierzemy udział w wielu choreografiach, to też dzięki temu się uczymy, podpatrując to wszystko od naszych pedagogów i przenosimy na późniejsze nasze działania i tworzenia takich interpretacji.
1: Macie też bardzo dużo występów w trakcie roku szkolnego. Też miałyście niedawno dyplomy, o których mówiliśmy na antenie, w sensie zapowiadaliśmy wasz dyplom. Jak wyglądają takie występy? Co wy tam pokazujecie?
3: Tak naprawdę na tym kierunku można powiedzieć, że nie ma nudy, więc nie można się nudzić. Zawsze coś się znajdzie. Są to różnego rodzaju koncerty. No przeważnie wystawiamy choreografię muzyki. Są to koncerty licencjackie, koncerty magisterskie, a także różne konferencje międzyuczelniane, ogólnopolskie, a nawet międzynarodowe, tak jak teraz szykuje się za tydzień Triennale, które organizuje nasza Akademia Muzyczna.
1: Dlaczego poleciłabyś ten kierunek?
3: Myślę, że są to niesamowite studia i niezwykły kierunek, dlatego że kształci nas pod każdym względem i zarówno pedagogicznym, także od strony ruchowej. Nie można też zapomnieć o improwizacji fortepianowej, tworzeniu różnych miniatur czy piosenek, na przykład dla dzieci. No i mamy również świetną kadrę pedagogiczną. Są to pedagodzy z ogromną wiedzą i wielkim doświadczeniem, dlatego świetnie jest z nimi współpracować i zapraszam każdego, żeby przyszedł na rytmika, zwłaszcza w Poznaniu.
0: Wszystko to brzmi pięknie, prawda? Zachęcam Was do uczestnictwa w wydarzeniach związanych z rytmiką, bo naprawdę warto. Z tego co wiem, to mamy same studentki na tym kierunku, więc może student też by się przydał. Czemu nie? Teraz wysłuchamy End of the Road w wykonaniu Barbary Włodarskiej-Fabisiak i studentów na kierunku wokalistyka jazzowa, a na fortepianie Jacek Szwaj.

0: Powracamy z audycją Ad Libitum w ramach sabotażu kulturalnego. Dzisiaj mówimy sobie o tym, jakie kierunki są na naszej Poznańskiej Akademii Muzycznej. Była mowa o rytmice, kompozycji, więc czas na, powiedziałabym, że może trochę siostrę kompozycji, kompozycję elektroakustyczną. Kierunek ten jest niezwykle ciekawy i uwaga, można się na niego dostać bez żadnego przygotowania muzycznego, czyli bez szkoły muzycznej. Jeżeli lubicie więc tworzyć muzykę, ale boicie się, że nie sprostacie egzaminom wstępnym, to może warto spróbować kompozycji elektroakustycznej. Więcej o tym kierunku opowie jego student.
1: A więc cześć, ze mną jest Adam Knychaus, przewodniczący Studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego Kompozycji i Teorii Muzyki, a także student kompozycji elektroakustycznej na trzecim roku. Cześć Adam.
2: Hej, hej.
1: A więc chciałabym cię zapytać, skąd w ogóle pomysł, żeby studiować kompozycję elektroakustyczną? No bo jednak ukończyłeś szkołę muzyczną, właściwie dwa stopnie, na fortepianie.
2: Tak, ale z drugiej strony jakoś tak od połowy drugiego stopnia już wiedziałem, że pewnie nie będę chciał kontynuować studiów z fortepianu. I szukałem sobie trochę pewnej niszy i myślałem zawsze o kompozycji, ponieważ też zawsze tworzyłem, natomiast zawsze tworzyłem muzykę raczej komputerową i dowiedziałem się o takim kierunku, który łączy w sobie właśnie kompozycję zarówno tą akustyczną, jak i elektroniczną i pomyślałem, że jest to idealny kierunek dla mnie.
1: A czy kompozycja klasyczna i ta elektroakustyczna bardzo się różnią i przede wszystkim jakie są te różnice?
2: Myślę, że bardzo różnią się, jeśli chodzi o plan studiów, ponieważ my nie mamy bardzo wielu takich bardzo stricte klasycznych czy technicznych przedmiotów z kompozycji klasycznej, natomiast nie jest powiedziane, że nie możemy tworzyć muzyki akustycznej czy na instrumenty. Ja sam robię głównie muzykę łączącą instrumenty akustyczne z elementami elektronicznymi, ale jest to świat bardzo, bardzo szeroki. Są osoby, które na tym kierunku robią tylko muzykę elektroniczną, sytuacje imersyjne, dźwięk 3D. Są takie, które piszą właśnie muzykę tak zwaną fixed media, czyli łączącą te dwa światy, albo nawet tacy, którzy robią właśnie sytuacje bardziej instalacyjne.
1: Ale kompozycja elektroakustyczna to jest też kierunek, na który możemy iść bez przygotowania muzycznego. Czy powiedziałbyś, że osoby spoza świata muzyki, które zaczynają coś tworzyć, też sobie poradzą?
2: Tak, myślę, że tak, ponieważ sam świat akademii bardzo mocno wpływa na to, że można się szybko doszkolić z tego, nawet jeśli nie jest się w tym bardzo mocnym, ale jeśli na przykład to nie jest coś, w czym się człowiek czuje mocno, również nie jest to dużą przeszkodą.
1: A jak wygląda egzamin wstępny? Jakie masz wspomnienia ze swojego egzaminu?
2: Egzamin wstępny składa się z dwóch części. Pierwszy to złożenie, w moich czasach to było 15 minut, wydaje mi się, że cały czas jest to 15-minutowe portfolio, o którym później jest rozmowa z kadrą profesorską, która tutaj wykłada kompozycję elektroakustyczną, a druga część już po przejściu pierwszego etapu, drugiego dnia to jest egzamin zkształcenia słuchu, natomiast jest to egzamin, który nie wymaga znajomości zapisu nutowego i jest raczej taką sprawdzeniem waszych predyspozycji muzycznych.
1: Mówiłeś, że różni się siatka przedmiotu na kompozycji klasycznej i elektroakustycznej. Jakie w takim razie masz przedmioty, tak przykładowo?
2: No oczywiście są zajęcia z podstaw kompozycji elektroakustycznej, a więc przedmiot główny. Mamy zajęcia z akustyki, w tym akustyki praktycznej, takiej myślę często bardzo praktycznej, jak na przykład lutowanie kabli, ale również akustyka taka bardziej fizyczna. Mamy zajęcia z przetwarzania dźwięku elektronicznego, zajęcia z budowania instrumentów cyfrowych w takich programach jak Reaper, Ableton czy Max MSP.
1: A czy trudno jest zacząć tworzyć?
2: Oj, to jest pytanie rzeka, myślę, ale myślę, że przyjście na akademię zmienia trochę twoją perspektywę i to, co ja robiłem przed akademią, trochę różni się od tego, co zacząłem robić tu, ale jest to raczej taka zmiana in plus, ponieważ to wynika z tego, że ten świat nagle zaczyna być taki wszechstronny dla ciebie, taki bardzo głęboki, wielowątkowy, więc raczej pewna na przykład taka blokada twórcza, która się może pojawić, wynika raczej z tego, że nagle masz bardzo dużo możliwości, bardzo dużo pomysłów i trzeba je jakoś trochę na nowo, się zredefiniować.
1: I jesteś też jednym ze studentów, którzy skorzystali z możliwości pojechania na Erasmusa, a więc chciałabym się dowiedzieć, jak wspominasz ten czas?
2: Wspominam bardzo dobrze, byłem w pięknym mieście, bo byłem w stolicy Węgier, Budapeszcie. Jest tam bardzo rozwinięty właśnie Wydział Elektroakustyki na Konserwatorium Ferenca Lista. Bardzo polecam, myślę, że wyjazd na Erasmusa, zwłaszcza w studiach muzycznych, jest wręcz koniecznością, ponieważ też Akademia wysyła bardzo wielu studentów na Erasmusa i jest to łatwiejsze niż na większości uczelni, gdzie są jakieś limity osób, czy jest to takie... Też myślę, że w ogóle zatopienie się w świecie za granicą tej muzyki jest łatwiejsze, ponieważ zazwyczaj przez małe klasy ma się zajęcia jednak z pozostałymi studentami, a nie ma specjalnej oddzielnej klasy, jak to jest na innych kierunkach.
1: A czy masz jako student wiele możliwości, żeby pokazać swoją twórczość?
2: Tak, myślę, że tak. No, jako przewodniczący koła naukowego mogę powiedzieć, że samo koło organizuje kilka wydarzeń, podczas których studenci mogą pokazać swoją twórczość. Chociażby mamy coroczną konferencję naukową, podczas której są koncerty studenckie. Poznańska Wiosna Muzyczna, jeden z czołowych festiwali muzyki współczesnej w Polsce, oferuje co roku przestrzeń studentom właśnie, żeby pokazać swoje dzieła. Są również koncerty organizowane przez Katedrę Kompozycji, podczas których raz w semestrze można zgłosić swój utwór.
1: I dzisiaj dawałeś także swoją prelekcję na konferencji o kompozytorkach. Czy w ogóle Akademia otwiera przed tobą jakieś takie nowe zainteresowania? No bo to jest jednak troszkę coś innego.
2: Tak, chociaż myślę, że warto zauważyć, że kompozycja elektroakustyczna jest jedynie specjalnością kierunku kompozycja i teoria muzyki. Myślę, że w rzeczywistości te kierunki bardzo się przenikają. A odpowiadając na twoje pytanie o nowe możliwości, no to chociażby cała sfera

0: Polsce, specjalizujących się w operze współczesnej, takiej łączącej właśnie elektronika, ale są również absolwenci tacy jak Robert Gogol, którzy po akademii tak naprawdę poszli na studia z akustyki i aktualnie specjalizują się w samym dźwięku i jego przetwarzaniu. Są również studenci, którzy poszli w stronę na przykład robienia muzyki do reklam, czy na przykład do wszelkiego rodzaju nowych mediów, takich jak jak na przykład właśnie reklamy, czy formaty instagramowe, czy YouTube'owe, a są również tacy jak na przykład Wiktor Górski, którzy zaangażowali się w działalność typowo realizatorską, na przykład w Teatrze Polskim.
1: A jakbyś miał dać radę komuś, kto chciałby zacząć swoją przygodę z kompozycją elektroakustyczną i być może składać właśnie tutaj też swoje papiery, że tak powiem, to jaka by to była rada?
0: Myślę, że po pierwsze spojrzenie na tą muzykę z jej historią, trochę może odkrycie pewnych korzeni tego nurtu w muzyce współczesnej, ale także to, żeby nie przejmować się na przykład tym, że nie było się w szkole muzycznej, bo bardzo wiem, że dużo osób, które pytały się mnie kiedyś właśnie o możliwość studiowania tutaj, to był zawsze dla nich taka rzecz, której oni się obawiali. A ja myślę, że trzeba się po pierwsze nie bać, trzeba być bardzo pewnym swojej twórczości i składać na pewno, bo jest to bardzo ciekawy kierunek.
2: Jeżeli zaciekawił Was ten kierunek i chcielibyście trochę się z tą muzyką oswoić, to serdecznie zapraszam Was na dyplom studentów kompozycji elektroakustycznej. Utwory Adama Knychausa, Jana Juszczaka i Pawła Opalczewskiego usłyszycie 30 maja o godzinie 19:30. Ja na pewno tam będę i mam nadzieję, że się widzimy. To jednak nie koniec mojej rozmowy z Adamem, ponieważ postanowił mnie zaskoczyć, zabrać mi mikrofon i zadać pytanie na temat mojego kierunku studiów, czyli publicystyki muzycznej.
0: Teraz ja wyjdę w rolę reportera i zapytam się, bo przecież ty również studiujesz u nas na uczelni na kierunku publicystyki muzycznej. To teraz może... Co ty możesz powiedzieć o swoim kierunku i czy poleciłabyś go aktualnie osobom kończącym studia pierwszego stopnia, ponieważ od tego roku publicystyka przeszła z licencjatu na magisterkę?
1: Zdecydowanie poleciłabym ten kierunek, ponieważ jest to, uważam, że jeden z najbardziej niszowych kierunków na akademii i czasami nawet jak mówię naszym studentom, co studiuję, to nie wiedzą, że taki kierunek istnieje, a jest bardzo ciekawy, bo łączy on teorię muzyki, ale w nie aż tak bardzo zaawansowanym, powiedzmy, stopniu naukowym, ale przy tym można rozwijać się i pisać swoje recenzje, wyrażać opinie na najróżniejsze tematy. Nasz prowadzący profesor Drajewski również pozwala nam na taką swobodę twórczą i dla mnie najważniejsze jest to, że mogę tworzyć też swoją recenzję czy opinię na temat kultury masowej, bo bardzo nie lubię wykluczania i podziału, że muzyka poważna jest lepsza w jakiś sposób. Uważam, że o kulturze masowej także trzeba mówić. No i poleciłabym ten kierunek każdemu, kto uwielbia muzykę, a jednocześnie uwielbia pisanie.
0: A jak myślisz, co powiedziałabyś osobom, które zastanawiają się dziś, czy pójść na przykład na publicystykę muzyczną tutaj na Akademii, a na przykład pójść na dziennikarstwo, przy czym planują jednak pisać głównie o muzyce?
1: Powiedziałabym, że dla mnie więcej sensu jest jednak, jeśli chodzi o publicystykę muzyczną, bo po pierwsze jest to kierunek jedyny taki w Polsce, tak właściwie. Po drugie, nasze zajęcia są bardzo indywidualne, bo jest to maksymalnie, myślę, że my jesteśmy teraz w dwójkę na głównym przedmiocie i mamy dwójkę zajęcia, więc jest to bardzo indywidualne podejście, a przy tym zawsze, kiedy uczymy się na przykład pisania felietonów, czy czegokolwiek, jakiegokolwiek gatunku dziennikarskiego, to zaczynamy od podstaw i od uczenia się go nie na bazie muzycznej, tylko po prostu takiej typowo społecznej. I zaczynamy od nauki takiego zwykłego, najzwyklejszego gatunku dziennikarskiego i dopiero potem się zanurzamy w muzyce i uczymy się też, jak tą muzykę określać słowami, bo to nie jest najprostsze zadanie.
0: Patrząc, że właśnie podajesz mi mikrofon z Radia Afera, myślę, że ten kierunek jednak jest całkiem przyszłościowy, ponieważ już ty na etapie trzeciego roku licencjatu masz możliwość spełnienia się jako dziennikarka muzyczna.
1: Tak, to prawda. Jest to bardzo przyszłościowy kierunek, ponieważ w sumie zawsze chciałam gdzieś tam pracować w radiu, ale myślę, że ten fakt, że mamy praktyki i w gazecie, i w radiu, i w telewizji, nie ma wyboru, musimy po prostu mieć praktyki wszędzie, trochę nas stawia przed takim wyzwaniem, że musimy podjąć się tych praktyk i sprawdzić, czy my się w ogóle do czegoś nadajemy. Ja na przykład wiem, że w telewizji nie czuję się najlepiej, ale radio zawsze dla mnie było jakąś opcją i jeszcze bardziej jestem pewna tego, że chcę to robić w przyszłości.
2: Szczerze, sama byłam zdziwiona, że taka specjalność w ogóle istnieje, bo miesiąc przed tym, jak składałam papiery, to tak właściwie nie wiedziałam, że coś takiego istnieje, ale okazało się to połączenie czegoś, co jest dla mnie trafione w punkt. Nigdy nie myślałam, że będę czerpała aż tak dużą satysfakcję z tego, co studiuję, bo jednak stałam przed wyborem albo muzyka, albo studia na zwykłej uczelni. Cieszę się jednak, że moje losy potoczyły się tak, a nie inaczej. Podczas całej audycji towarzyszy nam

0: Powracamy z audycją Ad Libitum w ramach Sabotażu Kulturalnego. Teraz czas na moim zdaniem najbardziej tajemniczy i intrygujący kierunek na naszej Akademii Muzycznej, czyli lutnictwo artystyczne. Więcej o tym kierunku opowie Weronika Treśka. Cześć, ze mną jest Weronika Treśka, studentka trzeciego roku lutnictwa artystycznego, a także przewodnicząca Lutniczego Koła Naukowego Akademii Muzycznej w Poznaniu. Cześć Weronika.
1: Dzień dobry.
0: Chciałam zapytać po pierwsze, skąd w ogóle wziął się u ciebie pomysł, żeby studiować lutnictwo, bo ty wcześniej grałaś na wiolonczeli, prawda?
1: Tak. Skończyłam 2 stopnie szkoły muzycznej na wiolonczeli, także za mną była już właściwie dekada grania. Pomysł pójścia na kierunek lutnictwo artystyczne pojawił się u mnie dosyć nagle, ponieważ w sumie całą swoją edukację gry na wiolonczeli myślałam, że właśnie będę kontynuować już też na studiach i myślałam, że zostanę wiolonczelistką, ale w pewnym momencie stwierdziłam, że jednak taka kariera typowo koncertowa i takie granie właściwie sportowe nie za bardzo mi odpowiada, ponieważ nie czuję się za dobrze na scenie. I wtedy mój pan profesor od wiolonczeli zaproponował mi właśnie pójście na lutnictwo, ponieważ znał tam pewnego człowieka, który właśnie poszedł i któremu też się to bardzo spodobało, u którego też był to taki wybór raczej również spontaniczny. I właściwie bardzo spodobała mi się ta koncepcja, ponieważ no jest to taka dziedzina, która łączy sztukę wizualną ze sztuką muzyczną i jest to wciąż kontynuacja tej mojej muzycznej drogi, ale już bez właśnie tego pierwiastka stresu i pracy z innymi ludźmi, czy to w orkiestrze, czy to gdzieś na po prostu grając solistycznie. I myślę, że to okazało się być idealnym wyborem dla mnie, ponieważ po prostu ja bardzo lubię pracować sama, pracować powoli i właśnie od zawsze też bardzo lubiłam sztukę wizualną i dlatego lutnictwo, które łączy sztukę wizualną ze sztuką muzyczną, bardzo mi odpowiada.
0: A jak wygląda egzamin wstępny na takie studia? Czy ty musiałaś z góry potrafić na przykład coś zrobić już w drewnie, czy raczej wszystko jest tak na poziomie wstępnym i uczysz się tego dopiero na akademii?
1: Dobrze już coś umieć. Dobrze jest już mieć jakieś podstawy pracy za sobą. Generalnie aktualnie w wymaganiach dla kandydata nie ma konieczności posiadania jakiegokolwiek wykształcenia lutniczego, ale egzamin wstępny składa się zarówno z części praktycznej, jak i takiej części teoretycznej w formie rozmowy. No i właśnie na tej części praktycznej wycinamy już EFA, po prostu otwór rezonansowy na takiej drewnianej deseczce. Dlatego wiadomo, że trzeba sobie po prostu z tym zadaniem poradzić i ciężko jest to zrobić bez żadnego doświadczenia w tej dziedzinie. Dlatego większość ludzi, którzy decydują się pójść na egzaminy wstępne, mają już za sobą jakieś praktyki w pracowni lutniczej. Dlatego część osób, która nie ma wykształcenia lutniczego ze szkoły średniej, ponieważ są 2 szkoły średnie ze specjalizacją lutnictwo w Polsce. Jest jedna szkoła właśnie w Zakopanem i druga tutaj szkoła muzyczna w Poznaniu. Osoby, które nie skończyły tych szkół, które jeszcze nie mają takiego specjalistycznego wykształcenia, zazwyczaj mają już za sobą praktyki w jakiejś pracowni lutniczej, gdzie właśnie uczą się te EFY wycinać. I myślę, że bez takiego doświadczenia bardzo ciężko jest się dostać. Ja osobiście również robiłam praktyki przez jakby w ciągu 2 wakacji i przez 1 ferie. I tam właśnie uczyłam się takich totalnych podstaw, po prostu z czym się lutnictwo je, jak wygląda robienie instrumentu tak ogólnie i oczywiście ta część, która wiedziałam, że mnie czeka na egzaminach wstępnych, czyli wycięłam jakieś 8 F-ów przed wstępnymi, również zrobiłam duszę do instrumentu, ponieważ też właśnie wystruganie duszy jest częścią tego egzaminu praktycznego.
0: A co można robić po lutnictwie? Czy zawsze musisz zakładać jakby swoją działalność? Czy możesz pracować też w jakiejś firmie na przykład, w warsztacie, który wytwarza skrzypce?
1: Z tego, co zauważyłam, zazwyczaj absolwenci naszej akademii na początku idą pracować po prostu do jakiejś już istniejącej pracowni lutniczej, jakiegoś lutnika, który już powiedzmy ma swoją markę, ma jakąś tam renomę i ma tych klientów. Wiadomo, że tak jest zawsze łatwiej po prostu, dlatego że wciąż zdobywasz jakieś doświadczenie i jakąś właśnie wiedzę od tej osoby, która już jest trochę dalej w tej ścieżce kariery i jednocześnie już sobie właściwie budujesz też własną markę przez to, że ludzie już tam cię kojarzą z tej pracowni. I potem po jakimś czasie, jak już jest się wystarczająco może gdzieś tam kojarzonym, jak już się ma jakieś zasoby, zazwyczaj ludzie już starają się faktycznie zakładać własne pracownie. Ale też właściwie bardzo często jest tak, że lutnicy wyjeżdżają gdzieś za granicę i tam pracują w takich większych, bardziej znanych pracowniach, ponieważ mam wrażenie, że na Zachodzie to jest dużo bardziej właśnie popularne rozwiązanie, że wiele lutników pracuje w jednej pracowni. Jest to taka praca nie polegająca typowo na robieniu nowych instrumentów, tylko na przykład korektach. Często tak właśnie jest, że tam jest po prostu jakaś marka już lutnika, że jakiś lutnik ma swoją markę i tam po prostu trafiają właśnie takie instrumenty bardziej o wyższej wartości, instrumenty stare. I wiadomo, że no w takich pracowniach nie tylko ten jeden lutnik jest odpowiedzialny za te wszystkie wartościowe instrumenty, takich zamówień tam do takich marek trafia bardzo dużo, dlatego takie właśnie marki mają bardzo wiele wykwalifikowanych lutników. Każdy tam ma jakąś tam swoją działkę, w której się specjalizuje i właśnie pracują w takich firmach, to też się bardzo opłaca. A w Polsce raczej już, jeśli zostają w Polsce, to zazwyczaj zakładają już własne pracownie i zajmują się czymkolwiek, w czym czują się po prostu najlepiej, czyli tam korekty albo robienie nowych instrumentów.
2: A skupiacie się tutaj na studiach głównie na tworzeniu skrzypiec, czy też innych instrumentów typu wiolonczela, gitara? Macie taką możliwość?
1: Mamy możliwość budowy innych instrumentów niż skrzypce, ale uczymy się zawsze na skrzypcach, tak jakby. Nie ukrywam, że tutaj kadra pedagogiczna również największe doświadczenie ma ze skrzypcami i też w ogóle polska taka jakby tradycja muzyczna i taki polski, myślę, rynek lutniczy jednak w większości skupia się na tym właśnie instrumencie, na skrzypcach. Skrzypce są generalnie tym tak jakby instrumentem, na którym najłatwiej jest się uczyć w ogóle lutnictwa, dlatego że wszystkie instrumenty tak jakby smyczkowe, oprócz kontrabasu może, są właśnie tak zwane z rodziny skrzypiec, dlatego najłatwiej jest się uczyć budować te instrumenty, budując skrzypce, dlatego że jest to instrument mały, dużo szybciej się go robi niż wiolonczele. Łatwiej się na niego patrzy, ponieważ no wiadomo, że zanim się zacznie robić jakieś bardziej skomplikowane instrumenty, na początku trzeba się zacząć patrzeć na te wszystkie kształty, zauważać jakieś zależności w tych kształtach, uczyć się tego, jak działają te wszystkie drgania w tym drewnie. Wiadomo, że to jest po prostu łatwiejsze w przypadku skrzypiec, niż jakbyśmy się mieli uczyć na gigantycznych wiolonczelach czy kontrabasach. Jeśli ktoś już się czuje na siłach, już zbudował te kilka skrzypiec, może zbudować na przykład altówkę i potem wiolonczele, a również może po prostu całe studia budować jedynie skrzypce i właściwie w tym się czuje najlepiej. To już zależy od każdego indywidualnie.
2: A zdarza się tak, że na przykład budujesz instrument i ty w trakcie się dowiadujesz, że on nie zagra i musisz go tworzyć od nowa, czy raczej zawsze da się nałożyć jakieś korekty już w trakcie budowania skrzypiec?
1: Myślę, że proces budowy skrzypiec jest na tyle wolny i myślę, że dużo wolniejszy niż ludzie generalnie myślą, tacy, którzy nie są w temacie, że bardzo ciężko jest coś zepsuć na tyle, żeby cały instrument na końcu po prostu nie grał albo był zupełnie bezużyteczny. Oczywiście można coś zepsuć, ale większość tych elementów, które wykonujemy, da się bardzo łatwo skontrolować w trakcie ich robienia, albo da się je poprawić bezpośrednio po wykonaniu tego, bezpośrednio po popełnieniu błędu. Myślę, że żeby instrument faktycznie nie zagrał, to na przykład płyty musiałyby być bardzo rezonansowe musiałyby mieć mocno nieprawidłowe grubości. I robienie grubości płyt zajmuje tyle czasu, że bardzo trudno jest coś na tyle zepsuć, żeby to faktycznie na końcu nie działało. Poza tym oczywiście nad naszą pracą czuwają bez przerwy nasi profesorowie, którzy właściwie wszystko sprawdzają, na przykład zwłaszcza na początku naszej w ogóle tutaj drogi lutniczej. Na tych pierwszych latach właściwie no, oni wiedzą wszystko o naszym instrumencie i raczej ciężko, żeby coś im na tyle umknęło, żeby było to zupełnie zepsute po prostu.
2: Czyli tak podsumowując, czy uważasz, że lutnictwo artystyczne mogą też studiować osoby niezwiązane z muzyką?
1: Osoby zupełnie niezwiązane z muzyką myślę, że nie miałyby na tyle motywacji, żeby te studia jakby skończyć. Myślę, że bardzo ciężko byłoby tak faktycznie wejść całym sercem w ten zawód, jak nie jest się związanym z muzyką, ponieważ po pierwsze, no najlepiej się pracuje w zawodzie, jak się ten zawód kocha, a myślę, że zawód lutnika jest na tyle mocno przepełniony muzyką, właściwie chodzi w nim o tę muzykę głównie, że osoby zupełnie z tym niezwiązane po prostu nie czułyby tego zawodu zupełnie. Poza tym drugą najważniejszą rzeczą w tym zawodzie, oprócz wiadomo takich umiejętności manualnych i umiejętności no, pracy w tej pracowni i cierpliwości, jest obycie w tym środowisku muzycznym i umiejętność po prostu no, reklamowania siebie, umiejętność poznawania muzyków, rozmawiania z muzykami. Myślę, że ktoś niezwiązany z muzyką, kto w ogóle nie jest w tym środowisku, kto nie zna muzyków, na pewno bardzo trudno byłoby w pełni wejść w ten zawód bez tej znajomości tego świata po prostu.
2: Powiem szczerze, że sama żałuję, że nie wiedziałam o tym kierunku wcześniej. Wydaje się być świetny. W ogóle jak widzę, kiedy ci lutnicy siedzą w tej pracowni i po prostu robią swoje w drewnie, to jest tak bardzo satysfakcjonujące. Można oczywiście śledzić ich działania, do czego serdecznie was zachęcam. Więc nie popełniajcie mojego błędu. Wszystko sobie zapisujcie i być może spróbujcie sami swoich sił w lutnictwie. W końcu dla chcącego nic trudnego. A teraz utwór Jesteś lekiem na całe zło w wykonaniu studentów naszej akademii. Zaśpiewa Kornelia Raźniewska, a Wojciech Oliński zagra na gitarze.

to już koniec naszej dzisiejszej audycji, czyli sabotażu kulturalnego. Bardzo dziękuję za inspirujące rozmowy. Powiem szczerze, że mimo, że się otaczam tymi ludźmi na co dzień i kierunkami ich studiów, to zawsze można dowiedzieć się czegoś nowego i to jest w tym wszystkim najpiękniejsze. Jeżeli więc jakiś kierunek Was zauroczył, to zapraszam do rekrutacji, bo proces zgłaszania swojej kandydatury na Akademię Muzyczną w Poznaniu kończy się już jutro. Zachęcam Was także do tego, aby być może przygotować się na egzaminy nawet za rok, jeżeli chcielibyście dać sobie troszkę więcej czasu i się podszkolić. My nigdzie nie uciekamy i serdecznie Was zapraszamy. Zapraszamy również na wszystkie wydarzenia w Akademii, bo jak mówiłam, jest ich w tygodniu masa. Bardzo dziękuję jeszcze raz za inspirujące rozmowy Ani Klaszyńskiej, Adamowi Knychausowi, Weronice Treśce i Julii Mężyńskiej. Jesteście świetnym przykładem na to, jak bardzo wartościowych ludzi można spotkać na naszej uczelni. Dziękuję. I dziękuję również za wszystkie piękne wykonania, które usłyszeliśmy w trakcie audycji. Mogliśmy je usłyszeć dzięki uprzejmości władz Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja nazywam się Maria Pińska, a realizowały mnie Martyna Bajon i Gabriela Korzyb. Do usłyszenia w następnym Ad Libitum.

pozycję, chociaż nie ukrywam, fanem zespołu Oasis jestem dopiero od niedawna, bo wyszedłem z założenia, że może ten zespół fajnie brzmi. Po tylu latach od debiutu, od płyty Definitely Maybe i What's the Story Morning Glory, to takie oczywiście kamienie milowe brytyjskiej muzyki lat 90., która no bez wątpienia wyrosła z pewnego rozczarowania rządami Margaret Thatcher i Johna Majora. To właśnie dwóch premierów z partii torysowskiej, którzy, no nie ukrywajmy, trzymali trochę Wielką Brytanię silną ręką i no artyści, jak wiadomo, lubią być na przekór i takim artystą, który, no można powiedzieć, trochę zapoczątkował takie właśnie gitarowe granie, no to jest bez wątpienia Morrissey, który już przecież za niedługo po raz kolejny wystąpi w naszym kraju na letniej scenie progresji. Będzie to bodajże, z tego co pamiętam, lipiec, także serdecznie zapraszam, bo koncerty Morrisseya są naprawdę super. Ale wracając do jakby takiego krajobrazu politycznego Wielkiej Brytanii, no to jak już wspomniałem wcześniej, artyści nie byli bardzo za Margaret Thatcher i Johnem Majorem. Tutaj jeszcze wracając i kończąc wątek Morrisseya, no Morrissey na swojej pierwszej solowej płycie nagrał utwór pod tytułem Margaret in the Guillotine, więc o czymś to świadczy. No ale bez wątpienia Oasis wyrosło właśnie z tego nurtu, który rozpoczął się już na dobre w latach 90. Wyrósł ten nurt oczywiście z muzyki rave i takim pierwszym wielkim zespołem, który zapoczątkował tę erę, to był Stone Roses, no i później oczywiście Blur. No ale Oasis wystartowali, można powiedzieć, tak jak The Beatles i Sex Pistols razem wzięci, i rozwalili system właśnie debiutem Definitely Maybe, i na początek wysłuchaliśmy utworu Cigarettes and Alcohol i pozostaniemy jeszcze w klimacie tego debiutu.

0: Dobry wieczór, radiosłuchaczki, dobry wieczór, radiosłuchacze. Alternatywne Brambory, wydanie 1163. Rozpoczynamy.
1: Rozpoczynamy i rozpoczynamy od pewnego swoistego dylematu i problemu, bo czasami takie miewamy również, szczególnie jeżeli na okładce, która wpadnie nam w ręce, oczywiście chodzi o okładkę płyty, a nie, nie wiem, zeszytu, pojawiają się takie szlaczki, z którymi nie za bardzo wiemy, co zrobić. Wiemy tylko tyle, że to jest od lewej do prawej, czyli zupełnie inaczej niż się przyzwyczailiśmy i niż nas uczono. Krzysztofie, wyobraź sobie, że nie jesteśmy w wystarczający sposób wyposażeni.
0: Na okładce zeszytu rzeczywiście jakieś takie szlaczki. Urzekła mnie ta historia, którą powiedziałeś przed chwilą, aż mi się przypomniały zeszyty i marginesy. O, wtedy nie na okładce, ale na marginesie zawsze można było jakieś takie swoje notacje zrobić i takie szlaczki właśnie. Prawie jak te na okładce.
1: Szlaczki to oddzielały tematy, nie? Z tego, co pamiętam. Ale już naprawdę nie o tym. Otóż mamy płytę, o której trudno nam jest cokolwiek powiedzieć, bo trudno nam cokolwiek przeczytać. Nawet nie za bardzo możemy cokolwiek wyszukać, gdyż takich szlaczków nie jesteśmy w stanie uzyskać. No i tak, takie to są problemy i dylematy bramborzystów.
0: Ale dobra informacja jest taka, że ta płyta, którą mamy, której nie możemy odczytać, to ona działa.
1: Możemy jej posłuchać.
0: Dokładnie chciałem to powiedzieć. Ona działa, ona gra, my możemy z niej zaprezentować utwory.
1: Możemy jej posłuchać, czyli jakby ta najważniejsza funkcja jest dostępna dla nas, dla was również, drodzy słuchacze, za naszym skromnym udziałem. A więc słuchamy, tak na oko powiem tylko, że to jakiś punk rock jest chyba.
0: Taki wesoły, taki bym powiedział trochę inspirowany Offspringiem. Tak mi się kojarzyło po pierwszych taktach.
1: Albo to Offspring się inspirował nimi. Kto wie, kto wie.
0: Tego nie wiemy. Nie, skoro nie wiemy, jacy tu artyści, może wy nam pomożecie, słuchajcie.
1: Nie pamiętam, Krzysztof, kiedy tak było, ale cóż, no, Alternatywne Brambory to jest właśnie taka audycja, która sięga w różne muzyczne zakamarki. Słuchamy zatem tej muzyki z wielkim dość nawet znakiem zapytania. A może, Krzysztofie, ktoś z naszych słuchaczy nam tą zagadkę rozwiąże?

0: Mam wrażenie, że to jakaś taka jest bardzo Krzysztofie radosna twórczość i taka, jak powiedzieliśmy, żywiołowa, skoczna, z temperamentem, z pazurem. No i aż jestem trochę przerażony, czy to tak wypada w niedzielny wieczór w ten sposób.
1: Dlatego ja właśnie miałem takie wrażenie, że ta inspiracja Offspringiem jest tutaj słyszalna. Udało nam się w międzyczasie jednak zdeszyfrować ten zestaw znaczków literowych i doszliśmy do o nitce do kłębka albo po kłębku do nitki, ale jakoś udało się, że to zespół jest z Tel Awiwu.
0: Musisz Krzysztofie przyznać, że technika trochę nam pomogła. Tak, zespół z Tel Awiwu, Izrael. Jeżeli chodzi o Offspring, to mi się wydaje, że Offspring jednak porusza takie dość ciężkie tematy, jakieś takie problematyczne bym to nazwał, a tutaj słyszę taką nutę, nie wiem, polotu, ekstrawagancji, luzu i takiej nawet bym powiedział wesołości, ale naprawdę trzeba by było się wczytać oczywiście w treści, no, ale jak wiadomo treści są okiem znane szlaczkami.
1: Tak, ale coś tam udało się tobie jeszcze dodatkowo przetłumaczyć, nie? Z tego co pamiętam.
0: Udało mi się przetłumaczyć tak, jakąś taką krótką notkę na temat zespołu i pojawia się tam taki nawet, byśmy powiedzieli, to pewnie będzie trochę naciągane polski akcent, bo jeden z członków zespołu odpowiedzialny za teksty, prawdopodobnie piosenek i perkusję, no więc jakby nie było, jest to rola dość w zespole punk rockowym istotna, perkusista, prawda? Krzysztofie, wyobrażasz sobie zespół punk rockowy bez perkusji?
1: Nie, ale jeszcze perkusista, który dodatkowo pisze teksty, tak, tak, to jest dobre połączenie. W Polsce mamy taki zespół, tak, gdzie perkusista pisze teksty.
0: Znaczy ja myślę, że to niczemu punkowy nie przeszkadza, każdy może pisać teksty, nawet portier, nie? To w studiu nagraniowym to akurat nie ma znaczenia, natomiast taki jest, bo powiedzieliśmy polski akcent, takie jest nazwisko jakoś swojsko brzmiące, Tomi Bojarczyk, to imię to może nie, ale to Bojarczyk to już bardziej.
1: Oczywiście, ale Tomi to też może jest jakiś wariant Tomasza Bojarczyka.
0: No, najprawdopodobniej, tak.
1: I mamy, trochę udało się odszyfrować, a reszta...
0: To jeszcze byśmy musieli powiedzieć, jak się zespół nazywa.
1: Krzysztof. A właśnie, to gdybyś przypomniał, bo ja nie zapamiętałem tej nazwy.
0: No nie, no ja jej nie mam, ty tam gdzieś rozszyfrowałeś którymś, aha, mam tutaj, Wolalo Jodea, cokolwiek to znaczy.
1: O, właśnie, tak jak już było, pamiętam, Jodea, że jakaś Jodea tam się pojawiała.
0: Jodea, gdyby ktoś chciał sobie googlać, czy cokolwiek przypisana przez Y, żeby nie było. Tak. Zresztą będzie, nie? My tak zawsze też powiemy może słuchaczom, którzy nie w każdą niedzielę są tutaj i nie zawsze nas słuchają, że te playlisty właśnie z uwagi na te różnego rodzaju problemy publikujemy, żebyście mogli trafić, poszukać, posłuchać więcej. No i dzisiaj też niechybnie to uczynimy.
1: A zanim to uczynimy, wy jeszcze posłuchacie tego, co mamy dla was, a wy jeszcze dwa utwory wybraliśmy, żeby trochę punk rockowo było, a później zmienimy klimat, bo ja z kolei mam krążek, który będzie koncertowy i mniej skoczny będzie.
0: Śmieję się, bo zabrzmiało trochę despotycznie, ale niech będzie, no posłuchają.
1: A dlaczego? Wyjście. Dlaczego despotycznie, bo to ci, że nie wiem.
0: No ale wy jeszcze posłuchacie.
1: Aha, posłuchacie, prawie, towarzyszu, tak.
0: Prawie grożąc palcem, powiedział redaktor Krzysztof. No słuchaj, jak przekręcą trochę gałką, to nie posłuchają, ale mam nadzieję, że zostaniecie z nami, drodzy słuchacze, bo mamy
1: ja
0: was.
1: Też mam nadzieję, że zostaniecie.
0: Mamy dla was jeszcze dwa kawałeczki. A nie wiem, czy się przyglądałeś okładce tej sympatycznej płyty naszej problematycznej dzisiejszej.
1: No tak się przyglądałem nie do końca.
0: Nie?
1: No nie.
0: Bo ja chciałem ciebie zapytać i to jest takie pytanie w sam raz skrojone, akurat jesteś właściwą osobą, do której mogę skierować to pytanie. Tam jest komputer na tym zdjęciu, jak się dobrze przyjrzysz. Znaczy to nie zdjęcie, to jest taka ilustracja, taki szkic, rysunek. Ciekawa ilustracja, ale jest tam komputer i moje pytanie, z czym on ci się kojarzy? To znaczy z jakim komputerem?
1: No ale ja właśnie nie widzę tej okładki w tej chwili.
0: No to posłuchajmy, ja ci ją zaraz tutaj podam.
1: Okay.
0: A my tymczasem posłuchajmy muzyki. Redaktor Krzysztof zrobi kolejne swoje już dzisiaj dochodzenie.

0: No i wybrzmiały kolejne dwa utwory skoczne, chociaż ten ostatni taki jakby trochę inny, trochę bardziej taki, nie wiem czy powiedzieć agresywny, ale jakiś taki właśnie, na ucho to biorę oczywiście, bo nie rozumiem nic, ale tak na ucho powiedziałbym, że dotykający jakiegoś problemu. No dobrze, Krzysztofie, byliśmy w Izraelu, byliśmy w Tel Awiwie, no a teraz co?
1: Teraz przenosimy się z Izraela i z Tel Awiwu do Berlina, czyli odwiedzamy Niemcy.
0: Czyli coraz bliżej naszych stron, a w Niemczech dawno nie byliśmy, mam wrażenie, nie pamiętam kiedy.
1: No właśnie, właśnie. Też tak wydaje mi się, że już trochę czasu minęło z naszej ostatniej wizyty.
0: Ja nie wiem, czy to jest w ogóle istotne, ale takie, lubię takie zagadki, więc zaraz postaram
1: to sprawdź w międzyczasie, a ja powiem, cóż tam mamy ciekawego, tak, bo mamy zespół, myślę, dość dobrze rozpoznawalny na polskiej scenie muzycznej, jako że nasz zachodni sąsiad. Zespół nazywa się In Extremo. Grupa powstała, tak jak powiedzieliśmy, w Berlinie w roku 1995. No, gra muzykę z pogranicza muzyki folk metalowej z takimi elementami, czasami powiedziałbym, sięgającymi do cięższego heavy metalu, choć ta płyta najnowsza, bo z najnowszej płyty zagramy, jest albumem przekrojowym i jest albumem, co jest ważne, koncertowym. Album koncertowy, dawno koncertówek też nie graliśmy, a jak dobrze wiecie, Alternatywne Brambory lubią koncertówki i tak się zdarzyło.
0: Lubią, dobrze powiedziałeś, to jest bardzo ważne, aż mnie to ucieszyło, bo naprawdę jest no jakoś tak więcej się dzieje, bardziej porywa moim zdaniem zapis koncertowy niż studyjny.
1: A ta koncertówka ma jeszcze to do siebie, że jest długa, że jest na dwóch płytach, czyli można chwilę sobie naprawdę wczuć się w taki dobry koncert, dobry secik ponad dwugodzinny. Panowie nam tutaj zaprezentowali, no my oczywiście w audycji tyle nie jesteśmy w stanie zagrać, więc wybraliśmy dla was zaledwie 4 kompozycje i to jakoś tak trafiło, że chyba z pierwszej płyty dzisiaj zagramy. To oznacza, że może kiedyś do drugiej sięgniemy, ale na rozgrzeweczkę dwa twory prawie otwierające płytę, bo tak mniej więcej z połowy pierwszego albumu.
0: Jak tak powiedziałeś, że dobry secik, 2 godziny, to zacząłem się trochę drapać w głowę. Kto to dzisiaj w tych szalonych czasach ma 2 godziny na słuchanie muzyki? Ale myślę, że tak, należy propagować takie zachowania.
1: A rzeczywiście w wersji koncertowej to fajnie jest takie przeżycie dłuższe i zespoły, które grają muzykę rockową albo właśnie taką metalową, folk metalową, mają w zwyczaju bardzo często, że te koncerty nie trwają 50 czy 40 minut jak przy gwiazdach muzyki popularnej, tylko właśnie można się wybawić jednak minimum te 2 godziny.
0: A tak, tu dotknąłeś bardzo poważnej, istotnej kwestii i właśnie, a najśmieszniejsze są tutaj jeszcze te kwestie związane z cenami, że to nie koreluje, prawda, z tą długością koncertu i z tym jakby z jakością i z ilością tego, co dostajesz. A jeszcze tak napomknę tylko a propos tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Wyobraź sobie, że byliśmy w Niemczech już w tym roku 2026, dokładnie w styczniu, za sprawą innej grupy, ale ty zawsze tak bardzo sprawnie wymawiasz tą nazwę, a ja nie potrafię. EIN, dwuczłonowa EIN się to nazywa, to już będzie...
1: Eins, Turzende, Neubauten?
0: Tak, jest dokładnie. I to graliśmy 18 stycznia i wtedy byliśmy ostatni raz za naszą zachodnią granicą z wizytą.
1: No, a teraz wracamy in extremo. I na początek dwa utwory.
0: Chyba kiedyś też już było, prawda?
1: Tak, no bo to jest tak znany zespół, że na pewno był w Alternatywnych Bramborach, jestem w 100% pewny, bo graliśmy kiedyś też ten taki słynny utwór, który oni sobie wzięli na tapet, Hermaneling, szwedzka ballada ludowa, opowiadająca historię górskiej trulicy. To pamiętam, że to graliśmy.
0: To ciekawe, bo tu w tych naszych szpargałach nie ma grupy In Extremo w ogóle, a nasze szpargały...
1: Ale to musieliśmy grać jeszcze 20 lat temu wtedy właśnie.
0: No tak, nasze szpargały sięgają 2020 roku. Jakby nie było, czas leci. Tak, na przestrzeni 20 lat to na pewno. Oczywiście, że tak, ale już chyba nie trzymajmy naszych słuchaczy niepewności. Gramy zatem In Extremo, przygotujcie się na kawał koncertowego grania.

0: Ja, wir haben ein neues Album draußen, Wolkenschieber. Und wir haben auch den einen oder anderen Gast auf dem Album drauf. Und das liegt ja eigentlich auf der Hand, der Henry von Raubein. Die sind mit auf Tour. Und der hat bei den nächsten Stücken natürlich als Featuring mitgesungen. Und das natürlich auch heute. Heute extra nur für euch in Wien, meine Damen und Herren. Henry von Raubein.
1: Koncertowy ogień połączony z brzmieniem folkowym, który spokojnie mógłby jeszcze do tego chmielowego napoju na Oktoberfest gdzieś tam wybrzmiewać w niektórych fragmentach, to nagrania In Extremo z najnowszego albumu, dwupłytowego albumu koncertowego.
2: Ja mam takie wrażenie, jakby taki dobry niemiecki czołg tu przejechał teraz przez studio nasze, bo faktycznie dobrze naostrzone gitary, ciężkie dość granie, nawet nie wiem, czy się spodziewałem tego dzisiejszego wieczoru, ale mam kontrę do tego, chociaż wiem, że trochę jeszcze teraz wypalam z tą kontrą za szybko, więc ugryzę się w język. Natomiast co? No, trzeba powiedzieć, że w swoim gatunku jak najbardziej muzyka warta uwagi.
1: Tak, i zdecydowanie myślę, że jeżeli chodzi o takie połączenie muzyki metalowej z brzmieniami folkowymi, to In Extremo z naszej zachodniej granicy naprawdę produkt muzyczny bez zastrzeżeń, nie? Bez zastrzeżeń, tutaj wszystko trzyma się tej stylistyki, a jest też ta fajna energia koncertowa na tym albumie, którą ja zawsze cenię, ty też zresztą
2: jest,
1: wiem.
2: Jest i powiedziałbym, że sama nazwa grupy jest, czy składa pewną obietnicę i ta obietnica zostaje dotrzymana.
1: Tak, aczkolwiek ta nazwa, jak pamiętam, kiedyś gdzieś czytałem tłumaczenie nazwy In Extremo, to oznaczało na granicy, na szczycie, gdzieś w tym znaczeniu.
2: No tak, i dokładnie to mam na myśli. No.
1: A, bo myślałem, że idziesz w stronę jakichś ekstremalnych brzmień, ale to nie, to no tak. To ja się źle odczytałem twoje myśli, które w takim razie.
2: No, jeżeli jedne. Chodzi tak o jakość tego, co panowie prezentują, to jest absolutny top i fajnie, że sięgamy po taką muzykę również i to całkiem blisko nas, prawda, się dzieje, panowie działają, a nie wiem, czy oni kiedykolwiek byli na koncercie?
1: Byli w Polsce, grali na festiwalu w Płock Cover Festival 11 września 2010 roku, po raz pierwszy wtedy w Polsce.
2: Proszę,
1: gościli.
2: To widzisz, to jestem
1: Ale zaskoczony. Warto też dodać, bo mówimy o tej muzyce folkowej, ale tu jest taka muzyka folkowa o tyle ciekawa, że to jest ten folk bazujący na brzmieniu muzyki średniowiecznej, też ludowej.
2: I tutaj... Tam się coś jak taka, nie wiem, kobza czy dudy pojawia, nie wiem, czy to słyszałeś w tym pierwszym
1: Tak, tam jest, tak oni używają instrumentu, który się nazywa lira korbowa.
2: A, okej. Okay. Ona się tutaj,
1: tak charakterystycznie brzmi, też w niektórych nagraniach możecie usłyszeć harfę. No i oczywiście ten klasyczny, taki rockowo-metalowy skład, czyli gitary, perkusja, wokaliści.
2: No właśnie widzisz, i mówisz klasyczny, rockowo-metalowy skład, a tu lira, harfa i tak dalej. I właśnie to nadaje tego smaku, tego wyrazu, bo to jest takie troszeczkę zaskakujące jednak zestawienie, ale tym bogatsze, tym ciekawsze i z przyjemnością się tego słucha. Chociaż chyba jeden z tych utworów, które zagramy teraz, to już są takie zapędy naprawdę, które jakoś mi się tam, nie wiem, z Bawarią kojarzą, ale to już zostawiamy te interpretacje, a być może nadinterpretacje naszym słuchaczom, bo jeszcze dwa przed nami, tak? Dobrze myślę?
1: Tak, jeszcze dwa, bo dopiero dwa zaprezentowaliśmy, a mamy taką tradycję, żeby przeważnie cztery utwory z jakiegoś fonogramu zaprezentować i tak będzie.
2: Bardzo lubię to określenie, przeważnie.
1: Przeważnie, no.
2: Tak, czyli przeważającej
1: większości.
2: Większości. Ale przerwałem ci, przepraszam bardzo, przepraszam.
1: Ale ja nie wiem, wybiłeś mnie z myśli, chyba, no chyba właśnie, pójdę, że tak powiem, jak to było po poznańsku, wdusić ten przycisk, tak?
2: Nadusić.
1: Nadusić, o właśnie, jakoś
2: wdusić
1: tak.
2: Wdusić to już jest jakieś zboczenie. Ja myślę, że powinno być nadusić. Natomiast ty mówiłeś o tym, o czym ty mówiłeś. Że dwa, że zazwyczaj gramy, nie, zazwyczaj nie, ty użyłeś właśnie tego innego słowa, zwykle, nie, jakiego, jakie to było słowo?
1: Kurczę, nie wiem, jakoś, ja jestem dzisiaj po
2: coraz gorzej z nami
1: prowadzenia wykładu i już tak ten, już czuję, że lekko mi się oczy
2: już i mózg, się wyłożyłeś.
1: Mózg już mi się zlasował i nie wiem.
2: Drodzy słuchacze, ponieważ Krzysztof się wyłożył, nie pozostaje nam nic innego jak nadusić przycisk play i posłuchać muzyki.

0: Gefahr. 2 Promille.
1: Tak dzisiaj sobie geograficznie troszeczkę się przemieszczamy, bo był Izrael, był Berlin, Tel Aviv, Berlin, a teraz słoneczna Italia, tylko nie pamiętam, do jakiego miasta się przenosimy.
2: No właśnie tego nie jestem pewien, bo czytam tutaj dość dużo o naszym frachu, którego chcemy wam zaprezentować, bo tak temu panu jest na imię. Natomiast frach, nie wiem skąd pochodzi, ale przeczytałem właśnie, że wyprzedał ostatnio koncert w Mediolanie. W ogóle to jest muzyk bardzo, bardzo popularny w ostatnim czasie, nawet nie wiem czy tak powiedzieć, bo ten jego sukces właściwie buduje się i trwa od 2019-2020 roku, mniej więcej od takiego pandemicznego czasu, ale jest to artysta, o którym mówi się, że on ożywił włoską scenę muzyczną, że zdefiniował nowy gatunek w muzyce, wywodzi się z popu, też z rapu, ale on ciągle eksperymentuje, ciągle ewoluuje, ciągle się zmienia i to czyni go również szalenie ciekawym. Jest już kilka krążków, ale ja chciałbym, Krzysztofie, na osobliwą rzecz zwrócić uwagę, bo akurat właśnie dzisiaj powiedziałeś o tym powiedzmy trochę problemie krótkich koncertów, na przykład w muzyce pop, a tutaj mamy artystę, który w 2020 roku wydał album zatytułowany Banzai, Frach Quintale, bo nie powiedziałem do końca, Frach Quintale, czy Quintal, nie jestem pewien. Włoski muzyk, który wydaje w 2020 roku album Banzai, na którym to albumie, Krzysztofie, są 23 utwory. Rozumiesz?
1: No pięknie, pięknie, ale takie one są po 3 minuty.
2: Takie one są po 3 minuty, ale to już trochę dłuższe niż punk rockowe. Natomiast muzyka wydaje mi się taka fajna i to jest moja kontra do twoich ciężkich gitar na dzisiaj. To będzie takie, wiesz, granie, bujanie się w fotelu, machanie nóżką, przymykanie oczka i to myślę, że na wieczór będzie bardzo, bardzo.
1: To ja przy okazji powiem wam, że to miły wieczór niech będzie i to były Alternatywne Brambory, wydanie 1163, za które dziękuję wam Adam Hubert i Krzysztof Kuźmicz. Zapraszają do wysłuchania Fracha, no i oczywiście pozostałych audycji Radia Afera i tak przez cały tydzień do kolejnych Bramborów. Za tydzień. Wtedy znowu z nami się spotkacie.
2: A powiem tylko, bo tego jeszcze nie powiedziałem, myślę, że ważna informacja, podwójna platynowa płyta, debiutancki album Fracha Quintala. To była właśnie taka historia, więc można powiedzieć, że zaczął naprawdę z przytupem, a później pojawiła się ta płyta, z której gramy dzisiaj, czyli płyta Banzai. Muzyk bardzo, ale to bardzo popularny we Włoszech. Zostawiamy go, nie, was zostawiamy w jego rękach. Do usłyszenia. Hej.

0: Autopromocja.
1: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. W każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
0: Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie.
2: Czyli pierwsze rodeo w eterze Jarka
0: i Marcina z zespołu Audiofix.
2: Poniedziałek, godzina 22. Jecha!
3: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do brand shop.

Wskazem do naszego spotkania była kolejna rocznica, już 40. wydania przełomowej płyty dla całego roku 1986, dla całych lat 80., gdzie pop stał się awangardowy. Mówię oczywiście o płycie Soul Petera Gabriela, którą to wiem na pewno, Szymon Siwierski bardzo lubi i bardzo lubi utwór Mercy Street, który właśnie wybrzmiał. A dlaczego lubi ten utwór? No to myślę, dowiedzcie się sami, nie będę wam psuł jakby takiej zagadki, dlaczego Szymon Siwierski lubi utwór Mercy Street. Więc pomyślałem sobie, że dzisiaj zagramy dla was utwory, zagram dla was utwory sprzed 40 lat, bo rok 1986 był rokiem bez wątpienia wyjątkowym, co mam nadzieję udowodnię wam w dzisiejszej audycji, poza oczywiście płytą Soul. Ale idźmy dalej. Nie tylko płyta Soul była ważna dla nas, Polaków przede wszystkim, ale też płyta pewnego zespołu, którego to zespołu wokalista nawiedzi nas za chwilę po raz kolejny już w te wakacje w stolicy.

80. I tutaj okazuje się, że kopalnia tych znanych i nieznanych wykonawców jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Także warto być na tym, co Morrissey zaserwuje nam przed właśnie występem. I to był utwór The Queen is Dead. A jeżeli chodzi o klimaty królewskie w roku 1986, to pozostaniemy jeszcze w tych klimatach, chociaż troszeczkę zmienimy klimat stricte muzyczny.

Zmienimy trochę klimat, bo rok 1986 nie byłby rokiem 1986, gdybyśmy nie zahaczyli chociaż na chwilę o wytwórnię stworzoną przez Ivo Watts-Russella.

0: Wieczornik w Radiu Afera.
1: W niedzielę po godzinie 20.
0: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowie,
1: Szymon Świerski
0: i zespół Wieczornik.
2: Autopromocja. Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30.
3: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
2: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
4: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
2: Magazyn reporterów Radia Afera.
5: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
2: W każdy poniedziałek o 20:00.

Drogie pani, drodzy panowie, Trudy Lynn jest artystką, która może nie ma jakichś zaskakujących sukcesów komercyjnych, natomiast jej obecność na amerykańskiej scenie muzycznej jest bardzo precyzyjnie odnotowana, ze względu między innymi na to, iż niezwykle często jest proszona, by pojawiała się jako gość na płytach innych ważnych osób. W związku z tym jej dyskografia jest niezwykle szeroka i bardzo urozmaicona. Drogie panie i drodzy panowie, przed chwilą słuchaliśmy utworu, w którym harmonijka grała główną rolę, jeśli chodzi o instrumenty, a teraz tym instrumentem, który zastąpi harmonijka, będzie pianino. Pianino w roli głównej. Drogie panie i drodzy panowie, mogę tylko odwołać się jeszcze do jednej historii związanej z tą artystką, bo kilka lat temu pojawiła się jako główna gwiazda na festiwalu Torun Blues Meeting. No i tam rzeczywiście udowodniła, iż jest wspaniałą artystką, nie tylko jest wspaniałą artystką, ale również okazała się niezwykle sympatyczną osobą, co miałem przyjemność stwierdzić osobiście. Opowieści jej o branży, o koncertach, o muzyce naprawdę wspaniałe. W związku z tym, jak tylko będzie okazja sprowadzenia jej ponownie do Polski, to zrobię wszystko, żeby brać w tym udział. Drogie panie, drodzy panowie, Trudy Lynn.

Trudylin w Radiu Afera. Drogie panie, drodzy panowie, po raz 35 spotykamy się z muzyką palestyńską. Trio Jouban to jest wykonawca, którego nagrania prezentuję już od kilku tygodni, a w dniu dzisiejszym ten utwór, który chciałbym zaprezentować, jest wręcz zjawiskowy. Asfar nosi tytuł, jest utworem tytułowym tej płyty, trwa ponad 15 minut. Przeniesiemy się w zupełnie inny świat, świat taki trochę modlitwy, świat niebywałego nastroju, świat dźwięków z tamtego rejonu. Pełna magia. Natomiast pozwoliłem sobie poszukać w internecie informacji na temat tytułu płyty i tytułu utworu. Asfar to organizacja, która zajmuje się pomocą ludziom młodym, kobietom, całej społeczności na Bliskim Wschodzie, po to, by wyrównać szanse i dać im możliwość realizowania się. To organizacja pozarządowa i jej właśnie poświęcona jest i cała płyta, i ten utwór, który przed chwilą zapowiadałem. Drogie panie i drodzy panowie, w tamtym terenie nic się nie zmieniło. W dalszym ciągu żydowskie wojska okupują olbrzymie tereny państwa palestyńskiego. W dalszym ciągu mamy do czynienia z bandytyzmem i bestialstwem, a Strefa Gazy jest w dalszym ciągu terenem, do którego pomoc humanitarna nie może dotrzeć, ponieważ bandyckie statki izraelskie tą pomoc blokują. Drogie panie i drodzy panowie, Trio Jouban i utwór Asfar.

0: Mam nadzieję, że nośnicy muzyki bluesowej czy rockowo-bluesowej ze zrozumieniem przyjęli ten utwór w naszym dzisiejszym muzycznym spotkaniu. Obiecuję, że więcej takich 15-minutowych utworów w mojej kolekcji nie ma, a ten jest wyjątkowy. Trio Jordan i przepiękna, długa, taka wciągająca kompozycja As Far. Drogie panie i drodzy panowie, godzina 21:34. Czas na...
1: Witam państwa, codziennik bluesowy. Jest godzina 9:40. Czas na poranną dawkę wiadomości o bluesie i roku. A teraz najważniejsze.
0: Drogie panie i drodzy panowie, 24 dzień maja, codziennik bluesowy, kiedyś codziennie, teraz od pewnego czasu, a raczej od kilku lat, tylko w niedzielę, jak to mistrz Masłowski nazwał, cotygodnik bluesowy. Drogie panie i drodzy panowie, gdybym ja był właścicielem mediów, jakichkolwiek, to cały dzisiejszy dzień poświęcony byłby jednej osobie. Ale zanim do tego dojdziemy, to chciałbym powiedzieć, iż w roku 1968 ukazał się singiel grupy The Rolling Stones Jumping Jack Flash. Drogie panie i drodzy panowie, współzałożyciel i gitarzysta grupy The Birds, Gene Clark,

Zmarł w wieku 50 lat 24 maja roku 1991. Miłośnicy muzyki bluesowej znają to nazwisko, Elmo James, ten wspaniały gitarzysta bluesowy, jeden z tych mistrzów bluesa tego z lat 50. Odszedł w wieku 45 lat 24 maja roku 1963. Natomiast cały dzisiejszy dzień w dobrych mediach powinien być poświęcony jednej osobie. Bo 24 maja roku 1941 na świat przyszedł Robert Zinnemann, czyli Bob Dylan. Drogie panie i drodzy panowie, to jest ten człowiek, którego twórczość wyznaczała trendy muzyczne muzyki folkowo-rockowej już w latach 60. Później jego utwory były brane na warsztat przez wszystkie najważniejsze postacie muzyczne świata rocka, jazzu i bluesa. To on został zauważony i doceniony, a czy można otrzymać większy laur w dziedzinie lautury jak Nagrodę Nobla? A taką Bob Dylan otrzymał. Drogie panie i drodzy panowie, początki jego kariery to gitara akustyczna. Później ta gitara akustyczna została zamieniona na gitarę elektryczną. Dla części ówczesnego świata odbiorców jego twórczości była to zdrada. Ale ta zdrada została po jakimś czasie potraktowana jako kolejny element drogi rozwoju artysty. Drogie panie i drodzy panowie, wszyscy, którzy będą chcieli odwoływać się do Boba Dylana, mogą wejść na tysiące różnych stron internetowych lub do najróżniejszych książek i tam się z jego działalnością artystyczną spotkać. Ja chciałbym, korzystając z faktu, iż kończy w dniu dzisiejszym 85 lat, zaprezentować dwa nagrania. Pierwszy utwór jest moim ukochanym utworem Boba Dylana z tej jego elektrycznej już działalności. To utwór, który towarzyszy mi od lat. Ten utwór w wykonaniu wielu innych wykonawców niezwykle często gdzieś tam sobie słucham. Natomiast mimo wszystko najbardziej lubię oryginał z Put Desire. A utwór, o którym mowa, nosi tytuł One More Cup of Coffee. No to słuchajmy.

prawda, że pięknie i skład zespołu wśród muzyków Emilu Harris, która śpiewała w chórkach i grała na skrzypcach. Drogie panie, drodzy panowie, to wspaniała płyta Desire. Na niej jest jeszcze jeden niezwykle ważny utwór z repertuaru Boba Dylana, mianowicie Hurricane. Utwór, który został wykorzystany w filmie o tym bokserze i o tej całej historii, która z nim była związana. Bob Dylan ma na swoim koncie kilka przebojów. Największy z nich to Knock of Heaven Door. Utwór, który dla wielu jest utworem, który wymyślili panowie z zespołu Guns N' Roses, ale nie oni go wymyślili, oni go tylko spopularyzowali. Pozwolicie, iż zaprezentuję go w wersji Boba Dylana, ale w towarzystwie swoich przyjaciół z formacji Grateful Dead. Pojechali na trasę, zagrali ileś koncertów i z tej trasy pojawiła się pamiątka w postaci płyty, na której 7 utworów się znajduje, wszystkie wielkie przeboje Boba Dylana, a kończy właśnie ten jego największy przebój, Knocking on Heaven's Door. Drogie panie i drodzy panowie, nie wiem, w jaki sposób Bob Dylan świętuje dzisiaj swoje urodziny, ale życzmy mu wspaniałych nagrań, cudownych wierszy, wspaniałej aktywności artystycznej, bo nie wiem, czy wiecie, ale Bob Dylan oprócz tego, że wspaniale pisze, komponuje, to jest również utalentowanym malarzem i rzeźbiarzem. Byłem kiedyś na jego wystawie, oglądałem jego pracę, rzeczywiście fascynujące. Człowiek renesansu. Drogie panie i drodzy panowie, składając mu życzenia urodzinowe, by jego talent kwitł, tak kwitł do tego momentu, posłuchajmy jego wielki przebój. No to

Stara hipiserka z formacji Grateful Dead i Bob Dylan razem stworzyli pewien pomysł na dźwięki Boba Dylana i słyszałem takie zarzuty, że to nie jest ani Bob Dylan, ani Grateful Dead. A ja w tej muzyce słyszę genialne połączenie. Te połączenie w brzmieniu gitar, te połączenie w chórkach. W końcu nikt tak dziwnie nie śpiewa jak Bob Dylan i zarazem nikt tak nie śpiewa jak muzycy z Grateful Dead. Ale razem to z mojego punktu widzenia daje fascynującą całość i dla mnie jest to płyta ciekawa i ważna. Drogie panie i drodzy panowie, byłem na festiwalu muzyki bluesowej w Krotoszynie i było tam kilku wykonawców, między innymi zespół Onus Blues. Oglądałem ich kiedyś, spodobali mi się, otrzymałem od nich płyty, te płyty mi się w miarę spodobały, ale koncert, który zagrali w dniu wczorajszym, udowodnił mi, że na naszej scenie muzycznej w tej kategorii muzyki rockowo-bluesowej rośnie poważny gracz. To zespół, którego muzycy wiedzą jak grać, tworzą bardzo spójne rockowo-bluesowe brzmienie. Do tego wszystkiego jeszcze doskonale potrafią ograć tą część wizualną swojego koncertu, to znaczy zachowaniem, sposobem prowadzenia konferencjerki, doborem repertuaru oraz jego różnorodnością. Wśród utworów, które zagrali na koncercie, pojawił się utwór z repertuarzu Tadeusza Nalepy, Graj, nie żałuj strun. I wspominając wczorajszy koncert, chciałbym go w dniu dzisiejszym zaprezentować.

Onus Blues. Drogie panie, drodzy panowie, źle wyliczyłem czas. Do końca naszego muzycznego spotkania jest jedna minuta. Szymon audycję realizował, a kończy ten, który za tydzień rozpocznie, czyli Chuck Lavelle.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
5: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Monday.

6,5 minuty po 22. Jesteśmy na żywo i tak będzie po kres, czyli po drugą w nocy, zawsze wymieniając niedzielę na poniedziałek, czyli zamykając stary tydzień, otwierając nowy, chociaż zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że nowy tydzień rozpoczyna się wraz z niedzielą. Ja jestem nauczony systemem Poznań, poniedziałek, niedziela i tak dalej, i tak dalej. A to Poznań, to nie wiem, skąd mi się akurat wyrwało, ale to chyba nic złego, bo to moje ukochane miasto rodzinne, więc na zawsze pozostanie w moim sercu. Steve Hackett dograł się z Sierra Quemadą, nuty wyciszone, przygotowane kolejne płyty. Startujemy, dużo dobrej muzyki na najbliższe prawie 4 godziny.

A ten numer akurat dosłownie przed paroma sekundami z jakichś niejasnych mi powodów wyskoczył mi jeden kanał. Nie wiem, czy to jest kwestia słuchawek, czy ja tutaj może coś zrobiłem. Być może jakiś kabelek pociągnięty, coś, nie wiem. Dziwnie człowiek się czuje, jak słyszy na jedno ucho, a trochę tutaj tak jest. Nie mówię teraz centralnie do mikrofonu, bo właśnie sobie tu ustawiam. Proszę państwa, jeszcze dajcie mi chwilę. No, licząc na to, że nawet jeśli ja mam taki odbiór monofoniczny, to zakładam, że w eter idzie prawdziwe stereo. Zresztą za chwileczkę zrobimy tutaj małą korektę, wymienię sobie słuchawki, bo być może tutaj coś z kablem jest poruszone i będzie już wszystko dobrze. Sprawy techniczne czasami właśnie powodują takie różne odchylenia. W każdym bądź razie rozpoczynamy, nie przejmujemy się tym. Grupa Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper. Piosenka o widmie śmierci. No i właściwie o tym, że Donald Rose zapewnia tutaj, że nie powinniśmy się jej bać. On sam zresztą w pewnym sensie w tamtym czasie brał ją pod uwagę, bo okazało się, że ma jakąś skomplikowaną chorobę serca i właściwie groziło mu to lada moment. No i wtedy oczywiście taki przypływ myśli niekiedy w człowieku robi też swoje. W każdym razie, proszę państwa, grupa Blue Oyster Cult, płyta Agents of Fortune, to jest płyta, która ukazała się dokładnie 21 maja 1976 roku. Mówię to, ponieważ właśnie wybiło przed 3 dniami 50 lat. To są rzadkie zjawiska i muszę powiedzieć, co ja czułem, będąc młodym człowiekiem, kiedy coś miało 50 lat. No, zazwyczaj to nie dotyczyło muzyki, no bo wiadomo, że jak się rozpoczynało słuchanie muzyki, jak w moim przypadku właśnie w okolicach 77-8 roku, no to te 50 lat wstecz to był okres międzywojenny i tak na dobrą sprawę wtedy wszystko było czarno-białe. Cały świat wydawał się, że był wcześniej czarno-biały, ponieważ nie było kolorowych filmów. Jeszcze nikt ich nawet nie koloryzował. No więc widzieliśmy trochę inną modę, widzieliśmy jakieś gorsety u pań, na ulicach samochody, które wyglądały, no oczywiście to były dzieła sztuki, dzisiaj wydaje się, że były bardzo piękne, ale wtedy śmieszyło nas to, że są na korbę, że właściwie jeździła tylko kolej parowa, że właściwie tramwaje jeszcze nie były elektryczne. Cały ten świat był taki, jaki był. Z muzyką można było sobie tylko wyobrażać jakieś big bandy jazzowe, ewentualnie jakiś taki prymitywny, gdzieś tam rodem z Delty Mississippi Blues, bo takie rzeczy, no i oczywiście muzyka klasyczna, ale całej reszty nie było. Dzisiaj to wygląda inaczej. Po 50 latach od płyt Blue Oyster Cult, Beatlesów, Queen, ten świat nabrał oczywiście pewnego rozpędu, ale nie wydaje się być aż tak bardzo rewolucyjny. No, w każdym razie to jest tylko taka moja nutka nostalgii względem właśnie płyty Ages of Fortune, by wyobrazić sobie, co można dzisiaj o tej płycie czuć, co w chwili jej tworzenia, a jeszcze jak wyglądał ten świat, zanim ona w ogóle powstała. Blue Oyster Cult w odtwarzaczu nawiedzonego studia, ciąg dalszy.

przed wejściem na antenę kolega zapewniał mnie, że tutaj posprawdzał wszystko, co i jak, że mam już wszystko w ustawieniach i że wszystko działa. Okazuje się, że słuchawki jednak nie i to się wyjaśniło, że musiały jednak strzelić. Stąd właśnie ten dopływ energii tylko do jednego ucha. Teraz sobie właśnie zamieniłem. Nie są już tak głośno mówiące jak tamte, ale działają. To najważniejsze, że wszystko jest jak najbardziej dobrze i możemy sobie spokojnie prowadzić teraz program po drugą w nocy, a grupa Blue Oyster Cult jest ku temu niezłym przyczynkiem, bo świętujemy wybicie dzwonu 50-lecia dla albumu Agents of Fortune, czyli Agenci Fortuny. I za nami dwa kolejne utwory. Przed momentem Tattoo Vampire, czyli tatuaż wampira ssący skórę, a wcześniej Sinful Love. Kocham cię jak grzeszną miłość, ale nie dam się nabrać. Tak właśnie śpiewał Albert Bouchard. Proszę Państwa, można byłoby tutaj zaprezentować jeszcze wiele innych utworów z tego albumu, chociaż ona zawiera ich tylko 10. Zachęcam w samotności, w pojedynkę, byśmy sobie tę płytę jako takie zadanie domowe przerobili, no bo radio nie jest od tego dzisiaj, by prezentować strona A, strona B, dwa razy po 5 utworów, bo wtedy nie starczyłoby nam czasu na inną muzykę. Poza tym też muszę brać pod uwagę, że jesteśmy różni, nie musimy mieć jednolitego gustu i moim tutaj zadaniem jest zadbanie o to, by było jak najbardziej przez te już w tej chwili nieco ponad 3,5 godziny interesująca. A więc Blue Oyster Cult, czyli grupa BNC, bo tak Amerykanie na nich mówią, tak są właśnie zawsze skandowani podczas występów. Wystarczy pooglądać materiały na wideo, na DVD, na Blu-rayach, by przekonać się właśnie, że tak są wywoływani do odpowiedzi. A więc gramy dalej. Teraz będzie dużo Boba Dylana. Zresztą, kiedy przyszedłem do radia, zauważyłem, że Krzysztof Ranus też do swoich słuchaczy mówił, że o 85. rocznicy Boba Dylana. Ja muszę powiedzieć, że w ogóle całkiem przypadkiem natrafiłem na tę rocznicę. Już miałem o tym napisać nawet przed gdzieś 3-4 dniami, uprzedzając fakty, co zresztą ostatnio mi się zdarzyło i w przypadku BOC, przy grupie Europe i jeszcze przy jakimś zjawisku, już nie pamiętam teraz jakim, ale stwierdziłem, że już nie będę tak robić, bo ktoś pomyśli sobie, że mam jakąś ustawioną opcję, jakąś aplikację, która mnie informuje na 3 dni przed wydarzeniem, no więc poczekałem grzecznie do dzisiaj, zachowawszy jak najbardziej spokój także na blogu nawiedzonego Andrzej Masłowski. To jest blog, który jest czynny do Państwa dyspozycji przez 7 dni tygodnia, 24 godziny na dobę. No więc nie pisałem nic o Bobie Dylanie, chociaż należałoby zrobić, ale muzyka w nawiedzonym studio uczyni swoje.

Usprawiedliwię się, skąd wzięły się takie dłuższe moje wejścia nieco wcześniej. Otóż było to spowodowane wieloma ustawieniami. Wciąż nie jestem przekonany, czy wszystko sobie dobrze ustawiłem, ale dokonałem pewnych korekt, pewnych zmian. I najprawdopodobniej za chwilę znowu jeszcze dokonam pewnej próby, więc proszę tę pierwszą godzinę pod tym względem potraktować eksperymentalnie, ale tak uczynię, by już trzy ostatnie były absolutnie bez przeszkód. Za nami grupa Traveling Wilburys, płyta Volume One, czy jak Anglicy mówią Volume One, bo Amerykanie mówią Volume, Anglicy mówią Volume, no w zasadzie obie formy. Ja uważam, że jeśli będzie nam się czasami zlewało w jedną stronę, czy w drugą stronę, to nic takiego złego się nie stanie. Album z 88, jeden z dwóch, jaki wydała ta formacja, z tym, że na pierwszej płycie mamy tutaj ich jako kwintet, na drugiej z racji śmierci Roya Orbisona stali się przymusowym kwartetem. I nie dlatego, że nie ma Roya Orbisona, to od razu tamta płyta z tego powodu jest słabsza. Po prostu ta pierwsza jest tak kapitalna, że nic nie mogło jej dalej zaszkodzić. Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lynne, George Harrison i Roy Orbison. Tak się właśnie przedstawiała ta piątka panów w piosence Twitter and the Monkey Man, gdzie liderował Bob Dylan, jeśli chodzi o śpiew. Chociaż tak na dobrą sprawę w tym rozwlekłym, takim jednostajnym songu bardziej Bob Dylan melo recytuje niż śpiewa, a ogólnie jest to opowieść o parce narkotykowych dealerów, czyli o Twitterze i Monkey Manie, gdzie słyszymy w tekście: Twitterowi i Monkey Manowi nie przelewało się, zarywali nocki, by sprzedawać kokę i hasz. I wytłumaczę jeszcze, skąd się wzięło to moje pamiętanie o 85. rocznicy Boba Dylana, bo to był absolutny przypadek. Ja niedawno takie zapiski gdzieś tam wertowałem, bo różne te zapiski mam w różnych miejscach. Już nie będę Państwu tłumaczyć całych tych procedur później dochodzenia co, gdzie i jak. No i właśnie natknąłem się na przez siebie napisany pewien tekst, który w ogóle planowałem rozpisać się z nim na blogu, ale do tego nigdy nie doszło. I tam sobie zapisałem, że oto mamy 75. urodziny Dylana. I mówię, ojej, czyli ja to napisałem przed 10 laty, tym bardziej, że spojrzałem, że jest to właśnie maj, końcówka maja. No i mówię sobie, o, to czyli Dylan będzie mieć za chwilę 85. urodziny. No i tak sobie od razu zapisałem, byśmy dzisiaj się też z nim i z jego muzyką i z jego głosem spotkali. Bob Dylan to w ogóle niesamowita postać. Myślę, że przy takim jubileuszu, nie sprawdzałem tego, ale w ciemno mogę zaryzykować, że na pewno wiele o nim powiedziano i napisano. No, ja tylko od siebie skromnie dodam, że Bob Dylan to nie tylko same piosenki, to literatura, to wypowiedzi, poglądy, to też bunt, ale i polityka, egzystencja, tożsamość, to w ogóle człowiek, który z właściwie swojego takiego wokalnego braku talentu uczynił atut. I okazało się, że dzisiaj kochamy jego śpiewanie, chociaż gdyby nie był Bobem Dylanem, prawdopodobnie mówilibyśmy, że to ktoś, kto w ogóle się do tego śpiewania nie nadaje. A dzisiaj trudno wyobrazić sobie, by świat nie miał Boba Dylana. No więc ja tak przywykłem do niego przez te wszystkie lata, że chociaż rzadko on występuje w nawiedzonym studio, to wiele utworów bardzo kocham i niekoniecznie tak melodyjnych, jak piosenka Twitter and the Monkey Man przez 5,5 minuty nam przed chwilą towarzysząca. Teraz będzie utwór, który potrwa nawet nieco więcej, bo prawie 6 minut, z płyty, która dla mnie też wiele znaczy. Jeśli dodam, że rok 1979, to już wiele wyjaśni, że są to początki Andy'ego z muzyką. No i kiedyś był taki ranking w nieistniejącym już dzisiaj miesięczniku Razem, gdzie opublikowano najważniejsze okładki płyt, oczywiście płyt światowych, niedostępnych wtedy w naszych sklepach. No i spośród tych wszystkich okładek, gdzie ja często nie wiedziałem,

co tam się pod nimi zawiera. Na ich właśnie podstawie wszczynałem poszukiwania i właśnie między innymi też bardzo spodobała mi się okładka do Slow Train Coming, do płyty, w której widać na rysunku nadjeżdżający pociąg. Przy okazji widzimy przed tym pociągiem robotników, którzy dopiero kładą tory. Potem się okazało, bo to wynikało z literatury albumu, że to jest taki symbol nadchodzącej apokalipsy. Ten powolny pęd pociągu, on właśnie symbolizuje jej nieuchronne nadejście, a gdzieś z drugiej strony ten sam pociąg podąża nam na ratunek. No, okazuje się, że również na tej płycie mieliśmy Marka Knopflera. W utworze Slow Train pojawił się jako gitarzysta i tylko dodam jeszcze, że Bob Dylan gdzieś poza planem wtedy powiedział, że to, że ja sam bywam do niczego, to pół biedy, jednak co dzieje się z moimi przyjaciółmi? Co to za świat, w którym ludzie głodują, a przecież niczego nie brakuje? Bo tylko, proszę Państwa, polityka tworzy dystrybucję żywności, bądź ją właśnie blokuje. Posłuchajmy utworu Slow Train, to jest jedna z moich ukochanych kompozycji tego artysty.

Nadjeżdża pociąg o Spale, już go widać, jak wyłania się zza zakrętu, śpiewa Bob Dylan w piosence Slow Train, chociaż też później z dopowiedzią Coming, czyli tworzący nam się przy okazji tytuł tego albumu, ale piosenka nie nazywa się Slow Train Coming, tak nazywa się płyta, a sama piosenka jako Slow Train i jako featuring Mark Knopfler. W ramach 85. urodzin tego artysty, którego to mam zamiar jeszcze świętować w przyszłym tygodniu, przyniosę jakieś jego inne nagrania. Postaram się przemyśleć, by były to takie piosenki, których wspólnie nie słuchaliśmy, a które darzę jakoś sympatią. No nie mogłem jakoś odpuścić, nie mogłem nie zareagować na najnowszy singiel Rolling Stonesów. Cieszę się bardzo, że się ukazał na fizycznym nośniku. Dzisiaj już się single nie ukazują, są tylko właściwie plikami, strumieniami, a tu jest naprawdę z okładką, w oryginalnym takim singlowym pudełku. Dwa utwory, jest numer Rough and Twisted jako numer 2, a de facto ten utwór był wydany jako pierwszy z okazji Record Store Day, kiedy Rolling Stonesi tutaj zawolowani jako The Cockroaches, no a teraz ten utwór dołożono do piosenki And the Stars, która jest takim oficjalnym pierwszym singlem z nadchodzącego albumu pod szyldem The Rolling Stones. Przypomnę, płyta Foreign Tongues ma wyznaczoną datę premiery na 10 lipca. No więc to jest naprawdę elektryzujące, że latem, kiedy jest posucha wydawnicza, Rolling Stonesów będzie album. W ogóle też na lato zapowiada się nowa płyta Deep Purple. Z kolei jeszcze teraz, już niedługo, wiosną, nowy album Paula McCartneya. Sami giganci z nowymi płytami. Kto by w to uwierzył, że to będzie możliwe?

kapitalny nowy numer Rolling Stonesów and the Stars. W gwiazdach zapisane nasze przeznaczenie, w gwiazdach zapisani ty i ja. To nie tajemnica. Tak, oto właśnie Mick Jagger, który twierdzi, że przeznaczenie jest nieuniknione i właściwie w tym naszym świecie pełnym chaosu, pełnym wszelkiego też zaniku różnych wartości, jedyna wartość, jaka przetrwa, to będzie miłość, a więc ta wartość najważniejsza. And the Stars, jeden z dwóch utworów na najnowszym singlu i te dwa utwory pojawią się też na płycie Foreign Tongues i one muszą nam wystarczyć do 10 lipca, no chyba, że do tego czasu jeszcze fizycznie coś z ramienia tego zespołu się pojawi. Życzyłbym sobie bardzo, bo proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. Artyści, którzy są w kwiecie wieku, którzy już mają w okolicach tych 80 lat, jeśli oczywiście są czynnymi muzykami, to wyciszają się, lubią już grać muzykę jakąś akustyczną, balladową, dostosowują często repertuar do swoich możliwości scenicznych, do tego, co są w stanie potem wykonać, więc nawet utwory też szybsze, kiedy nagrywali 30-40 lat wcześniej, przeranżowują je właśnie do takiego spokojniejszego tonu, a Rolling Stonesi są cały czas napędzeni. Są zespołem takim, który nam obiecywał w latach 60., że będą taką właśnie rollingową maszyną i oni cały czas się toczą. Ta muzyka się nie zatrzymuje i najnowszy singiel też to potwierdza. Wierzę, że płyta będzie ekstra, bo oba kawałki z In The Stars podobają mi się niezmiernie. Umarł Dick Parry, umarł w miniony piątek, angielski saksofonista, muzyk najczęściej sesyjny, ale także i koncertujący, którego nazwisko kojarzy nam się czy to z grupą Pink Floyd, czy na przykład solowymi dokonaniami Davida Gilmoura. No, należałoby tych nazw dopisać więcej, bo przecież ten katalog nie jest taki szczupły, a więc i nieco Rory'ego Gallaghera. Była też taka formacja Pace Ashton Lord, która była właśnie w 66% z ramienia Deep Purple, chociaż grała zupełnie inną muzykę. No i Dick Parry właśnie tak epizodycznie u tych wykonawców się udzielał, a przede wszystkim udzielił się na najważniejszej dla mnie płycie, która kazała się wiosną 1973 roku. No ja z racji wieku poznałem ją nieco później, ale dzięki tej płycie w ogóle jestem w świecie muzyki i tutaj się otworzyły dla mnie wrota, więc tym większa przyjemność, że pomimo smutnych okoliczności mogę pozwolić sobie na to, by tę muzykę w radio prezentować.

Płyta gra dalej, ale w tym momencie należy wyciszyć ten fragment, ponieważ to płynnie przechodzi dalej. Ascendem, a później Any Color You Like, aż po samo zaćmienie do końca. Grupa Pink Floyd, The Dark Side of the Moon z nośnika Super Audio CD. Z nośnika, który przewiduje odbiór właśnie technologicznie tej najwyższej jakości Super Audio CD, ale także i dla zwykłego stereo, które przecież obowiązuje choćby w takich warunkach. Proszę Państwa, Dick Parry na saksofonie właśnie w kompozycji Ascendem, jak i również poprzedzającym ją Money, czyli dwie pierwsze, które pojawiły się na stronie B tego niesamowitego albumu. Ascendem to jest numer, który w ogóle miał znaleźć się na ścieżce do Zabriskie Point, ale na szczęście odrzucił go reżyser filmu. Chociaż nie był do niego krytycznie nastawiony, był nawet w pewnym sensie usatysfakcjonowany tą muzyką, ale uważał, że do Zabriskie Point ten temat się nie nada. No i dzięki temu dostąpił najlepszej płyty tego świata. A inna sprawa, że tkwi tutaj gen bezsensu wojen i takich, można powiedzieć, doprowadzające do tych wojen szaleństwa. Tyle jeśli chodzi o Dicka Parry'ego na płycie Na ciemnej stronie księżyca. Natomiast chciałbym, abyśmy teraz posłuchali utworu, w którym Dicka Parry'ego nie będzie, ale będzie to nagranie, o którym zresztą wspomniałem, utwór Money w wydaniu takiej lekko metalowej i głównie funk rockowej amerykańskiej formacji Dan Reed Network. Oni na swoim trzecim long playu The Hit, który właśnie zmienił trochę oblicze tego zespołu, bo oni z tym funkiem to się zapowiadali już od samego początku, ale na pierwszych dwóch płytach to tak trochę byli pomiędzy funk rockiem, funk metalem, a nawet Bon Jovi, a potem się ukonstytuowali, że już nie będą sprzyjać właśnie takiej typowej, radiowej, przebojowej muzyce i przyszło rozczarowanie, bo po płycie The Hit, o której w tej chwili mowa, w zasadzie wszystko potem runęło i zespołu nie było przez wiele lat. Kiedy się reaktywowali, zresztą niedawno, to okazało się, że wrócili z muzyką, która właśnie była bliższa temu, co tworzyli na początku, ale nie będziemy to wykładać historii tej, myślę, że przeuroczej na swój sposób formacji, której zawsze dobrze życzyłem. Płyta The Hit, utwór numer 7. Proszę posłuchać, jak pozwolili sobie z utworem Money, chociaż wiem, że podniosą się za chwileczkę głosy oznajmiające profanację, no to przecież nie o to chodzi.

z repertuaru Pink Floyd Money, w którym pomiędzy wierszami słyszeliśmy: pieniądze są dzisiaj źródłem wszelkiego zła. Grupa Dan Reed Network, ich trzeci long play The Hit, który przyznam się, że nawet mam w domu w winylu, stare wydanie jeszcze z tamtych czasów. Zresztą nie tylko to, bo najsłynniejszą ich płytę Slam też posiadam właśnie w nośniku i czasem sobie lubię posłuchać, chociaż najchętniej oczywiście sięgam po kompakty, bo one nigdy nie zawodzą. Nowe auto Kawior, czterogwiazdkowy luksus, chyba kupię sobie drużynę piłkarską. Też słyszeliśmy to w piosence Money, która tutaj w zdecydowanie krótszej wersji, o mniej więcej 2-2,5 minuty skróconej w stosunku do pierwowzoru z 73. Tak swoją drogą, z tą płytą kojarzy mi się jeszcze jeden album, który rocznikowo pojawił się rok wcześniej, ale ja poznałem je mniej więcej równocześnie, a poza tym później okazało się, że te płyty miały obie, zarówno Dan Reed Network oraz ta, o której myślę i za chwilę będzie zresztą w Nawiedzonym, te płyty miały też związek ze sklepem, który prowadziłem na początku lat 90. Ale zanim tamta płyta wystartuje, to teraz coś chciałem powiedzieć gorąco nowego. Nie do końca byłoby to prawdą, bo noszę tę płytę od 4 tygodni przy sobie i jakoś nie skłoniło mi nic. No więc dzisiaj musiał ten dzień nadejść.

Nie, nie, to nie są najnowsi Queensryche. To jest grupa Crimson Glory, która, jak wiemy, reaktywowała się i która ma nowego wokalistę. Pan nazywa się Travis Wells. No, musiał wejść w buty zmarłego przed parunastoma laty Midnighta, ale daje naprawdę radę. Materiał jest taki trochę do przekonania się z każdym kolejnym przesłuchaniem. Nie wszystkie utwory mi się podobają, ale nagranie Red in the Sun, które otwiera płytę Chasing the Hydra, naprawdę znakomite. Uwielbiam takie zmiany temp i taka doładowana moc z dobrym, soczystym śpiewaniem. To gwarantują nam Crimson Glory, którzy wystartowali w drugiej połowie lat 80. No w ogóle ich pierwsze dwie płyty były naprawdę znakomite i w żaden sposób nie odstawały poziomem od Queensryche, chociaż zdobyły no troszkę mniejszą popularność. Nie udało się ich mimo wszystko aż tak wywindować, ale to dlatego, że Queensryche podnieśli bardzo wysoko poprzeczkę. Ich albumy Operation Might Crime czy Rage for Order po prostu były w ogóle wtedy bardzo nowatorskie. Nikt w ten sposób jeszcze nie brzmiał, chociaż zaraz ktoś powie, no jak, przecież Rush tworzyli już takie trochę zagmatwane granie. No, ale jednak to było trochę inne, nie porównywałbym. Wszelkiego rodzaju Dream Theatery, te formacje powołują się prędzej właśnie na Queensryche, gdzie jest typowy, czysty heavy metal i dużo takich łamigłówek. Proszę Państwa, jeszcze jedno nagranie z płyty Chasing the Hydra musi nam wystarczyć na jakiś czas. Nazywa się Indelible Ashes.

płyty Chase in the Hydra, nagranie The Label Ashes, piąta ścieżka na 9, jakie zawiera najnowsza płyta grupy Crimson Glory, czyli Szkarłatna Chwała. Myślę, że uda nam się jeszcze jakiś fragment w niedalekiej przyszłości z tego albumu ucieknąć, a na dzisiaj muszą nam te dwa utwory absolutnie wystarczyć. Muszę coś powiedzieć szanownym nawiedzonym, bo trochę fajnego się wydarzyło. Przede wszystkim dla mnie bardzo przyjemne pilnowanie pieska. Dzisiaj mieliśmy znowu dyżur z moją Mundi nad misią, nad przeuroczą taką w sumie kundelką, ale ona jest takim trochę jorkiem, pieskiem, który ma już dzisiaj około 10 lat, który był kiedyś przygarnięty jako szczeniak gdzieś tam z jakiejś wioski, no i z którym w ogóle sympatyzujemy od dawna, ale wiadomo, że kiedy mieliśmy naszą Zuleczkę, to skoncentrowaliśmy się głównie na niej, natomiast dzisiaj opieka nad nią, bo jej właścicielka gdzieś wyjechała i poprosiła nas o to, więc no to przypomniały mi się wszystkie czasy z Zulunią, kiedy moja Mundi gotowała jej obiadki oparte na ryżu, na mięsie z kurczaka, trochę marchewki gotowanej i wyobraźcie sobie, że to danie bardzo mocno misi smakowało, bo psinka nazywa się Misia i zostawiła marchewkę, nie smakowała, ale reszta poprosiła potem o dokładkę, więc dobrze, że tego mięsa mieliśmy dla niej trochę więcej. No, w ogóle zapomniałem o tym, okazało się, że jeszcze jakieś woreczki po Zulci zostały, że mamy jeszcze przecież taki bidon i mogliśmy też na dwór zabrać dla niej wodę z takim pojemnikiem odpowiednim, więc wszystko to mi się przypomniało, a jeszcze dzień wcześniej pojechaliśmy specjalnie kupić dla niej takie delikatne przysmaki, które nasza Zulka uwielbiała. I co było ciekawe, kupiliśmy w nieporozumieniu te przysmaki z właścicielką, ale wiedzieliśmy, że one są delikatne i na pewno żadnej krzywdy jej psince nie uczynią. I okazało się, że właścicielka przyniosła dokładnie nam takie same, żebyśmy właśnie ją raczyli. No więc taka, no oczywiście to malutki piesek, więc ona parę ziarenek zjadła i to cała reszta to zostaje na jakiś tam kolejny raz, właścicielka sama zadecyduje. No więc to jest coś, co mnie trochę podrajcowało i pomyślałem sobie, że bardzo bym chciał mieć jakąś psinkę na pod opiekę, no ale co jest ciekawe, mamy na osiedlu takiego pieska adoptowanego, taki większy, taki wygląda trochę jak wyżeł, jest takiej brązowej maści. W ogóle ma śliczną tą sierść, taką świecącą. Właścicielka bardzo te psiny dba. Znaczy to jest on w ogóle, to jest chłopak. No i ten pies w ogóle bardzo się mnie bał już od bardzo dawna. Więc w ogóle podać mu rękę, pogłaskać go wydawało się niemożliwe. Nie miał do mnie ufności. No i kiedy zobaczył, że teraz ja mam pod opiekę pieska, podszedł. Dzisiaj udało mi się tego pieska pogłaskać i miał ochotę na dłuższe głaskanie, bo wyszło na to, że nabrał do mnie zaufania, że ja jednak żadnemu zwierzakowi tej krzywdy nie zrobię. No, zwierzęta są bardzo mądre. To taka piękna rzecz. Musiałem to państwu powiedzieć, bo tak nie za bardzo mam komu, a na blogu rozpisywać się, to by było za łatwe, bo to by sobie przeczytali ci, co nawiedzonego studia nie słuchają, a ja robię tę audycję przede wszystkim dla państwa. No i co jest jeszcze ważne, to też muszę powiedzieć, bo porobiłem zdjęcia, to na jednym z teraz tych ostatnich spacerów, jak pisałem o Sierżancie Pieprzu, o kinie Pancerniak, byłem, odwiedziłem kino Pancerniak, znaczy nie wszedłem na teren jednostki, bo te drzwi są zamknięte, ale co ja muszę powiedzieć? Byliśmy z moją Mundi w szoku. Moja Mundi oczywiście nie znała tego kina, bo ona w ogóle nie jest z Poznania, ale jej dokładnie wszystko wytłumaczyłem i okazało się, że ta brama jest dokładnie ta sama, jest niepomalowana od tamtych czasów, jest sypiąca, popielata farba. Cała reszta to jest rdza, rdza, jeszcze raz rdza, wszystko przeżarte. No i jest to jakoś zamknięte, bez kłódki i coś zrobili, że z boku tej bramy wyleciały cegły i są kraty. I przez te kraty można zobaczyć, co się dzieje w jednostce. A więc widać to stare boisko, które jest trochę w lepszym stanie niż wtedy, ale widać kino Pancerniak. Fantastycznie można zobaczyć ten wysunięty budynek, więc ja porobiłem zdjęcia, ja to umieszczę niedługo na blogu, po to, abyście państwo mieli okazję właśnie zobaczyć i poczuć atmosferę
atmosferę tego kina, które wydaje się, że od tych 50 lat jest niemal nietknięte. Być może tylko te elewacje trochę pomalowane budynków, ale cała reszta jak się sypie, tak się sypie, więc ma to oczywiście też swój urok. Mam jeszcze dużo więcej do powiedzenia, ale nie na jedno wejście, więc muzyka, jeszcze raz muzyka, skoro mówiłem o tym, że z grupą Dan Reed Network, z czasami płyty The Hit, kojarzy mi się jeszcze album, który co prawda odnosi się do innego grania, ale wtedy niemal na tej samej półce z płytami te kompakty były ustawione, to mam na myśli tę oto muzykę.

sumie dwie piosenki, ale tak naprawdę to trzy utwory zawarte z płyty After the Rain. To duet Nelson, czyli Matthew i Gunn Nelsonowie, synowie rock'n'rollowca Ricka Nelsona, co należy dodać, chociaż w innym wydaniu muzycznym, bo jak słyszeliśmy, bracia Nelsonowie preferowali taki troszkę glam metal. Najpierw nagranie tytułowe After the Rain, a później taki dwupak Tracy's Song, które przeszło automatycznie w Only Time Will Tell. Odkąd nasze drogi się rozeszły, w moim sercu powstała wielka dziura. Tak właśnie wynikało z tego utworu. Przez moment było o nich głośno, właśnie wtedy, kiedy wydali płytę After the Rain, i płytę wydała uznana wytwórnia David Geffen Company. Jednak pomimo odniesionego sukcesu duet dla Geffen wydał tylko jeszcze jedną płytę, po czym obie strony rozstały się w pewnym sensie w niesmaku. W pewnym sensie dlatego, ponieważ tutaj muszę ze swojej strony dodać wielkie słowa uznania dla Nelsonów, że nie dali się

przekabacić na grunge, na co naciskali decydenci właśnie z Geffen. Muzycy nie chcieli mieć nic wspólnego z posępnym, ponurym rockiem rodem z Seattle, w którego teledyskach jakieś robale, zdezelowane auta i ulice oraz takie poklejone brudem włosy tych artystycznych nieszczęśników. No więc na szczęście już też śladu po nich, chociaż co niektórzy jeszcze ambitnie płyty wydają. No ja muszę powiedzieć, że nie znoszę tych wszystkich Alice in Chains, Pearl Jam, Matt Honey i tym podobnego. O, coś w ogóle okropnego. Dobrze, że tę epokę mamy za sobą. A więc w ramach przypomnienia doklejenie do płyty Dan Reed Network The Hit album Nelson After the Rain. No, ciekaw jestem, jak się spodoba nawiedzonym teraz ten zespół, bo jest kompletnie nieznany. Istniał przez moment w pierwszej połowie lat 90. Wydali tylko dwa albumy. No, ten, który mam na dzisiaj przy sobie, a to jest pierwszy, jest momentami naprawdę niezły.

Wykwintna 6,5-minutowa ballada Like a River z niesamowitym gitarowym solo, którego można sobie tak zapętlać i słuchać raz za razem. Płyta nazywa się Out of My Mind, a grupa First Man Band. Zespół niemiecki, który grał takiego blues rocka niekiedy z domieszką country i który w swojej historii zrealizował ledwie dwie płyty, no chyba, że jest jeszcze jakaś, o której nie wiem, ale Out of My Mind jest momentami niesamowita.

No, to tak na domiar obietnic, że oprócz bluesa również dobrze czuli się w takiej konwencji country rockowej. Piosenka Running Wild, czyli takie dziczenie, dziko rozwichrzone, można by nawet rzec. Grupa First Man Band z 93 roku, z ich pierwszego longplaya Out of My Mind. A dwa wydali, bo drugi był rok później, nazywał się Misty Days. Zespół absolutnie niszowy, szerzej nieznany, więc tym większa frajda, że mogliśmy sobie go wspólnie posłuchać w bardzo nawiedzonym studio, bo dzisiaj chyba takie mi się wydaje, że troszkę jest. Umarł Dennis Locornier, a więc wokalista i gitarzysta amerykańskiej grupy Dr. Hook, zespołu, który na pierwszych albumach zapisywał się jako Dr. Hook and the Medicine Show, no a który tak naprawdę chyba w naszym kraju dopiero dotarł ze swoją taką, powiedzmy, popularnością, kiedy miał już tę obciętą nazwę do samego Dr. Hook. Mogę obiecać, że jako knajder widywałem ich płytę na giełdach i wtedy zastanawiałem się, co to takiego jest. Zresztą ja się wtedy zastanawiałem nad wieloma rzeczami, bo nie można było ich nigdzie uświadczyć. Natomiast okładki fascynowały i przekonywały do wzięcia do rąk. No oczywiście później wraz z przypływem lat wiele rzeczy się uzupełniło, wiele doświadczeń i poniesionego ryzyka. Rzadko w top, bo kiedyś było tak, że okładki jak gwarantowały określony poziom emocji, to się zazwyczaj potem zgadzało. Ewentualnie można było tylko się zastanawiać, czy lepsza płyta, czy mogła być jeszcze lepsza, albo trafiało się od razu na petardę. W każdym razie album Sometimes You Win jest naprawdę przeuroczy, jest wizytówką tamtego okresu. Mówimy o roku 1979, zespole, który miał już kilka przebojów na swojej koncie. Na tym albumie miał tych przebojów, powiedziałbym, tak z połowy albumu, ale dwa były szczególnie popularne i mam zamiar ich z Państwem posłuchać. Najpierw pierwszy z nich.

No, zapomniałem tylko na początku dodać, że to płyta winylowa, więc lekko smaży, ale chyba lekko i daje mi to trochę do myślenia, że najprawdopodobniej muszę u siebie wymienić igłę, bo u mnie bardziej trzeszczy, więc się musiała trochę ta igła już zużyć. No, pomimo tego, że nie słucham tych winyli aż tak potężnie dużo jak kompaktów, bo kompakt jest cały czas w kółko Macieju uruchomiony, to jednak okazuje się, że swoje już igła zrobiła i będę musiał wymienić. Najgorsze, że nie mam, muszę kupić. No, ale zakładam, że nie będzie z tym problemu. Sexy Eyes, uwodzicielskie oczy poruszające się po parkiecie. Czego chcieć więcej? Taniec z tobą to magia. Tak wynika z przebojowej 3,5-minutowej piosenki osadzonej w środku pierwszej części płyty Sometimes You Win. To grupa Dr. Hook, grana dzisiaj z racji śmierci Denisa Locorriera, którego pożegnaliśmy tak nieco przed ponad tygodniem. Muszę sprawdzić dokładnie, kiedy to było, a zapisałem sobie. To było w sobotę 16 maja. Trzeba zapisywać, człowiek już ma swoje lata, nie wszystko się wydaje takie oczywiste. Obiecałem, że będzie druga bardzo znana piosenka z tej płyty i będzie, i ona będzie za chwilę. Nazywa się When You're in Love with a Beautiful Woman i to był rzeczywiście przebój tamtych czasów, bo kiedy jesteś zakochany w pięknej kobiecie, wiesz, że to szaleństwo. No właśnie. Ale potem jeszcze dwie kolejne, bo skoro nastawiamy winyl, to chodzi o to, żeby tak za szybko tutaj tego ramienia też nie odstawiać do stanu początkowego, więc potem będzie taki bardziej taneczny rok, chociaż oczywiście wszystko jest w konwencji popu What Do You Want? No a potem będzie Love Monster, właśnie Love Monster z fletem, potwór miłości znów na wolności. A więc trójpak z zespołem Dr. Hook, płyta Sometimes You Win.

No i tutaj ładnie wyciszymy, bo już tak nawet trzeba, żeby nie było jakiegoś takiego zerwania. Trzy piosenki ze strony B, płyta Sometimes You Win, najpierw When You're In Love With A Beautiful Woman, następnie What Do You Want i przed chwilą Love Monster. To było w granicach gdzieś 9 minut z sekundami, niecałe 10 te trzy piosenki. W ramach kącika jednorazowego Dennis Locorie in Memoriam, czyli wokalista i gitarzysta, właściwie jeden z wokalistów zespołu Dr. Hook, bo przecież tam jeszcze był Roy Sawyer, chociaż potem się wyłonił już tak pierwszoplanowo Dennis Locorie jako ten główny, ale był czas, kiedy właśnie Roy Sawyer, też już dzisiaj nieżyjący, był tym drugim do pary. Proszę Państwa, jesteśmy w Ameryce, to była stara płyta, teraz będziemy w 2026. Przed nami taki album, którego prezentowałem dwie nutki przed tygodniem. Obiecałem powrócić, więc słowa należy dotrzymać. Kanadyjska formacja The Sheepdogs. Proszę sobie wyobrazić, że na najnowszej płycie Keep Out of the Storm nagrali taką piosenkę But for Your Health i ona jest niesamowicie w stylu The Black Keys. Oj, chyba zapomniałem zrobić jednej bardzo istotnej rzeczy. A, ja już wiem, czego nie zrobiłem, widzicie Państwo. Ho, ho, ho. Szybko się wyjaśniło. Wyrzucamy tamtą płytę. Po prostu ja byłem przekonany, że zapakowałem właściwą płytę. Ja w ogóle nie włożyłem właściwej do odtwarzacza, przepraszam. I chciałem zagrać jeszcze wcześniejszą, czyli zespół First Man Band, co było przed Dr. Hookiem. No więc ten winyl, to wszystko mi się pomieszało teraz. No to szybkie zaprogramowanie grupy The Sheepdogs. Utwór numer 7 powinien trwać według moich zapisków 4 minuty 26 sekund. Zgadza się? No to dobrze, słuchamy najnowszego longplaya, konkretnie jednego utworu, But For Your Health.

Wysmakowana płyta Keep Out of the Storm i za nami dwie piosenki, chociaż początkowo obiecywałem, że będzie tylko jedna. Ta pierwsza z nich nazywa się Bad for Your Health i przed chwilą Breezy. Tak więc mieliśmy 9 minut grania z najnowszego longplaya Kanadyjczyków The Sheep Dogs. Bardzo polecam to granie. Wspaniałe takie dla mnie odkrycie. Ten zespół ma już kilka płyt na koncie, ja dopiero teraz do nich docieram przy najnowszej, ale to są właśnie takie fajne niespodzianki, losy życia, czy życia losu, jakkolwiek by to sformułować. Ringo Starr z kantrowej płyty też troszkę poznaliśmy, nie za dużo, ale nie jest tak, że dopiero dzisiaj rozpoczynamy przygodę z Long, Long Road. Kantrowy, krótki, zwięzły album. Nie jest to na pewno niespodzianka, bo już Look Up też takie było. Produkuje T-Bone Burnett, który opiekował się i poprzednią, jak i również najnowszą płytą. Świetny kierunek Ringo Starra. Cieszę się, że znalazł sobie patent właśnie w tym czasie, kiedy wydawało się, że jest taki rozpoznawalny, przewidywalny, że już niczym nie zaskoczy. A on tu, proszę bardzo, serwuje album, którego słucha się jednym tchem.

Piosenkajca o miłości w rytmach country z serca, właściwie z początku drugiej części płyty Long Road. Płynę na fali miłości, o tobie myślę, jesteś tą, o kim marzę, tak właśnie śpiewał Ringo Starr, nie sam zresztą, You and I, Wave of Love. To Wave of Love, tak w cudzysłowie. Proszę Państwa, skoro The Ship Dogs przed Ringo Starrem i wspomniałem przy jednej z dwóch piosenek, że kojarzą mi się z The Black Keys, no oczywiście wiemy o tym, że Black Keys też z automatu wydali płytę, nazywa się Peaches i z niej mieliśmy jakieś dwa chyba tygodnie temu, ile mi pamięć nie myli, dwa utwory. Chciałbym dzisiaj jeszcze jedną do tego zbioru dorzucić. Płytę omawialiśmy, więc jest wszystko jasne, same przeróbki bluesowe. W zasadzie można powiedzieć, że jeśli chodzi o autorów, o repertuar, to wszystko mieści się w ramach płyty Delta Cream, która ukazała się 5 lat wcześniej, ale Peaches wydaje mi się, że jest atrakcyjniejsza, że wybrali tutaj panowie Dan Auerbach i Patrick Carney, wybrali lepszy repertuar. Być może też i bardziej się przyłożyli. Kto wie, utwór nazywa się Tomorrow Night i jest autorstwa Juniora Kimbrough.

0: felt like the one.
1: That's so good.
2: To z samego końca nie chciałem Państwu tych smaczków studyjnych, tego takiej garażowej atmosfery wytrącać, więc Tomorrow Night przez pełne 4 minuty bez 5 sekund. Grupa The Black Keys, płyta Peaches, czyli Brzoskwinie, album od niedawna na rynku i którego bardzo dobrze się słucha. Teraz będzie, no właśnie, teraz będzie Pete Townsend, bo we wtorek 19 maja obchodził 81. urodziny. Chciałoby się do tego rzec siłą rozpędu, jak to klasyk niegdyś mówił, 31. urodziny, to my okrągłe 81. urodziny. Zresztą tak dokładnie można powiedzieć, że urodził się 11 dni po zakończeniu II wojny światowej. Gitarzysta The Who, główny tej formacji kompozytor, także okazjonalny wokalista, churalny, pierwszoplanowy, no i co tutaj dużo nie mówić, dzięki niemu mamy Tomiego, mamy Quadrophenię, jest też płyta Who's Next i wiele, wiele innych. I kapitalne złote czasy, kiedy ta czwórka, Roger Daltrey, Pete Townsend, John Entwistle oraz Keith Moon, robili niesamowite rzeczy. No ja na dzisiaj przyniosłem płytę White City z takim dopiskiem Novel. To jest płyta z 85, już któraś w dorobku Townsenda. Album, który jest w ogóle bardzo fajny, ale ze szczególnym nasileniem na końcówkę, czyli te dwa ostatnie utwory, White City Fighting oraz Come to Mama. To jest takie, powiedziałbym, ukoronowanie tego wszystkiego, do czego doprowadza po kolei ten album. Zresztą tutaj należy dodać, że tytułową piosenkę, która ma jeszcze w przyrostku Fighting, czyli White City Fighting, to jest numer skomponowany przez Davida Gilmoura i w pierwotnym zamyśle miał on trafić na jego płytę About Face, która zresztą pojawiła

dorastał, a więc starcia kulturowe i agresja, i rasizm, i prostytucja, pośród tego wszystkiego zwyczajna codzienność gitarzysty The Who, jego życie, młodość, marzenia, rodzące się perspektywy. No i to owe White City wcale nie jest tutaj białe, a to jest takie czarne, brutalne miejsce. Do tego naprawdę niezła muzyka, więc w tych dwóch utworach od nawiedzonego studia wszystkiego najlepszego dla Pete'a Townshenda. Niech się tylko dobrze dzieje.

była końcówka płyty White City, wydana w połowie lat 80. Pete Townshend, który to w ramach 81. pierwszych urodzin na żywo z płyty, ale nie na żywo personalnie w nawiedzanym studio. Teraz będzie troszkę zmiana nastroju, łagodniej i przede wszystkim będzie teraz no tak celtycko i uroczyście. I w ogóle będzie taka płyta, którą jak już się zagłębimy, to trudno ją wyłączyć i o niej zapomnieć. Nazywa się Searchlight, została wydana w 89. To jest jeszcze album za wokalnego przywództwa wcześniejszego wokalisty, co w tej chwili podkreślam, by wszystkiego nie zdradzać, aczkolwiek jestem przekonany, że już po pierwszych taktach większość z nawiedzonych będzie wiedziała, o co chodzi. Niemniej jakąś szczyptę niespodzianki też zawsze musimy mieć.

Nie wiem, jak to z celtycka przeczytać, Sheol Gerei, czy coś w tym rodzaju, a wcześniej Only the Brave, tylko odważni potrafią podążać samotnie. Dwa utwory z płyty Searchlight, wydanej w 1989 i grająca takiego właśnie celtyckiego rocka szkocka formacja Runrig, zespół, który no, głównie śpiewa właściwie o Szkocji, o jej historii, też śpiewa o ludziach, o kulturze, ale i o krajobrazach i często w takim chrześcijańskim ujęciu i z wielkim też darem do niesamowitych melodii, chociaż właściwie powinienem mówić o nich w czasie przeszłym, bo zespół już od iluś lat nie istnieje. Zresztą robili trasę pożegnalną, z tego ukazał się potrójny kompakt, też go słuchaliśmy, więc całą historię zakończenia działalności grupy Runrig to też znamy. Proszę Państwa, teraz będzie muzyka filmowa. Ścieżka nazywa się Caravans, Mike Budd i The London Philharmonic Orchestra, płyta z 79. Coś ostatnio do mnie ten rocznik się jakoś przyczepił, no ale to nie trudno zrozumieć dlaczego.

Maestro. Udało się dwa fragmenty z pierwszej części płyty, no i sama końcówka, a więc najpierw Caravan on the Move, czyli karawana w drodze, następnie main title, czyli główny tytuł, i na samym końcu Theme from Caravans, czyli motyw z filmu Caravans. Amerykańsko-irański film przygodowy z Antonem Quinnem i Christopherem Lee, stara rzecz, 79 rok, ścieżka dźwiękowa, właściwie ten sam czas, kiedy pojawił się album Mike'a Batta Tarot Suite, a dwa lata wcześniej taka instrumentalna, przeplatana z piosenkami płyta Schizofonia, przecudowna. To są w ogóle takie trzy albumy Mike'a Batta z gatunku tych podstawowych, od których warto rozpocząć. No ale oczywiście nie lekceważąc też innych. Proszę Państwa, w czwartek 14 maja merylionowy Steve Hogarth obchodził siedemdziesiątkę.

Pewnego dnia zagrasz mi dźwięki, których nie da się stworzyć. Poczuję ich nucenie gdzieś w twojej dłoni. Marillion Sons That Can't Be Made. Druga ścieżka z płyty o tym, że właśnie tytule. Tak było przed 14 laty.

Smooth, jazzowa ballada Rendezvous z pięknym gitarowym solo oraz tekstem, którego znaczenia tutaj nie umiem wychwycić, ale liczyło się to wszystko, co działo się obok tego tekstu. Świetne śpiewanie i wspaniałe granie. A jako, że nie stawiłem się w Warszawie na koncercie Christophera Crossa, nadrabiam z kompaktów i całkiem nieźle mi idzie. W ruch poszło sporo zakurzonych piosenek, w tym wszystkie trzy z maxi singla And the Blink of an Eye, zresztą maxi singla dotyczącego płyty Rendezvous, która ukazała się w 91, a który to album kiedyś przeoczyłem. A może nawet byłem wtedy po prostu na etapie czegoś innego. Nie wszystko śledzi się tak na bieżąco. A zatem Christopher Cross, gdyby ktoś pomyślał, że sprawa koncertu załatwiła wszystko, posłuchanie studyjnych nagrań jak najbardziej w apetycie.

No jeśli z taką muzyką Midziur podsyci ogień również wino Wrocławiu podczas festiwalu 29 sierpnia, bo przecież będzie tam główną gwiazdą, no to myślę, że to będzie magiczny koncert byłego frontmana grupy Ultravox. Fan the Flame z samego finiszu jego najnowszego albumu Man of Two Words, jak już się domyślamy, z płyty piosenkowej, bo jeszcze jest 8 ścieżek instrumentalnych, których to w ogóle póki co w nawiedzonym studio nie tknęliśmy.

No, trochę Eaglesowo nam się zrobiło, bo Emigrant w duecie z Vincem Gillem, piosenka Friend Like You. Każdy potrzebuje takiego przyjaciela jak ty. Kogoś, kto zawsze będzie przy mnie w dobrych i złych chwilach, w ciemności i zimnie, w środku nocy, kiedy czuję się samotnie. Wypływa z tej czterominutowej piosenki najnowszego albumu Emigrant, The Me That Remains. O, to jest w ogóle przepiękna płyta, ona podoba mi się coraz bardziej. Właściwie to taki album do zakochania. Im więcej w odtwarzaczu, im więcej mu poświęcamy czasu, to on uchyla wiele niespodzianek, które nie zawsze wychodzą z samego początku. To jest właśnie muzyka dla wszystkich cierpliwych. Nie wiem, czy się nadaje do współczesnego, niecierpliwego świata, takiego zagonionego, gdzie właściwie cały czas tylko rąbiemy drzwiami od samochodów, od piwnic, od domów, od sklepów. Wszędzie się spieszymy, niewiele poświęcamy uwagi na to, co w życiu jeszcze pozostało cudowne. No, Emigrant nagrała płytę, której należy się bardzo uważnie przyjrzeć. Skoro jesteśmy przy takim kobiecym śpiewaniu, to pragnąłbym nawiązać do poprzedniego tygodnia, kiedy mieliśmy dwie piosenki z płyty In My Tribe zespołu 10,000 Maniacs. A jak 10,000 Maniacs, to w tym wczesnym okresie oczywiście Natalie Merchant. No i dzisiaj przyniosłem kolejną płytę po In My Tribe, dwa lata późniejszą, nazywa się Blind Man's Zoo. Nie jest ona dla mnie aż tak udana jak In My Tribe, bo tamta jest wyjątkowo piękna, ale tu jest jeden utwór nie tyle nawet ładny w melodii, co również istotny w warstwie lirycznej.

Lion's Share z piosenki wypływa nadużywanie władzy, bo dyktatorzy kontra uciemiężenie, walka klasowa, bogacze, czyli te lwy, stają się jeszcze bogatsze w biedzie owieczki. I słyszymy w piosence: bestia w futrach, ukoronowana luksusem. Bogaty człowiek w najbiedniejszym kraju, samozwańczy król i nie ma narzekań, dopóki rządzi. Baranki głodują, a największa dola to lwia część, The Lion's Share. Dziewiąty utwór, płyta Blind Man's Zoo, to była grupa 10,000 Maniacs.

No, pełną gębą Ameryka nam się zrobiła. Teraz wszystko tak jedno po drugim to za wielkiej wody. Najpierw Emigrant, po niej z kolei 10,000 Maniacs. Teraz Little Texas i piosenka Southern Grace z płyty Kick a Little. A teraz z kolei w odtwarzaczu fragment z najnowszej płyty grupy 38 Special, płyta nazywa się My

Looking for My Life, a wcześniej The Main Thing, dwa numery z płyty Milestone, najnowsze dzieło grupy 38 Special, wspaniała płyta, może trochę nie za bardzo na tę porę, ale właściwie trudno jest ustawiać muzykę według godzin, każda pora dla muzyki jest idealna. W otwaraczu kompaktowym w tej chwili The Rolling Stones, płyta Sticky Fingers, no więc dawne dzieje, rok 71. Mieliśmy dzisiaj najnowszego singla, no to i kartka z kalendarza też nam się przyda. Can you hear me knocking?

I to już niemal wszystko, co w dzisiejszym nawiedzonym studio, za którego wysłuchanie pięknie dziękuję i zapraszam na kolejne wydanie. Niech się tylko dobrze dzieje, do poduszki White Horses z tej samej płyty. Dobrej nocy, do usłyszenia.

0: jesteś znudzony komercją, zniesmaczony muzyczną tandetą, sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatu, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
1: Nocnik na 98.6.